Zmęczony jak saszetą, pyta czy zajadę mu jakiś żeton. Do Tyrki idź kolego. A przydal Tomek mówi, że mi włoży kosa, że za dawne wały mi iść może. Tomasz przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże, wciąż ma zowsze, a w głowie tylko my i słońce upał. Gdzie jest spokój ducha, tak długo go szuka.

znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Róbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypem.

0: Fúrka, rádio i podcast. Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Przestałem czuć się jak intruz.

0: Vito Bambino.
1: Och on dziewczyno, Fabijański na linii.
0: Z Brzozowskim tego nie widzę. Tak oto właśnie zostałeś ty mi. Podobno jesteś prymityw, na dzielni kobity coś będą gadać, ale nagrajmy te hity, tak żeby

za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

Przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć

0: Zostają w milczeniu, pod twardą retoryką buldożerów. Przywiązuje się do rzadkich słów, to mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie.
1: Maggie.
2: Pamiętam bardzo dobrze. Yeah.

0: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy i potwierdzaczy. Dzwoni papuga.

0: Słuchasz czwórki.
1: Yeah.
2: Hustle.
3: Nowy kwadratowy styl.
1: Popem.

0: podcast. Gramy!
1: Gramy! Gramy w czwórce.
2: Ladies,
3: mordy, mordulki, zapraszamy dziś na wyjątkowe Bumba Show!

भाई विजय में से है।

0: Gdzie moi ludzie? Czasem se chodzę w New York jak i z bluzie, ale to nie są moi ludzie. I łudziłem się, żeby uciec, ale już powoli tracę w palcach czucie. I tęsknię za czasem, gdy najbliżej do Ameryki był mi plac Wilsona. I kiedy przez sole szła ona i mówiłem do was, tak, to ona. I jakiś frajer rzucił do mnie, masz cięty język, mało lat. I kiedy na elekcjach ziomek się pyta, czy powijana jest piona. A pan w historii nie wie, co to piona i przypomina nam o mikrofonach.
1: Co tam, jak tam wszystko ok, mały Reuters blog. Yo, I gotta take it slow. Nie ma drugiej partii, która powiedziałaby mi

0: Słuchasz Czwórki.
1: Na rozgrzewkę w Czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
2: Dawniej, kiedyś, trening był czymś bardzo prywatnym. Dziś coraz częściej staje się czymś, co pokazujemy, zapisujemy, publikujemy, bardzo często porównujemy. Widzimy wyniki innych, udostępniamy często też swoje. Nawet nieświadomie zaczynamy trenować pod czyjeś spojrzenie. O tym, skąd w ogóle bierze się taka potrzeba, żeby ruch był zauważony i doceniony, dziś porozmawiam w Czwórce z Natalią Kocielnik, psychologiem sportu. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: W tym wszystkim, co powiedziałem, chyba nie ma nic nienaturalnego, że po prostu chcemy, żeby inni widzieli nasze treningi i postępy.
3: Myślę, że absolutnie. Gdzieś tam jesteśmy istotami społecznymi, cały czas funkcjonujemy w różnych relacjach, głębszych lub mniej. No i to uznanie, to taka obserwacja ze strony innych, naturalnie nam towarzyszy, jest ważna.
2: Ale jest tak, że w sporcie jakoś tak szczególnie pojawia się ta potrzeba uznania, dlatego że sport bardzo często jest mierzalny, no bo są wyniki sportowe.
3: Mm-hmm. Myślę sobie, że jakby poza sportem pewnie jest jeszcze sporo innych obszarów, gdzie to też jest takie większe, no ale w sporcie na pewno też. No, gdzieś tam jesteśmy cały czas wystawieni na jakąś ocenę, jest dużo tej rywalizacji, nie tylko na zawodach, ale też na treningach.

0: jest informacja zwrotna, mniej lub bardziej przychylna od trenera, od bliskich, od kolegów, więc pewnie tak, dużo jest jakby takich miar właśnie ilościowych, dużo jest o tej ilości, o tych efektach, więc czasem trudno gdzieś tam o tym uznaniu nie myśleć.
1: Social media, które często bywają ściemą, myślę, że odgrywają w tym wszystkim

0: której mówimy właśnie wokół mediów społecznościowych?
1: Myślę, że zdecydowanie. Sama się czasem na tym łapię, gdzieś tam jako odbiorczyni, użytkowniczka mediów społecznościowych, że wpadam w takie pułapki, mimo że mam wiedzę. Jakby ludzie bardzo dużo teraz publikują, także wzmianek o sporcie, o aktywności fizycznej. No a my czasem zapominamy, że to jest jakiś urywek ich życia. Niektórzy zamazują wyniki, niektórzy tylko dają wzmianki, że po prostu się ruszali, no ale często to nas po prostu otacza cały czas. No i automatycznie zaczynamy się porównywać, zaczynamy analizować, zaczynamy sami wstawiać i takie czasem się z tego robi błędne koło.
0: Taką jedną rzecz chciałem wziąć, myślę, że dosłownie pod mikroskop. Czy wrzucanie swoich treningów do mediów społecznościowych może w jakiś sposób zmienić to, jak my ten sport przeżywamy?
1: Myślę, że tak. Ja zawsze gdzieś tam lubię dociekać, też wziąć pod mikroskop, po co w ogóle to robimy, bo czasem po prostu jesteśmy z siebie dumni, chcemy się pochwalić, super. Czasem chcemy innych zachęcić do jakiejś aktywności, te motywacje są różne. Myślę, że to bardzo może zmienić naszą perspektywę na różne sposoby. No bo gdzieś tam jak to wstawiamy, no to trochę się liczymy z tym, bierzemy pod uwagę, że to będzie zobaczone, zaobserwowane, czasem nawet ocenione czy skomentowane przez innych. I to też może na nas różnie oddziaływać. Czasem motywująco, czasem dołująco, czasem przejdziemy obok tego obojętnie. No ale niebezpieczne to się trochę robi w momencie, kiedy my zaczynamy za bardzo to analizować i porównujemy sobie. Tu było więcej reakcji, tu było mniej reakcji. I trochę zamiast skupić się na samej tej aktywności, co ona nam robi, to bardziej zaczynamy się skupiać na tym komentarzu, na tej ocenie. Trochę jakbyśmy się ruszali dla tej oceny. Nie zawsze, ale tak czasem jest.
0: I to realnie może się wydarzyć, że brak reakcji, brak tych łapek w górę, lajków czy komentarzy może wpłynąć na motywację do treningu w kolejnych tygodniach i miesiącach?
1: Tak. Ja też się spotykałam z takimi sytuacjami, gdzie gdzieś tam ten odbiór taki społeczny, także w mediach społecznościowych, ale nie tylko, bo my często zwracamy mocno uwagę na słowa, które słyszymy też na żywo, ale że to sprawia, że po prostu my gdzieś zaczynamy postrzegać swoją aktywność na skali gorsza, lepsza, bardziej wartościowa, mniej wartościowa. Przez to, co inni powiedzą. Czasem zupełnie nieświadomie. Po prostu skomentują raz w ten sposób, raz w inny, a raz wcale, a na nas często to naprawdę mocno rzutuje.
0: A jest tak, że sport bywa coraz częściej tym, co robimy na pokaz, nawet jeśli takiej intencji nie mamy?
1: Myślę, że tak. Że tak może być i że to, co tutaj powiedziałeś o tej intencji, często mam wrażenie, że to jest zupełnie nieświadome, że my po prostu tak jakoś wpadamy tutaj właśnie w tą taką potrzebę uznania albo po prostu w sam fakt, że te oceny gdzieś tam są, że w pewnym momencie to się staje naszym głównym motywatorem. I ja nie mówię, że to jest złe, bo czasem są takie chwile, gdzie z samego siebie tę motywację wewnętrzną, dyscyplinę trudno jest zebrać i to są takie dodatki, ale fajnie, żeby to były dodatki, a nie takie paliwo. Nie wiem, mi się to trochę kojarzy z autem. Czasem my potrzebujemy takiego wzmocnienia, na przykład, nie wiem, jest zima, jest zimno, no to fajnie wsiąść do auta i włączyć podgrzewane fotele, bo się jedzie milej. No ale fajnie by też było móc jechać bez tych podgrzewanych foteli. A mam wrażenie, że czasem, to taka analogia, czasem mam wrażenie, że te wartości, że te role się trochę zatracają, zmieniają.
0: Skoro inni zaczynają być w jakimś stopniu obecni w naszych treningach, no to pojawia się pytanie, jak bardzo ich opinia wpływa na to, co i jak robimy, to ten aspekt rozłożymy sobie na czynniki pierwsze już za moment w czwórce.
2: Rozgrzewka w czwórce.

0: To jest Rozgrzewka w czwórce.
1: W Rozgrzewce wracamy do rozmowy o tym, dlaczego coraz trudniej trenować tylko dla samego siebie. Naszym gościem, moim i waszym, jest Natalia Kocielnik, psycholog sportu. Teraz będę chciał się zastanowić nad tym, co się dzieje, kiedy trening zaczyna być oceniany przez innych, ale też przez nas samych. No to co może zmieniać się w naszej głowie, pod głową myślę, w ludzkiej psychice, kiedy wiemy, że nasz trening może po prostu zostać oceniony?
2: Myślę, że tutaj takim bardzo ważnym czynnikiem jest to, jak my ogólnie do ocen różnych podchodzimy. Mhm. Bo myślę sobie, że te oceny często są wartościowe i trochę jakby dorzuciłabym do tego właśnie informację zwrotną. Często one nam pozwalają spojrzeć na jakieś błędy, których nie zauważamy, albo w drugą stronę zobaczyć jakieś pozytywne aspekty, które my pominęliśmy, i to nam czasem pomaga obrać drogę, ale fajnie, żeby to nie były jedyne wskazówki. Mhm. Bo jeżeli tylko te oceny nas budują, to jest taki trochę słaby fundament. My często myślimy, że właśnie to takie poczucie sprawczości, pewność siebie jest budowana na opiniach innych, na ich ocenach, i to powinien być dla nas wyznacznik. No a nie. Czasem się poczujemy lepiej czy bardziej pewni siebie, bo ktoś nam powie coś miłego, ale jednak tym fundamentem powinna być ta sama ocena, mam wrażenie. A czasem o niej zapominamy, albo gdzieś w ogóle trudno jest nam na nią zwrócić uwagę, bo jest tak dużo tych ocen dookoła. I one w naszym odczuciu czasem są po prostu ważniejsze.
1: I nagle może się zrobić taka sytuacja, że sport przestaje być efektywny, a zaczyna być efektowny albo nawet efekciarski. Tak. Czyli chcemy wyglądać w jakiś określony sposób, bardziej się pokazać, żeby właśnie tę ocenę podkręcić. A czy sama ta ocena z zewnątrz może i czy wpływa, albo w jaki sposób wpływa na naszą wewnętrzną satysfakcję z ruchu?
2: Myślę, że może. Mhm. Zwłaszcza jeżeli właśnie gdzieś tam te oceny, to uznanie są dla kogoś bardzo ważne, no to sobie myślę, że to znowu trochę jak takie paliwo, trochę jak taki motor po prostu napędowy dla niektórych osób może być. I tak jak już powiedziałam wcześniej, to nie chodzi o to, żeby tego motorka w ogóle nie było, żeby to się nie liczyło, tylko bardziej chodzi o to, żeby to nie był ten jedyny. To może mocno na nas wpływać, to może nas kształtować, myślę, że czasem nawet warto, żeby w jakimś stopniu nas kształtowało, ale żeby to po prostu nie było to 100%. Mhm.
1: Aśka wrzuca na stories co drugi dzień zdjęcia ze swoich treningów, więc ja też powinienem, bo ona robi więcej, więc może i ja powinienem robić więcej. Myślę sobie, że łatwo jest wpaść w takie myślenie.

0: Mega łatwo. I o ile są czasem okresy, gdzie my potrzebujemy tej Aśki, która wstawia te posty, bo my z różnych względów mamy trudność, żeby się zaangażować w ruch, a byłoby to dla nas wskazane, no to jest też cała masa po prostu momentów, etapów w życiu, kiedy fajnie to zauważyć, czasem fajnie w ogóle to zignorować, a bardziej się po prostu skupić na tym, po co mi by była taka aktywność, po co w takiej ilości, po co w innej. No gdzieś tam może truizm, może podstawowa sprawa, ale jesteśmy różni, aktywność fizyczna może być dla nas różna, jej funkcje, jej intensywność też mogą, a wręcz myślę, że powinny być różne.
1: A czy taka sytuacja, o której teraz powiedziałaś, może doprowadzić dość szybko do pewnego rodzaju przeciążenia albo frustracji związanej z tym, że nasz sportowy performance nie jest na takim poziomie, jak zobaczyliśmy u Aśki?
0: Myślę, że zdecydowanie tak. Gdzieś tam mówi się o tym, że ta aktywność fizyczna czy ruch mają tak w cudzysłowie rozładowywać napięcie, rozluźniać, gdzieś tam wpływają na te neuroprzekaźniki, hormony, że wiele aktywności gdzieś tam będzie nam obniżało kortyzol. No ale w momencie, kiedy ta aktywność fizyczna kojarzy mi się tylko i wyłącznie z porównaniem, tylko i wyłącznie z tym, żeby wstawić na story w cudzysłowie lepszy wysiłek niż Aśka, to ja się bardziej w sumie spinam i jeszcze sobie tego kortyzolu i tych różnych gdzieś tam utrudnień dodaję. Więc zamiast sobie pomagać, zamiast gdzieś tam obniżać swoje pobudzenie albo gdzieś tam ustawiać je na optymalnym poziomie, zamiast sobie czerpać korzyści z tej aktywności, no to ja sobie dodaję po prostu takiej presji, takiego trochę bata nad sobą.
1: I dochodzimy do kluczowego momentu, skoro trening zaczyna być pod czyjąś ocenę, to pojawia się pytanie, gdzie w tym wszystkim jesteśmy my, więc nas poszukamy już za moment w czwórce.
2: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.
3: Słuchasz czwórki.

0: się od tamtego samba. Znieś to aż za te różnice. A jeśli dziś masz najgorszy dzień, to raczej posłuchaj tego.
1: Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
2: Teraz chciałbym porozmawiać o tak zwanej autonomii w sporcie. Jak ty to hasło rozumiesz po psychologicznemu? Pytam mojego i waszego gościa Natalię Kocielnik, psycholog sportu.
3: Często gdzieś tam, jak właśnie prowadzę jakieś spotkania, rozmawiamy o tej autonomii, to ja tłumaczę to w ten sposób, też często odbiorcy jakby używają takich słów, że to jest taka właśnie możliwość podejmowania decyzji, decydowania o sobie, podejmowania jakichś wyborów. W kontekście aktywności fizycznej byłoby to na przykład właśnie chociażby wybór, w jaką aktywność się angażuje, jak często, w jakiej formie. My często już na tym początkowym etapie tę autonomię pomijamy, bo idziemy na przykład gdzieś tam za tłumem, bo idziemy, bo koleżanki idą, koledzy idą. I czasem to się sprawdza, okazuje się, że coś polubimy, a czasem zupełnie nie. Więc ja to właśnie tak rozumiem jako takie decydowanie o sobie, samodecydowanie, co oczywiście nie oznacza, że pozbawione wsparcia, bo inni, ich role tutaj też są często ważne, no ale ja jestem takim fundamentem.
2: A czy da się twoim zdaniem trenować regularnie i z satysfakcją, jednocześnie kompletnie mając, brzydko mówiąc, w nosie to, co o tym wszystkim myślą inni?
3: Pewnie się da. Tak sobie teraz szukam w głowie jakichś konkretnych przykładów. Może nawet się czasem spotkałam z takimi historiami. Myślę sobie, że nie zawsze warto, żeby mieć kompletnie w nosie, bo to też jest gdzieś tam jakaś skrajność. A ja zawsze wspominam, że żadna z tych skrajności nie jest ważna. Tak. Ale myślę, że po prostu to skupienie na sobie i na tej autonomii byłoby dla nas takim kluczem. Jak mówimy chociażby o motywacji, to są takie trzy worki potrzeb, które warto spełnić. Kompetencji, czyli na ile ja czuję, że mam kompetencje, wiem co robić, na ile potrafię to robić. Przynależności, czyli że ktoś mnie w tym wspiera. No i autonomii, że ja gdzieś tam o sobie decyduję. Jak za tą autonomią podążać? Tutaj może dam taką historię. Kiedyś się zapytałam, co to jest autonomia. No i ktoś powiedział, no ta nauka o ciele. Ja mówię, anatomia. I potem tak się zastanawiałam, że to wcale nie jest takie gdzieś tam rozłączne bardzo mocno. Bo mam wrażenie, że najlepszy taki dla nas drogowskaz, żeby być przy sobie, żeby pilnować tej autonomii, to słuchać anatomii. Czyli słuchać tego, co mówi ciało, bo ono częściej mówi przed myślami. Ono daje znaki, my nie zawsze wiemy, jak je rozszyfrować, ale warto je zauważyć i dzięki temu po prostu dbać też o tę autonomię i trochę mieć w nosie.
2: Kiedy sytuacja poszła w nie do końca pożądanym kierunku, straciliśmy radość z ruchu, dlatego że przytłoczyła nas presja porównywania się z innymi, presja z wyników. No to jak przywrócić w sobie tę radość z samego ruchu? Jakie poczynić pierwsze kroki?
3: Ja tutaj gdzieś zawsze zaczynam znowu do tego takiego powrotu. Pytam w ogóle o gdzieś tam takie zainicjowanie tej aktywności fizycznej. Jak to się stało, że to była ta aktywność, jakie były odczucia z pierwszymi treningami, z wyborem, z pierwszą grupą, czyli tak trochę wracamy do podstaw. Te wspomnienia często sprawiają, że my gdzieś tam no, przypominamy sobie po prostu, jaka to kiedyś była frajda. Na przykład w momencie, kiedy nie było tak dużo tych porównań, albo nie miały one aż tak ważnej wagi. Więc to. Czasem, jeżeli jest to możliwe, to takie przyjrzenie się z dystansu na niektóre porównania, bo one nie zawsze się dzieją na sali czy na boisku. One czasem się właśnie dzieją w mediach społecznościowych, albo na smartwatchach, na zegarku, który mi tutaj pokazuje jakieś wyzwanie z koleżanką, że ona lepiej, a ja gorzej. I czasem zachęcam, żeby zobaczyć, co będzie, jak na przykład któryś trening będzie bez tego zegarka. Albo jak którymś razem ja na przykład nie dodam tej storki, albo nie zobaczę czyjejś. Nie na zasadzie unikania, bo to jest oczywiście ważne, jakie emocje, jakie gdzieś tam myśli, reakcje we mnie wywołują one, ale żeby też zobaczyć, co jest, gdy ich nie ma, gdy schodzą z pola. Czy wtedy potrafię czerpać przyjemność z tej aktywności, czy nie?
2: Jedna złota rada dla osoby, która czuje, że zagubiła siebie w treningu, byłaby?
3: Jedna złota... Może... szukam takiej, co będzie naprawdę złota.

0: No właśnie starać się odnaleźć, zatrzymać się, cofnąć się trochę do przeszłości, zobaczyć, co mi to wtedy robiło i spróbować na podobnych warunkach.
1: Może, jeśli mówimy o sporcie, najtrudniejszym treningiem nie jest ten fizyczny, tylko ten, w którym przestajemy oglądać się na innych i być może wtedy dopiero naprawdę zaczniemy trenować dla siebie i odzyskamy radość ze sportu na nowo. Naszym gościem była Natalia Kocielnik, psycholog sportu. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: To była rozgrzewka, przed mikrofonem Michał Piwowarek. Słyszymy się znowu w każdy poniedziałek i wtorek rano, a już teraz zapraszam Was na poranek czwórki. Niech ten dzień złapie dobre tempo.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Jest 7 rano.
1: Pogoda.
0: Dzień dobry. O godzinie 6 rano, czyli mniej więcej 60 minut temu, najcieplej w Polsce było w Krośnie, prawie 14 stopni, a najchłodniej było w Świnoujściu, niecałe 6. I generalnie wtorek i środa, czyli te dwa najbliższe dni, mają być taką, no może niespecjalnie radykalną, ale jednak przerwą od w miarę wiosennego ciepła, co oznacza temperatury trochę powyżej 10 stopni i raczej oprócz Podhala nie będzie dzisiaj miejsca w Polsce, gdzie ta temperatura będzie poniżej 10, tylko w Zakopanem prognozujemy 8 stopni. Będzie to dzień, jakiego bardzo potrzebuje może nie Polska jako mieszkańcy, ale polska natura już na pewno, bo będzie to dzień deszczowy. Możliwe, że duża część z Was w nocy została obudzona przez intensywne opady deszczu. Mnie obudziły takie w Warszawie i bardzo dobrze, bo ziemia potrzebuje wody i ziemia potrzebuje tego deszczu. Może mniej potrzebuje burz, które także będą dzisiaj występowały, natomiast na pewno ten deszcz, ta woda nam się dzisiaj przyda, co oznacza jedno, musicie uzbroić się na pewno w kurtki przeciwdeszczowe, płaszcze przeciwdeszczowe, a jeśli takowych nie macie i dbacie bardzo o modę, to wystarczą po prostu dobre parasolki. Jak to będzie wyglądało pod kątem temperatury, opowiem Wam za godzinę.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz,

0: wybierasz, kogo słuchasz. W tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy. Na Otwarte Studio czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
1: Justyna Dźwik-Kluga
0: i Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
11: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Czwórka Polskie Radio.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Jeszcze przez chwilę musiałem się upewnić, że mamy na pewno wtorek i że mamy na pewno 12 maja, ale mamy 12 maja i to jest wtorek i to jest 7:07, czyli tak zwane imieniny godziny. 12 maja to 132 dzień 2026 roku. Do jego końca pozostało tylko 233 takie dni kolejne. Imieniny dzisiaj obchodzą Achilles, pozdrawiamy też jego piętę, Domicela, Domicjan, Domicjana, Dominik, Epifaniusz, Flavia, German, Imelda, Jan, Jason, Joanna, Nawoja, kurczę, myślałem, że się do końca imion nie wysypia, się jednak wysypałem. Nereusz. Co to jest za imię? Nereusz. Pankracy, Plautylla, Teodora i Wszemił. Bo mam taki pomysł na to, że kiedyś uda mi się przedstawić wszystkie imiona osób, które mają w dany wtorek albo w innym dniu, w którym prowadzę poranek imieniny i że uda mi się od początku do końca te litanie przeczytać bez zatrzymania. No i znowu poległem niestety na Nereuszu, a potem na Plautylli. Niemniej to pewnie wam, drogi Nereuszu i droga Plautyllo, życzę najlepsze, składam najlepsze życzenia imieninowe. Pozostałem oczywiście też, ale przy waszych imionach się po prostu zatrzymałem na trochę dłużej. To jest wtorkowy poranek, który niezmiennie trwa do godziny 10:00. Niezmiennie składa się z pierwszej godziny, drugiej godziny, w której przychodzi zazwyczaj Marta Zinkiewicz i rozmawiamy na jakiś reporterski temat, i trzeciej godziny, w której zazwyczaj pojawia się gość muzyczny. I tak będzie dzisiaj. Moją gościnią po 9:00 będzie Misia Chorbatowska. To jest nowa artystka na polskiej scenie muzycznej. Ma na razie 2 single, ale radzi sobie fantastycznie. Trzeci singiel, trzecia jej piosenka w repertuarze ukazuje się w najbliższy piątek. Będziemy mieli tę wielką i sympatyczną możliwość zaprezentować ten utwór przedpremierowo na antenie czwórki i przedstawić wam Misię, bo to jest artystka niebagatelna i myślę, że wielu z was może zakochać się w jej głosie i polubić bardzo jej twórczość właśnie dzięki pierwszemu wywiadowi. To chyba będzie w ogóle pierwszy wywiad radiowy Misi, mam wrażenie. Zweryfikujemy to po godzinie 9:00. Prócz tego pewnie dużo muzyki, dużo różnych haseł i opowieści, także zostańcie z nami do godziny 10:00. Chimpo, keep you round. No właśnie, bądźcie gdzieś w okolicy. Czwórka, Polskie Radio.

0: Poranek, poranek czwórki.
1: 16 minut po godzinie 7. To był Eminem w czwórce, to był Eminem w poranku. Dzisiaj wtorek, 12 maja i to jest dzień otwarcia kolejnego festiwalu w Cannes. Tydzień temu o tej godzinie mówiłem wam o tym, co działo się, a właściwie jak wyglądali ludzie na Met Gali, czyli bardzo ważnym celebryckim wydarzeniu. A proszę, przed nami kolejne bardzo ważne celebryckie wydarzenie, no ale jednak z dużo większą nutą artyzmu, czyli festiwal w Cannes. Lazurowe Wybrzeże zaczyna się dzisiaj, potrwa do 23 maja. Nagrody, w tym ta główna, najważniejsza, Złota Palma, zostaną wręczone w przyszłą sobotę. To będzie chyba 23 maja, jeśli dobrze liczę. Dla nas festiwal w Cannes jest ważny przede wszystkim z tego powodu, że są tam wątki polskie. Tym najważniejszym w konkursie tych filmów walczących o Złotą Palmę jest nowy film Pawła Pawlikowskiego, czyli reżysera Zimnej Wojny oraz Idy. Film zatytułowany jest Fatherland i właśnie na festiwalu w Cannes będzie miał swoją światową premierę. Chwilę później, dosłownie, bo w czerwcu, w połowie czerwca,

czerwca trafi do polskich kin, być może już właśnie z nagrodą, jeśli nie Złotą Palmą, to może nagrodą za reżyserię, a może za główną rolę kobiecą. Zobaczymy, trzymamy oczywiście jak zawsze za polskie filmy, a nie jest to reguła, że one pojawiają się w konkursie kanańskim. Trzymamy kciuki. Prócz tego historie równoległe, czyli film określany wariacją na temat jednego z epizodów dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. I to jest taka historia, która łączy się z bardzo popularnym polskim aktorem, czyli Maciejem Musiałem, który wykupił prawa do scenariusza i został właścicielem scenariuszy do dekalogu, czyli wspólnej pracy Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza. Ten drugi jest osobą żyjącą jeszcze cały czas, więc pracował przy historiach równoległych, a cały film został wyreżyserowany przez znakomitego irańskiego reżysera Asghara Farhadiego i to także być może będzie kandydat do Złotej Palmy. To są takie dwa główne wątki w konkursie polskim. Festiwal w Cannes startuje dzisiaj, film otwarcia, od jutra już pokazy festiwalowe. Mam dobrego kolegę, który co roku lata na festiwal w Cannes, jest czynnym krytykiem, czy też dziennikarzem filmowym, nie znosi tego festiwalu. Co roku obiecuje sobie, że nie będzie tam latał, natomiast co roku wraca i ma prześmieszne historie, które zostawia w swoim podcaście. Może kiedyś wam o tym opowiem i wręcz zareklamuję tę jego opowieść o tym, jak wygląda, jak nieludzki podobno dla dziennikarzy i dla recenzentów filmowych jest festiwal w Cannes. 19 minut po 7, słuchacie Poranka, to jest Czwórka, Polskie Radio.

0: zdych kredki. Przestawiam czas znów na letni.
1: To ty zet, yo. Jan Brynda TVB Gestiulka.
2: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
3: To był TVB między innymi z Miły Matę Z, zmiana czasu, czas letni. Przypominam, że to już zrobiliśmy w tym roku. W ostatni weekend marca wtedy zmieniliśmy czas zimowego na letni. Proszę w takim razie już nie regulować wskazówek zegara i nie kombinować do końca października z waszymi elektronicznymi albo tymi analogowymi zegarkami. 26 minut po godzinie 7. Czas na kącik tenisowy, bo ja sobie zawsze prowadząc poranek obiecuję, za chwilę wam powiem o tenisie, a potem jest coś tam, potem jest coś tam i potem się robi godzina 10 i nie ma kącika tenisowego, a on jest bardzo ważny, dlatego że no nie chciałbym zapeszać, ale Iga Świątek chyba jest w dobrej formie. Trwa turniej tenisowy w Rzymie. Ostatni sprawdzian przed drugim tegorocznym wielkim szlemem, czyli Rolandem Garrosem, który rozpoczyna się w przyszłym tygodniu, czyli tym jednym z dwóch najważniejszych europejskich turniejów tenisowych, bo najważniejszy jest Paryż i właśnie Roland Garros, a potem na przełomie czerwca i lipca, chociaż chyba w tym roku już nie na przełomie, tylko po prostu w lipcu Wimbledon w Londynie, no to to jest ostatni, Rzym jest ostatnim sprawdzianem i w Rzymie dziewczyny walczą o tysiąc punktów w rankingu WTA. Oprócz tego zwycięstwo, to jest prestiżowy turniej na mączce, to jest po prostu fajna sprawa, to zwycięstwo. I Iga pokonała wczoraj 6-2, 6-1, tak powinienem powiedzieć w terminologii i w języku.

tenisistów pokonała z kolei moją ulubioną tenisistkę w całym turnieju, czyli Naomi Osaka, i w ogóle w całym turze uwielbiam Naomi Osakę za to, jak się prezentuje na korcie i za to, jakie ma podejście do tenisa, jakie ma podejście do życia, jak się bawi modą, jaką jest po prostu fajną dziewczyną. No ale niestety wczoraj przegrała z Igą i Iga pokazała bardzo mocną formę. Nie widziałem tego meczu na żywo, widziałem tylko jakieś fragmenty, ale to każe myśleć, że może tym razem, bo od początku roku średnio idzie, to każe myśleć, że może mamy szansę tutaj na półfinał, a może nawet na finał, który odbędzie się w najbliższy weekend. Kolejną przeciwniczką, i to jest jutrzejsza przeciwniczka Igi Świątek, będzie Jessica Pegula, która ma zmienną formę, ale generalnie jest raczej w tej zwyżkowej fazie swoich umiejętności, w związku z tym może być ciężko, ale Iga z wczorajszego meczu, mam nadzieję, że sobie poradzi. Prócz tego w ćwierćfinałach jest także Svitolina, Rybakina i niestety muszę powiedzieć, że jest także Ostapenko, która no jest takim koszmarem Igi Świątek, i wydaje się, że jeśli Iga przejdzie Pegulę, to może trafić na Łotyszkę, czyli na Ostapenko, i wtedy będzie naprawdę trudny półfinał. Ale na razie skupmy się na tym, co jutro w ćwierćfinale Iga Świątek, Jessica Pegula w ciągu dnia. Mam nadzieję, że za tydzień w poranku będę mógł się cieszyć pierwszym finałowym sukcesem Igi Świątek w tegorocznych turniejach. 29 minut po godzinie 7. Słuchacie czwórki z tematów sportowych do tematów muzycznych. Timbaland, ciekawe, czy on gra w tenisa? Myślę, że on może mieć swój kort taki prywatny tenisowy, pewnie w swojej rezydencji w Stanach Zjednoczonych, ale czy on jest wybitnym tenisistą? Należałoby zapytać pewnie ChatGPT.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. I tak będzie do godziny 10, że ty słuchasz, wy słuchacie generalnie. 25 minut do 8. To 21 Savage, który zagościł w utworze Central Sea zatytułowanym British Pounds, a przed nami pierwsza z takich stałych pozycji przygotowanych przez redakcję muzyczną, czyli nowość z tego tygodnia. Wczoraj pojawiły się na naszej antenie nowe utwory, które uzupełniają katalog fantastycznej muzyki, której generalnie możecie posłuchać na antenie czwórki. I wśród tych nowości datowanych na najbliższe dni od wczoraj pojawił się utwór niejakiego Krzaka, przygotowany na bicie kani. Krzaku już kilka razy gościł na naszej antenie, nie tylko ze swoimi singlami, ale po prostu jako gość w tym studiu. Przygotowuje teraz nowe wydawnictwo. Album będzie zatytułowany Tratwa, a promuje je singiel zatytułowany Akta. Nawet ja zacząłem rymować przy tej okazji. I to jest taka opowieść o 10 latach z muzyką, które spędzi już Krzak. Posłuchajmy tego singla i pocieszmy się, jakie nowe, fajne utwory trafiają na playlistę czwórki.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.
4: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
5: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: kiedy sprowadziłem sztukę do towaru. Żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu, ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.
1: Delem za chwilę też pojawi się na antenie czwórki, bo będzie hostował płytę tygodnia, rapowy album tygodnia, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałbym wam przypomnieć, że w ten weekend rozpoczynamy sezon koncertowy na Stadionie Narodowym i rozpoczynamy czymś, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, a teraz staje się regułą, czyli dwoma koncertami polskiego artysty i to polskiego rapowego artysty. W piątek i w sobotę pierwsze dwa koncerty na Stadionie Narodowym zagra Mata i to będą pierwsze dwa jego w ogóle koncerty w historii na Stadionie Narodowym, spełnia swoje wielkie

marzenie miał być tylko ten jeden, ale potem okazało się, że warto także dać sobie szansę z innym materiałem i zakończyć trasę 2040 na Stadionie Narodowym, co skutkuje w sumie dwoma występami, które mają się od siebie zasadniczo różnić. Ten piątkowy to jest takie matczakowe The Best Of, a w sobotę coś już dla tych bardziej zagorzałych fanów, którzy podróżowali za Matą jesienią 2025 i oglądali jego tour pod tytułem 2040. To ma być spektakularne zamknięcie tej trasy właśnie w sobotę na Stadionie Narodowym. Fani zastanawiają się, jak będą różnić się te koncerty i czy, no bo Mata to zapowiadał, ukaże się mimo wszystko nowy album do piątku. Czasu pozostało niewiele, bo zaledwie 3 doby. W tej zapowiedzi sprzed kilku miesięcy, kiedy ogłaszano koncerty, Mata podkreślał, że wyda album minimum tydzień przed koncertami na Stadionie Narodowym. To minimum jest już za nami, bo to był ostatni piątek. Natomiast wczoraj w centrum Warszawy na jednym z telebimów pojawił się ciekawy komunikat. Chyba zdjęcie takiej tablicy korporacyjnej, wiecie, takiej białej tablicy, na której pisze się markerami. I tam rozpisano kilkanaście różnych utworów, które fani Matczaka znają albo z już oryginalnych wydań, albo z jakichś zapowiedzi, albo z jakichś snippetów. No i zaczęły się dywagacje, czy to jest tracklista na koncert piątkowy, czy to jest tracklista na koncert sobotni, czy być może w ogóle są to 3 tracklisty albumów, które mają ukazać się w ciągu najbliższych kilkunastu godzin, a może to po prostu tylko zabawa Michała, który potrafi robić takie rzeczy i potrafi bawić się ze swoimi fanami, nie do końca potem spełniając oczekiwania. Tak czy siak, koncerty na pewno się odbywają. 2 tygodnie później, tydzień później już po Matczaku, kolejne 2 koncerty na Stadionie Narodowym zagra Taco Hemingway, ale o tym sobie powiemy pewnie za tydzień. Teraz zagramy Matę Kwadrans do godziny 8:00.

0: skąd dziś?
1: Mata i Skolim w utworze Kamikadze, utworze, który na pewno pojawi się w koncertowej trackliście na Stadionie Narodowym i w piątek, i w sobotę, bo zapowiedział to Skolim, że będzie po prostu gościem Matczaka na obu tych koncertach. 12 minut pozostało do godziny 8. Zapowiadałem Dylema, przenosimy się do roku 2016 i nasz rapowy album tygodnia, który oczywiście łączy się z taką 10-letnią rocznicą.
2: Rapowy album tygodnia.
3: Rapowy album tygodnia.
2: Poleca Dylem.
4: Konnichiwa to niewątpliwie wielki przełom w karierze Skepty. Chociaż w momencie premiery raper był już obecny na brytyjskiej scenie od dłuższego czasu. Jego debiut o przewrotnym tytule Greatest Hits ukazał się w 2007 roku i już wtedy działał pod szyldem własnego wydawnictwa Boy Better Know, który założył z młodszym bratem Jamie'm. Przez lata zdobywał lokalny rozgłos i wydawał kolejne projekty w dosyć sporych odstępach czasowych. Aż do 2013 roku, kiedy po raz pierwszy zapowiedział płytę Konnichiwa. Projekt był jednak ciągle przekładany i dopracowywany. Pierwszy singiel That's Not Me ukazał się w 2014 roku. Potem pojawiały się kolejne single i kolejne informacje o opóźnieniu premiery. W 2015 światło dzienne ujrzał jego największy hit – Shut Down. Szum wokół Skepty rósł, a jego nadchodzący projekt był już wyczekiwany nie tylko przez słuchaczy z UK, ale przez cały świat. Kiedy się ukazał w 2016, wszyscy zakochali się w grime, a brytyjska scena coraz mocniej zaczęła inspirować tą amerykańską. Posłuchajmy teraz wspomnianego That's Not Me w czwórce. Mówił do was DLM.
5: What you mean?

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
2: Julia, ale to ty dzwonisz.
1: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
2: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
3: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
2: No i jak wrażenia?
1: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
4: Marta Zinkiewicz,
2: Julia Święk
4: i Alicja Michalska.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z siebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Jest 8 rano.
1: Pogoda.
0: Rzadko kiedy przedstawiam prognozę pogody tą temperaturową i mówię, że na wschodzie Polski będzie najcieplej, ale tak dzisiaj będzie, bo z mapy prognozy na wtorek wynika, że 17 stopni, to jest najwyższa temperatura, osiągną termometry w Białymstoku. Niewiele mniej będzie w Lublinie 16 i w Suwałkach 15 stopni. W Białymstoku można spodziewać się na pewno dzisiaj burzy, a prócz tego 12-13 stopni w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Wrocław, Katowice, Kraków również po 13, troszeczkę cieplej w Poznaniu, 15 stopni, a w centrum i na północy będzie dzisiaj najchłodniej. 10 stopni w Łodzi, 11 w Toruniu, 12 w Warszawie, 13 w Trójmieście. Wszędzie opady deszczu, gdzieś z większymi przejaśnieniami, gdzieś bez jakichkolwiek przejaśnień, tylko po prostu szare chmury, ale tak jak mówiłem wam godzinę temu, nie ma się co na ten deszcz obrażać. Bardzo potrzebuje go ziemia, bardzo potrzebuje go natura, bardzo potrzebują tego deszczu rolnicy. Bardzo potrzebujemy go my, żeby się nie zdziwić cenami owoców i warzyw za kilka tygodni na targowiskach, więc niech pada i ma padać dzisiaj i jutro, a od drugiej części tygodnia powrót ciepłej wiosny.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance.

0: To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: 7 minut po godzinie 8. Kluczowa dla tej audycji, to tutaj nawiązanie do utworu, który rozpoczął drugą godzinę naszego spotkania. Kluczowa dla tej audycji i dla drugiej godziny Marta Zienkiewicz jest już w budynku Polskiego Radia, ale jeszcze nie ma jej w studio. Za chwilę się pojawi i będziemy rozmawiać w reporterskiej części naszego poranka o nowym trendzie na rok 2026, który może wydawać się zabawny, zwłaszcza dla osób trochę starszych, ale może dla pokolenia Gen Z albo Gen Z jest czymś rzeczywiście wartym zauważenia. Ten trend to sąsiedztwo. O co chodzi, o tym za chwilę z Martą Zienkiewicz. Po godzinie 9:00 tradycyjnie również gość muzyczny Misia Chorbatowska, czyli zupełnie nowa postać na polskiej scenie. Debiutantka totalna, ale z fantastyczną muzyką, a także z premierowym utworem po godzinie 9:00. Więc zostańcie, Bartek Czarkowski, do 10:00 z porankiem czwórki.

0: czwartek, poranek czwórki.
1: Taki oldschoolowy The Best Of. Rahim Abradap i jeszcze na dodatek Grubson. 14 minut po godzinie 8. Marta Zienkiewicz w studio, to oznacza tylko jedno. Zaczynamy reporterską część poranka w czwórce, czyli tę środkową godzinę. I dzisiaj o nowym trendzie, który wydaje się być powrotem do lat 70., 80., 90., bo myślę, że wtedy sąsiedzi dla naszych rodziców na przykład byli kimś bardzo ważnym. Czasem sąsiedzi stawali się... No, to jest przykład z mojej rodziny, że sąsiadka moich rodziców stała się matką chrzestną mojej siostry.
2: No widzisz, takie relacje chyba były dosyć częste. Cześć, tak poza
1: Cześć,
2: tym.
1: Cześć, dzień dobry, tak.
2: Wiesz co, ja też mam takie wspomnienie, bo oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiać o tym trendzie, zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Jest to z jednej strony powrót, ale z drugiej dodanie jakiejś takiej nowej warstwy przystającej do współczesnych czasów. Chodzi oczywiście o relacje sąsiedzkie, ale kiedy wspomniałeś o tym, że sąsiadka twoich rodziców została chrzestną twojej siostry.
1: Tak,
2: prawda?
1: Jest.
2: Dobrze to zapamiętałam.
1: Tak, dobrze.
2: To ja też mam takie wspomnienie, że w momencie, kiedy byłam mała, mieszkaliśmy z moimi rodzicami i bratem w bloku i oczywiście mnóstwo sąsiadów dookoła i to też było zupełnie czymś normalnym i powszechnym, że ja zostawałam u takich starszych sióstr, bliźniaczek, one były naszymi sąsiadkami i czasami to było spędzenie u nich całego popołudnia, czasami wieczoru, też tylko na tej zasadzie, że były to sąsiadki, więc moja mama z nimi zrobiła jakąś relację, która pozwalała na to, że mogliśmy tam z bratem spędzać czas.
1: To też tak miałem, że schodziłem z drugiego piętra do sąsiadek na pierwsze piętro, dwóch starszych sióstr. Jedna była trochę starsza niż ja, druga była trochę starsza niż moja siostra, która jest ode mnie starsza. I kiedy potrzeba było jakiejś takiej opieki nad nami jeszcze poniżej tego roku życia, kiedy można było zostawać samemu, to się szło do nich. Rzeczywiście też mi o tym przypomniałaś.
2: A jeszcze...
1: To było takie zupełnie naturalne. W tym nie było żadnej jakiejś takiej niepotrzebności, jakichś takich uczuć, że się tam, nie wiem, wstydzisz, boisz, tylko po prostu się szło. No tutaj padało konkretne nazwisko tych sąsiadów, nie będę go wymawiał może na antenie, RODO i tak dalej, tylko no, po prostu się do nich szło i tyle, no.
2: Ja też mam takie wspomnienie, że w jednej klatce miałam dobrą koleżankę. Ja mieszkałam na samym dole, ona na samej górze i to wspaniałe uczucie, kiedy możesz odwiedzić koleżankę idąc tam tylko w kapciach. Nawet nie nakładasz butów, tylko wychodzisz z domu i kilka kroków ciach, ciach, ciach i już jesteś na górze.
1: To też miałem takiego kolegę z... Tylko tutaj jest pytanie, czy to już są sąsiedzi, czy to są już przyjaciele, bo miałem takiego kolegę, czy też koledzy. Miałem takiego kolegę z klasy w szkole podstawowej, który w mojej klatce mieszkał na piętrze 6, ja mieszkałem na piętrze 2. No i czy to jest już wtedy wycieczka do sąsiada, czy to jest wycieczka do kolegi z klasy?
2: To może być dwa w jednym.
1: Albo dwa w jednym, masz rację. To mogła być wycieczka do sąsiada i kolegi jednocześnie.
2: I jeszcze przyjaciela po drodze. No i właśnie tymi wspomnieniami myślę, że możemy rozpocząć rozmowę o takim zjawisku, trochę nawiązującym do tych relacji sąsiedzkich. Już tłumaczę, o co chodzi. W ostatnim czasie trafiłam kilkukrotnie na różnego rodzaju posty w mediach społecznościowych, na artykuły w mediach zagranicznych, twierdzących, że zjawisko, które zostało nazwane neighborism, i trochę trudno jest to przetłumaczyć, bo jest to wymyślone słowo, więc myślę, że moglibyśmy to przetłumaczyć jako sąsiedzizm, wymyślając jakiś taki polski odpowiednik. No i wszyscy piszą o tym, że to jest ten największy trend 2026 roku. Nie żadne technologie, nie inne rzeczy, tylko właśnie ten taki sąsiedzizm, sąsiedztwo.

0: po relacje z sąsiadami. No i od razu postanowiłam sprawdzić ten temat, o co z tym chodzi. No bo faktycznie te relacje z sąsiadami to nam w ostatnich dekadach, mam wrażenie, osłabły diametralnie. No i dużo osób na to zwracało uwagę, a w końcu chyba wreszcie do tego trochę się przyzwyczailiśmy. Już nikogo nie dziwi to, że nie wiemy, jak się nazywa nasza sąsiadka z naprzeciwka czy piętra wyżej. Teraz te relacje sąsiedzkie trochę wracają, ale w nieco innej formie, tak jak wspomniałam na samym początku. Jest to forma dopasowana do roku 2026, jest trochę scyfryzowana, trochę nowoczesna. W każdym razie jest to duży powrót do tych relacji. Tylko nie jest to taka nostalgiczna wersja, tak jak zostawianie nas, dzieci u sąsiadek. Nie jest to kwestia pożyczania cukru, tylko jest to praktyczna strategia przetrwania. Jest to wymienianie się informacjami, różnego rodzaju dobrami, usługami. Mnóstwo dzisiaj powstaje różnego rodzaju grupek sąsiedzkich. Czy to w mediach społecznościowych,
1: tak?
0: Czy to na różnego rodzaju komunikatorach. I tam można informować się o przeróżnych rzeczach. Od tego bardzo często zaczynają się później właśnie te głębsze relacje. Ale na początku jest to coś takiego bardzo ogólnego. Kiedyś na pewno też były takie odpowiedniki, ale chyba tylko polegające na tym, że kogoś tam spotkamy, wymienimy jakąś informację, a tu już mamy taką całkiem zorganizowaną relację sąsiedzką. No i tak jak wspomniałam, zaczęły mi się pojawiać różnego rodzaju artykuły, różnego rodzaju posty. Pierwszy na ten temat pojawił się w magazynie The Atlantic i to właśnie tam to słowo zostało wymyślone. Poprzez ten artykuł możemy rozumieć sąsiedztwo jako takie traktowanie bliskości jako zasobu. Dlaczego to się zaczęło? No cóż, zdaliśmy sobie sprawę, jak to w tym roku czy w roku poprzednim bywa, że relacje cyfrowe, te, które miały nam dawać bliskość, które powstają poprzez Facebooka czy inne media społecznościowe, po prostu nie działają. Jednak może fajnie się rozejrzeć dookoła i zobaczyć, kogo codziennie mijamy. I też powstaje mnóstwo badań mówiących o tym, że tak samo jak te bliskie relacje rodzinne, przyjacielskie czy romantyczne, tak naprawdę do takiego pełnego szczęścia społecznego, potrzebujemy też tych niewielkich, tych uśmiechów, tego dzień dobry, tego zamienienia dwóch zdań na temat pogody i w niektórych krajach faktycznie jest to zupełnie czymś naturalnym, nawet się nad tym nie zastanawiamy. Chociaż wydaje mi się, że u nas trochę chyba zaczynamy się na nowo do tego przekonywać, ale czy to jest takie naturalne, żeby kogoś się zaczepić i zagadać i powiedzieć, że ma fajną kurtkę i w ogóle szkoda, że pada deszcz?
1: No, wydaje mi się, że nie jest naturalne. Ja mam teraz taki przypadek, który dzisiaj jest, 12. No to od 2 tygodni mam nową sąsiadkę na klatce schodowej i zastanawiam się, czy się jej przedstawić. No, mówimy sobie już dzień dobry i zrozumiałem, że to nie jest osoba, która, nie wiem, przypadkowo się pojawiła na tej klatce schodowej, czy była gościem u kogoś, tylko że jest nową, nową mieszkanką razem ze swoimi dziećmi, ale nie wiem, czy na przykład podejść i powiedzieć: cześć, jestem Bartek, mieszkam tutaj, tu kot, tu pies, tu cała reszta tałataństwa, że się tak wyrażę, i żyjemy i mamy sobie, jak potrzebujesz pomocy, to zapraszam. I nie wiem, czy tak zrobić, czy nie. Czy to nie będzie jakiś rodzaj przekroczenia, że już, wiesz, sugeruję, że ona się tu wprowadziła, że jest jakaś... No, mam z tym jakiś taki delikatny problem. Może wydumany, ale nie stanąłem. Otwieram drzwi, mówię dzień dobry, ale nie stanąłem jeszcze przed nią i mówię: to może się poznamy, skoro jesteśmy nowymi sąsiadami.
0: No
1: tak,
0: właśnie.
1: Takie coś mi nie przechodzi jeszcze przez usta.
0: Wydaje się być to bardzo miłym podejściem, ale z drugiej strony nie jest to typowe, więc rozumiem tutaj twoje zastanawianie się pomiędzy jednym albo drugim wyjściem. Jeszcze wracając do takiego trochę tłumaczenia, czym jest ten neighborism, to sąsiedztwo, sąsiedzizm, to w zasadzie nie chodzi tu tylko, tak jak wspomniałam wcześniej, o te relacje takie typowo przyjacielskie, te dotyczące pożyczania sobie niektórych rzeczy, tylko w zasadzie ten termin ukuto na podstawie tego, jak my zachowujemy się właśnie z tym swoim najbliższym otoczeniem w sytuacjach kryzysowych. Czyli przypomnijmy sobie, jak to wyglądało podczas pandemii. Wtedy mam wrażenie, że te relacje sąsiedzkie weszły na zupełnie inny poziom i pamiętam takie akcje, że na przykład niektórzy, to chyba gdzieś wydarzyło się w Warszawie, ja tego nie widziałam, gdzieś mi to jakiś czas temu mignęło w internecie, niektórzy zostawiali na przykład na parterze, na klatce schodowej,

0: zakwas do pieczenia chleba z informacją, że to jest dla sąsiadów. Ja wiem, że nikt z was nie może wyjść w tym momencie do piekarni. Chleb dobrze jest mieć. Proszę bardzo, to jest dla was.
1: Tak było. I znam ludzi, którzy z tego korzystali. Marta Zinkiewicz nie wybiera się na razie do swoich sąsiadów, ponieważ do godziny 9 jest w studio czwórki. Rozmawiamy o nowym trendzie, czyli o sąsiedztwie. Za chwilę może zastanowimy się w ogóle, jak powinniśmy rozpatrywać taką definicją podręcznikową sąsiada, dobra? Wyjdziemy od tego w dalszej części rozmowy. Zostańcie z nami, to jest poranek w czwórce, 23 minuty po godzinie 8.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: A w poranku czwórki i muzyka, i treści ważne, a skoro treści ważne, to wiadomo, że Marta Zienkiewicz. Wpisałem sobie hasło sąsiad do wyszukiwarki i są na przykład takie, Marta, hasła jak piszemy, sąsiad czy sąsiad?
2: Oczywiście, że sąsiad.
1: Piszemy przez o, drodzy nasi słuchacze. Bo zacząłem się zastanawiać, kogo powinniśmy podczepić pod sąsiada. Czy sąsiad to jest ta osoba, która mieszka bezpośrednio za ścianą albo na tym samym piętrze, że wychodzimy z naszego mieszkania i widzimy drzwi do jego mieszkania i to jest nasz sąsiad.
2: Jedyny.
1: Tej takiej pierwszej, to taka najbliższa krew sąsiedzka. Czy sąsiad to jest też osoba, która mieszka w klatce obok, jeśli mieszkamy w kamienicy albo w bloku? Czy sąsiad to jest ktoś, kto mieszka w budynku naprzeciwko ciebie i znasz się z nim z widzenia i mówisz mu dzień dobry, zdejmujesz czapkę, nie wiem, odmachujesz na jego zamachanie. Czy to jest też sąsiad, czy to już jest znajomy z osiedla i nie podlega definicji sąsiada?
2: Trochę chyba tak jak z kuzynami, że...
1: Ojej, z kuzynami to jest strasznie trudno.
2: Ale,
1: ja nie wchodzę w rozmowę o kuzynach.
2: Ale ich wszystkich nazywasz kuzynami.
1: Że wszyscy są to, wszystkich to ja wrzucam do worka bracia albo siostry cioteczne.
2: Ja też, ale jakby tam się zanurzyć w tym temacie, to możesz sobie wybrać bliższych, dalszych, różne stopnie pokrewieństwa. To trochę tak jest z sąsiadami. Jak już jest drzwi w drzwi z tobą, to jest ten najbliższy brat, a jak już jest z osiedla... Wiesz co, wydaje mi się, że to chyba nie jest aż tak mocno uregulowane i w zasadzie ktoś może być sąsiadem twoim, jeżeli mieszka nawet trzy bloki dalej.

0: ale mieszkacie w dużym mieście i gdzieś się złapiecie na rozmowie, że jesteście z tego samego osiedla. O.
1: Podstawowe definicje, pozwól, że ci przytoczę. Osoba, której dom, mieszkanie jest blisko czyjegoś domu mieszkania. Druga definicja, bardziej ogólna. Ktoś, kto ma działkę obok innej albo siedzi obok kogoś w teatrze. O, no właśnie, czy ty jesteś teraz moim sąsiadem? Sąsiadem w audycji?
0: Nie wiem.
1: Nie jesteś, moim zdaniem nie
0: chyba
1: jesteś.
0: Chyba nie.
1: Jesteśmy współprowadzącymi, nie jesteś moją sąsiadką tutaj, mimo że siedzisz obok mnie. Ale czy miałem wczoraj fajnego sąsiada w kinie, jak byłem na Millennium Dogs Against Gravity? Może miałem, no, ale czy nazwałbym go sąsiadem? Nazwałbym go widzem po prostu. No dobra, zostawmy w takim razie definicję, skupmy się na sąsiedztwie i na tym, co się dzieje w 2026 roku w tym trendzie sąsiedzkim.
0: Tak, chcemy sobie pomagać, chcemy wymieniać się informacjami, robimy takie grupy dotyczące zarządzania ryzykiem osiedlowym, tym, które występuje w bloku, na naszej ulicy. Chcemy być na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o bycie poinformowanym, bycie wyposażonym i się tym chcemy wymieniać. To jest nowa definicja takiego sąsiedztwa w 2026 roku, który ma być trendem. Chcemy się w takie grupy zbierać, jednoczyć i w poprzedniej części naszej rozmowy podałam przykład, kiedy była pandemia. Wtedy narodził się ten rodzaj sąsiedztwa, o którym rozpisują się w tym momencie media zagraniczne, szczególnie amerykańskie na razie, ale wydaje mi się, że i do nas niedługo dotrze ten trend, mówienie o tym sąsiedztwie. Pandemia z jednej strony, z drugiej katastrofy klimatyczne i odczuwane przez nią skutki, czyli powodzie, czyli ekstremalne zjawiska pogodowe w różnych częściach świata, to wtedy właśnie z tymi sąsiadami, już nawet nie tymi drzwi w drzwi, ale tymi na jednym osiedlu, w jednej dzielnicy, małej miejscowości, wtedy najszybciej i najlepiej można wymieniać się nie tylko informacjami, ale tym, co jest nam w tym momencie najbardziej potrzebne. No i oczywiście różnego rodzaju kryzysy mieszkaniowe, ekonomiczne, to też jest powód, dla którego chcemy tworzyć te takie najmniejsze grupy społeczne. Mówi się też w kontekście tego nowego sąsiedztwa jako takie osiedlowe sharing economy, czyli właśnie wymienianie się różnymi rzeczami, ale bez aplikacji, mikrospołeczności, a w ramach nich czy to są narzędzia, czy to są właśnie usługi, te popilnowania dzieci, chociaż na chwilę, tak jak rozmawialiśmy o tym na samym początku, ale też jedzenie, czyli słuchajcie, wyjeżdżam na weekend, tutaj zostało mi to i tamto, proszę bardzo, pożyczam wam, może następnym razem wypożyczycie mi,
1: kiedy... Oddaję chyba wam, nie?
0: No tak, no w tej sytuacji oddaję, ale jednak mamy tą relację po to, żeby właśnie trochę z tego korzystać. Raz możemy oddać, a raz czasami może coś dostaniemy akurat, kiedy nam się nie będzie chciało gotować i ktoś zapuka do naszych drzwi i da nam gotowy obiad. Sytuacja trochę abstrakcyjna, myślę, że to byłoby bardzo przyjemne. Jest to również transport, są to ubrania dziecięce, też w tym momencie jest to wymieniane jako jedna z tych rzeczy, którymi chętnie się zamieniamy, albo właśnie oddajemy, albo i przyjmujemy z drugiej strony. I tego rodzaju oddolne zachowania zaczęły być formalizowane poprzez na przykład pojawiające się coraz częściej lodówki sąsiedzkie, czyli takie miejsca, gdzie możemy już właśnie to jedzenie zostawić jadłodzielnie, gdzie po prostu ktoś wyjeżdża i właśnie zostawia tam sobie paczkę z jedzeniem, a inna osoba akurat przychodząc myśli, że o, mogę to tym razem zabrać, ale też...
1: Czyli to jest to samo, czy to są dwie różne rzeczy? Bo jadłodzielnia, czyli lodówka stojąca na przykład w urzędzie gminy, no to jest rzecz mi dobrze znana i czasami nawet korzystam, jeśli wiem, że czegoś tam po świętach nie przejem, ale są lodówki, które stoją na klatkach schodowych i zostawiasz tam jedzenie z informacją dla sąsiadów, bo zrobiłem za dużo sałatki jarzynowej?
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy na klatkach schodowych taka lodówka mogłaby w ogóle, wiesz, gdzieś stanąć. Raczej jest to takie strategiczne miejsce na osiedlu, czyli bardziej to ta pierwsza wersja, czyli jadłodzielnia, gdzie stoi taka lodówka, zazwyczaj jedna na osiedle, czy nawet jeśli jest to mniejsza miejscowość, to znajduje się...
1: Myślałem, że już jesteśmy w świecie, w którym stoją lodówki przy windzie tam na parterze i można tam wrzucać jedzenie.
0: A to nie byłoby złe.
1: No, nie wiem, czy by się, wiesz, na to jakiś tam sanepid zgodził, ale może warto rozważyć. Tak, temat zostawiamy grupkom sąsiedzkim.
0: Grupkom sąsiedzkim, bo tak jak wspomniałam na początku, to zjawisko jest bardzo omawiane szeroko w kontekście Stanów Zjednoczonych.

i tego, co dzieje się już tam, jak te działania oddolne, chęć pomocy, wymieniania się, już trafiła na taki poziom, że zaczęły powstawać na przykład te lodówki albo regały wymiany. I to też jest świetna rzecz. Z tym też zdarzyło mi się spotkać już w Polsce, czyli powstaje taki parapecik na klatce schodowej,

0: produkty mogłyby przetrwać, ale zdecydowanie te, które nie wymagają lodówki. Ale na przykład jest coś, czego już nie potrzebujemy. Może nawet jest to jakaś roślinka, którą chętnie damy w świat, bo akurat mogliśmy ją rozsadzić. Może to są te już za małe ubranka i mamy dosłownie taką paczuszkę składającą się z 5 małych koszulek dziecięcych. No i zostawiamy w widocznym miejscu na klatce schodowej. No i później, idąc za tym tropem, tworzą się różnego rodzaju takie osiedlowe grupki, chociażby w mediach społecznościowych, o czym mówiłam też wcześniej. Również na zasadzie oddam, wymienię, potrzebuję, czy ktoś ma, coś mi się stało z rowerem, czy ktoś ma pompkę. Bo też kiedyś przeczytałam, wydaje mi się, dość ciekawą rzecz na temat wiertarki, że podczas całego życia wiertarki ta używana jest średnio przez tylko 12 minut, więc...
1: Trzeba zwiększać te robocze
0: jedna
1: godziny
0: na cały blok
1: wiertarki. Tak,
0: tak, więc wystarczy.
1: Trzeba ją rozdawać sąsiadom. Marta Zienkiewicz, temat sąsiedzki. Chyba jeszcze mamy coś do dodania, więc zostańcie z nami. To jest cały czas Poranek w Czwórce. 25 minut do godziny 9.

0: Poranek czwórki.
1: To był Danger Mouse, Run the Jewels, Big Boy w utworze zatytułowanym Chase Me. Marta Zienkiewicz cały czas w naszym studiu. Mój komentarz do kilku ostatnich minut sąsiedzkich.
2: Do mojego monologu.
1: Mam wrażenie, że ja dużo tych rzeczy, znaczy to nie jest o mnie, ale no, skoro rozmawiamy i uprzyjemniamy czas, umilamy czas naszym słuchaczom, to chciałem dwa zdania, że mam wrażenie, że dużo z tych rzeczy, o których mówiłaś, ja robię i udaje mi się utrzymywać mimo trudności takich komunikacyjnych z sąsiadami, bo wiadomo, że czasy się zmieniły, są mniej ufni wobec siebie ludzie, to po pierwsze, po drugie nie znają się, bo też rotacja mieszkańców, nie wiem, w bloku, kamienicy jest większa niż kiedyś, ale wydaje mi się, że ja te rzeczy, o których ty mówiłaś, to robię. Zostawiałem na przykład płyty CD na parapecie, kiedy wiedziałem, że mam kilka podwójnych egzemplarzy już, wiesz, brakowało.

0: Po mi miejsca, nie, tak, szybko schodziły, tak. Zostawiałem, czy też zostawialiśmy po prostu kupkę takich płyt CD z kartką, że zachęcamy do wzięcia i wiesz, następnego, czy jeszcze następnego dnia już ich nie było. Być może robiłem też tak z książkami. Uświadomiłem sobie, że w tej kamienicy, w której mieszkam od 5 lat, poznałem sąsiadkę, która stała się moją bardzo dobrą znajomą, mógłbym powiedzieć, że właściwie taką kumpelą, a też osoby, no tylko, że tutaj jest kwestia psa też, że też osoby, które mieszkają bardzo blisko w budynku obok, w drugim budynku obok, stali się właściwie moimi przyjaciółmi, będąc sąsiadami, tylko, że tutaj pomogły sąsiedzkie spacery z psami, czyli po prostu spotykaliśmy się trochę przypadkowo w danym miejscu o danej godzinie i z tego wyrosła taka grupka sąsiedzka wyprowadzająca psy. I tak właściwie teraz nie mógłbym o nich powiedzieć, znaczy mógłbym powiedzieć, że są moimi sąsiadami, ale bardziej są moimi przyjaciółmi już. A sąsiedztwo, jeśli się skończy, no to zostanie po prostu przyjaźń, więc chyba jestem w tym trendzie, nie wiedząc, że tak naprawdę byłem w trendzie. Ale czy młodym ludziom jest tak samo łatwo zachowywać te nowe takie formy sąsiedztwa? Nie wiem, wydaje mi się, że gdybym spojrzał na przykład na swoje dzieci, to jest im trudniej łapać kontakt ze swoimi rówieśnikami, którzy mieszkają klatkę czy blok dalej.
1: Wiesz co, tak sobie myślę właśnie o tych przykładach tego regału do wymiany, tego miejsca, gdzie możemy zostawić książki, jakiekolwiek inne produkty, jedzenie. Może to jest taka trochę łatwiejsza forma, bo w zasadzie nie mijamy się z drugą osobą, a jednak mamy jakąś taką niepisaną relację, trochę nawet nie wiemy z kim, ale jest to jednak przyjemne uczucie w momencie, kiedy wiemy, że coś nam się nie zmarnuje, możemy to dalej puścić w świat, innym razem to my jakąś fajną rzecz zyskamy. Dostaniemy jakąś informację, jeżeli chodzi o takie grupki sąsiedzkie, a może później małymi kroczkami kogoś też przy tej półce zobaczymy i coś zagadamy i ta relacja się będzie stopniowo rozwijać, a zaczynam od takiego czegoś bardzo niewinnego, niezmuszającego nas nawet do tych interakcji, jeżeli ktoś nie czuje się w nich pewnie, więc myślę, że to też jest taka ciekawa forma nawiązywania tych relacji, być może dla tych, dla których nie jest to tak bardzo intuicyjne.
0: Pytanie podchwytliwe albo pomocnicze. Jaki jest najpopularniejszy serial o sąsiadach? Jak byś odpowiedziała na to pytanie?
1: Wiesz co, myślę o Friends.
0: No właśnie, nie? To też zabawne, że tytuł tego serialu to Przyjaciele, a nie Sąsiedzi, ale pomyślałem sobie, że to jest chyba taka najpopularniejsza w popkulturze forma.
1: No kto nie chciał mieć takiej grupy
0: forma
1: sąsiada.
0: I czy to jest właśnie, Marta, benchmark młodych ludzi dla sąsiedzkich relacji? Czy młodzi ludzie, którzy, no bo właściwie nie ma pokolenia, teraz już pewnie drugiego albo trzeciego, które wychowuje się na serialu Przyjaciele. Czy to nie jest taki idealny wzorzec tego, jak chcielibyśmy, żeby wyglądały nasze relacje sąsiedzkie?
1: No wyobraź sobie
0: pomijając wszystkie tam tematy, nie wiem, łóżkowo-miłosne, no bo tam było dość dużo przemian różnych. No może nie wszyscy chcieliby tak funkcjonować.
1: Tak, ale wydaje mi się, że takim ogromnym plusem tej relacji było to, że w momencie, kiedy wracam do domu i nie chcę jeszcze zajść do swojego pustego mieszkania, otwieram drzwi obok i w ogóle bez pukania, bez niczego wchodzę, tam siedzi już piątka znajomych.
0: I Monika jeszcze coś ugotowała, więc nie musisz się przejmować jedzeniem.
1: No kto nie chciał mieć takiej grupy przyjaciół? No taki typ relacji wygląda i brzmi naprawdę idealnie. No ale wiadomo, to jest taka trochę wizja, trudno w momencie, kiedy wiesz, każdy pracuje i zajmuje się swoim życiem, żeby tworzyć jednak taką grupę, takie miejsce, do którego każdy w dowolnej chwili może zajść i w zasadzie jeśli każdy tam zajrzy, to w zasadzie już wszyscy tam są.
0: Racja. A czy udało ci się kiedyś pożyczyć od sąsiada albo od sąsiadki tę przysłowiową szklankę, nie wiem, cukru albo szklankę mąki?
1: Wiesz co, ja nie byłam osobą, która chciała pożyczyć, ale faktycznie kiedyś pożyczałam żelazko. Więc to chyba jest...
0: Ale ty pożyczyłaś od kogoś, czy ktoś
1: nie,
0: od ciebie?
1: Nie, ktoś ode mnie, moja sąsiadka, która powiedziała, że właśnie gdzieś się pakuje na jakiś wyjazd i okazało się, że czy jej się to żelazko zepsuło, czy go nie miała, czy cokolwiek się wydarzyło, ale faktycznie to była taka typowa sąsiedzka, mam wrażenie, sytuacja ratunkowa.
0: To ja nie pożyczyłem od nikogo żadnego produktu jedzeniowego, ale pożyczyłem komuś, znaczy pożyczyłem, dałem de facto, no bo nie oczekiwałem.
1: I to była
0: potem
1: szklanka cukru?
0: To była szklanka mąki na pewno, pewno to były jakieś jajka i chyba nie już to taka najbardziej zgrana sól, ale kilka razy podratowałem.

0: Swoimi produktami. No też chyba sąsiedzi wiedzą, że ja lubię gotować i że u mnie zazwyczaj no,
1: można tam
0: są jakieś produkty, więc można się uratować zazwyczaj w niedzielę rano, kiedy okazuje się, że wiesz, sklep jest zamknięty, a ktoś chce sobie zrobić, nie wiem, omleta i nie ma do tego omleta jajek. To wtedy stoję na straży i jestem w stanie podratować.
1: Wiesz co, tak sobie jeszcze myślę o takiej...
0: Ale nie podaję publicznie swojego adresu, jak coś.
1: Myślę sobie jeszcze o takiej sytuacji, która może sprowokować to, że nawiążemy relacje z sąsiadami. Jest to moment, kiedy wiemy, że szykuje się u nas impreza. I już od wielu lat wydaje mi się, że panuje taki zwyczaj i ja to obserwuję wśród swoich znajomych i sama też to robiłam, że no wiesz, że będziesz miał te urodziny i będzie trochę więcej osób i może będzie trochę głośniej i po prostu zamiast któregoś dnia po prostu robić tą imprezę, no to te dwa dni wcześniej albo dzień wcześniej albo i tego samego dnia. Dużo osób wpada na ten pomysł, żeby przejść jednak po sąsiadach i powiedzieć, że no będzie taka sytuacja, może być trochę głośniej i zawsze jak się tam jakąś czekoladą przykupi, to mam wrażenie, że później te reakcje są nieco łagodniejsze. I to jest na pewno też ten moment, kiedy zawsze sobie można te dwa zdania wymienić i zawsze kogoś poznać. I zawsze...
0: No właśnie, to jest taka szkoła falenicka i otwocka. Falenicka to jest to, o czym ty powiedziałaś, czyli idziesz po sąsiadach, pukasz do nich i rzeczywiście nawiązujesz jakiś rodzaj relacji, bo mówisz, że masz urodziny. Ktoś mówi, a to które, albo to fajnie, a to może wpadnę, jak ktoś chce zażartować. A szkoła otwocka pewnie mówi o pozostaniu jednak osobą anonimową, tylko przyklejeniu kartki na przykład na drzwiach wejściowych
1: tak
0: do klatki,
1: zdarza,
0: że w sobotę 28 będę miał imprezę, bardzo przepraszam, będzie trochę więcej gości i tam, nie wiem, jakiś uśmiechnięty emotikon na koniec. Rozumiem, że ty byłabyś w tej wersji, którą nazwałem szkołą falenicką, czyli chodzisz, pukasz i nawiązujesz przy okazji odrobinę relacji.
1: Tak, myślę, że to jest dobry motyw do tego, żeby faktycznie się z kimś zapoznać, bo tak jak mówisz, często może wyjść jakaś szybka rozmowa na ten temat, a może ktoś akurat by na taką imprezę jeszcze wbił. Mi tak się nie przydarzyło, ale myślę, że takich sytuacji było mnóstwo.
0: Życzę wam takiej sąsiadki jak Marta Zinkiewicz, a sobie takiej współprowadzącej i na szczęście to się już spełnia co tydzień we wtorki między godziną 8 a 9 w reporterskiej części Poranka Czwórki. Bardzo ci dziękuję, Marta.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moja sąsiadko
1: ze studia.
0: Szkoda, że nie mamy pokoików koło siebie na korytarzu Czwórki. Wtedy bylibyśmy już
1: pełnoprawnymi sąsiadami.
0: Sąsiadami pełną gębą.
1: Sprawdzę.
0: Wielkie dzięki z Martą. Słyszymy się oczywiście, a nie słyszymy się, bo za tydzień nie będę we wtorkowym poranku, więc słyszysz
1: się z kimś
0: innym.
1: No to jeszcze kolejnym.
0: Tak, za dwa tygodnie się słyszymy, wtedy 13 minut do godziny 9. Przed nami kolejna już dzisiaj z nowości na naszej antenie Lady Gaga i Doechii w utworze zatytułowanym Runaway.
2: Nowość na playliście. No matter what, you got.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
2: Julia, ale to ty dzwonisz.
1: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
2: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
3: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
2: No i jak

0: wrażenia?
1: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie. Marta Zinkiewicz,
0: Julia Święk
1: i Alicja Michalska.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: No dobra, potraktujmy teraz tę prognozę pogody poważnie. W dzień zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na północy, w centrum i na wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na południu kraju przejściowo opady ciągłe i tam będzie no, po prostu najtrudniejsza chyba sytuacja pogodowa. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju może dojść do 30 mm, czyli dużo deszczu i bardzo dobrze. Niech pada, powtarzam to już kolejną godzinę z rzędu przy okazji prognozy pogody, niech pada, nas ten deszcz powinien wyjątkowo cieszyć i dobrze, że jest prognozowany nie tylko na wtorek, ale także będzie pojawiał się jutro. Jest też taka szansa, że wysoko w Tatrach może pojawić się odrobina śniegu, więc jeśli mieliście zaplanowane na przykład wiosenne wycieczki w Tatry, to weźcie pod uwagę także to, że może tam no po pierwsze leży nadal bardzo dużo śniegu tego, który spadł w kwietniu, ale może jeszcze dopadać trochę tego nowego, więc uważajcie na siebie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni, ale jak byłem w drodze do radia przed godziną 7, to mimo niecałych 10 w Warszawie wydawało się, że jest dużo cieplej. Od 10 do 14 stopni cieplej na wschodzie, do 19, a nawet 20 stopni na obszarach podgórskich, czyli gdzieś tam w okolicach Podkarpacia. No i taki to będzie wtorek, środa wygląda podobnie, a tak jak mówiłem, czwartek, piątek i weekend to już mają być bardziej wiosenne klimaty.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Don't even call, ostrzegli Sway Lee i Rich the Kid na samym początku trzeciej i ostatniej godziny naszego spotkania we wtorkowym poranku na antenie czwórki. 8 minut temu minęła godzina 9, a 9 oznacza we wtorkowych porankach tylko jedno. Będzie dużo o muzyce i będzie o tej muzyce razem z gościem. Już za kilka minut w studiu pojawi się Misia Horbatowska, młoda wokalistka, autorka tekstów, artystka, która powoli przebija się na tym trudnym polskim rynku muzycznym. 2 single już dostępne w serwisach streamingowych. Kolejny będzie miał premierę w najbliższy piątek, ale posłuchamy sobie go przedpremierowo także w dzisiejszej audycji. To piosenka zatytułowana Maliny. O twórczości Misi i o jej na razie małych krokach na tej dużej scenie muzycznej już za kilka minut w poranku czwórki. Zapraszam do 10:00. Bartek Czarkowski.

0: 16 minut do godziny, nie, no bez przesady, nie do godziny, tylko po godzinie 9. To jest poranek w czwórce wtorkowy, a naprzeciwko mnie, słuchaj, to jest twój pierwszy radiowy wywiad, czy nie? Naprzeciwko mnie Misia Horbatowska.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No, pierwszy radiowy wywiad. Jest to premiera.
0: Premiera, super. To jak się czujesz, przychodząc pierwszy raz do radia opowiadać i słuchać, opowiadać o swojej muzyce i za chwilę słuchać swojej muzyki nie jako taki słuchacz, tylko jako aktywny odbiorca i uczestnik audycji?
1: Trochę tutaj biegłam, więc już jestem pełna w emocjach. Nie wiem, czy widzieliście, jaka jest pogoda niestety na dworze, ale trochę wieje i
0: fantastyczna
1: pada.
0: Była pogoda.
1: Więc super,
0: jak ja jechałem do radia
1: tak.
0: O 6:30, to była fantastyczna.
1: Idealna na rower, tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie.
1: Więc też super, że przychodzę tutaj z malinami, które mają trochę, że tak powiem, uplifting aurę. Kurczę, świetnie się czuję. Oczywiście jestem trochę... jak przed każdą premierą zestresowana, ale tak pozytywnie, no bo to jest jakby jakaś moja rzecz, w którą włożyłam bardzo dużo pracy, jakby też takiej emocjonalnej pracy i po prostu niedługo niektórzy, czy wszyscy będą mogli tego usłyszeć, więc jest to jakieś ciekawe doświadczenie.
0: To zacznijmy od tego, że ja zrobiłem sobie coś w rodzaju rachunku radiowego sumienia i prowadzę poranki w czwórce od lipca zeszłego roku, czyli 10 miesięcy, może tam z kilkoma tygodniami różnicy w tę czy w drugą stronę. I właściwie co wtorek widzę się z różnymi muzykami w tej audycji, ale chyba po raz pierwszy w ciągu tych 10 miesięcy widzę i rozmawiam się z muzykiem, który jest naprawdę na samym początku swojej drogi. Bo miewałem tutaj debiutantów, którzy są jeszcze przed płytą, ale mają, wiesz, po kilka singli, tu jakąś epkę, tu jakieś gościnne wypady na płyty innych wykonawców. Miewałem naprawdę duże nazwiska w tym programie, ale artystkę, autorkę, która wydała 2 single i ten trzeci jest przed nami, to goszczę po raz pierwszy. I to jest w sumie takie zetknięcie z kimś, kto, i muszę cię o to zapytać, zupełnie inaczej funkcjonuje w tym obrębie sceny muzycznej. I od tego zacznijmy. Czy ty się czujesz taką absolutną debiutantką i jak doszło do tego, że ja cię znam z zupełnie innych zadań. To też nie będziemy ukrywać, że znamy się z innych miejsc zawodowych, ale polska scena muzyczna jest naprawdę mała. W związku z tym ludzie na siebie wpadają, nawiązują jakieś tam relacje i znajomości. I ja nie wiedziałem bardzo długo o tym, że ty śpiewasz i nagle się okazało w twoich social mediach, że cieszysz się z czegoś konkretnego. Potem się okazało, że ta radość to jest radość z wydania pierwszego utworu. No i okazało się, że Misia, którą znam, jest także wokalistką. Jak ty się czujesz jako absolutna debiutantka po tym moim bardzo długim wstępie?
1: Za który ci bardzo dziękuję, Bartek. Ja czuję się tak, że ciągle to odkrywam. W sensie niby byłam w tym świecie muzycznym, trochę z innej strony, a teraz odkrywam ten świat muzyczny właśnie tak, jak chciałabym go odkrywać, czyli po tej stronie artystycznej. To też jakby było moje życie przez bardzo długi czas, który w pewnym momencie gdzieś jakby zatrzymałam. Stwierdziłam, że zajmę się innymi rzeczami, ale jakby moje życie zweryfikowało to i dlatego też w ogóle podjęłam tą decyzję o rozpoczęciu tej drogi muzycznej, bo po prostu to zawsze była ogromna część mojego życia.

0: I po prostu do tego wróciłam, bo nie jestem w stanie bez tego po prostu funkcjonować. A jeśli chodzi o tą drogę debiutancką, teraz wydaję już ten trzeci singiel. I gdzieś tam jakby systematycznie staram się tworzyć te rzeczy, zderzać też z innymi, ale też ze sobą. Też nie spodziewałam się, że ta droga twórcza będzie dla mnie aż tak emocjonalna. Jakby na każdym kroku będę odkrywać rzeczy, które nie spodziewałam się, że się jakby we mnie wydarzą. Więc trochę to jest takie odkrywanie tego wszystkiego na nowo, ale tak jestem ciekawa wszystkiego, co się zaraz wydarzy i co się zaraz jakby stworzy.
1: A co było impulsem do powrotu do tego świata muzyki, do nagrywania, do komponowania? Bo ty robisz wszystko sama? Jesteś autorką tekstów, autorką muzyki, dziewczyną, która siada i pierwsze szkice sama robi? Czy ktoś ci w tym pomaga? Albo ktoś właśnie dał ten impuls do tego, żebyś wróciła przed mikrofon?
0: Mam najwspanialszych przyjaciół wokół siebie, którzy też gdzieś są muzykami, tekściarzami i jakby wiedzieli, że ja jakby jestem w muzyce, jakby to była duża część mojego życia. I na pewno oni pomogli mi podjąć tą decyzję, w sensie nakierować mnie na nią, a ja po prostu stwierdziłam, jakby oczywiście, że muszę to zrobić, bo jeśli tego nie zrobię, to w ogóle to nie ma sensu. I też jakby przez to, że mam tak dużo bliskich, to też jakby mogłam zacząć tą drogę z producentami wspaniałymi, z znajomymi, którzy gdzieś też jakby tworzą teksty. Ja oczywiście też tworzę, ale też zobaczyłam, jak wspaniale działa w ogóle taka wspólna praca nad utworami i jaką wartość to przynosi, kiedy możemy po prostu wszyscy razem nad tym usiąść i to zrobić. Też oczywiście w jakimś takim kontekście promocyjnym mam ogromne wsparcie moich bliskich, no ale oczywiście jakby gdzieś to wszystko wychodzi ze mnie, a oni po prostu pomagają i jakby gdzieś też współtworzą ten tą twórczość.
1: Ale oni wiedzieli, że w tobie drzemie ta potrzeba wyjścia na świat z muzyką i jednocześnie usłyszeli jakieś próbki i powiedzieli, dokładnie, nie, to się nie może marnować. Tak to wyglądało?
0: Tak to wyglądało. Ja też przed sobą samą powiedziałam to sobie, aczkolwiek no, mam najwspanialszych, bliskich, więc też oni po prostu pomogli mi podjąć tą decyzję, że jakby Misia, no kurczę, dawaj.
1: A ile piosenek miałaś w szufladzie, zanim usłyszeliśmy w serwisie streamingowym twój pierwszy utwór, czyli Serce z lukru?
0: Wiesz co, jeśli chodzi o jakieś takie draftowe rzeczy, no to tego jest multum. Ja też na tym pracuję w kontekście przyszłych utworów, no bo to nie jest tak, że teraz wydaję trzeciego singla i na razie stop, tylko jakby cały czas tworzę gdzieś tam w moim zapleczu. No więc te rzeczy gdzieś tam przez lata były i teraz ja to wyciągam i biorę z tego na ten moment, jak jestem teraz, co się ze mną dzieje.
1: Misia, muszę zapytać moją ekipę, czy jesteśmy w stanie, bo chyba pokonuje nas technologia i twoje utwory są po prostu zbyt piękne, żeby zaprezentować je o godzinie 9. Dajemy radę, czy musimy posiłkować się? Dajemy radę, tak? No to w takim razie spróbujmy i możemy wystartować z utworem, który będzie przedpremierowy, czyli Malinę w nocy z czwartku na piątek w serwisach streamingowych.
0: Tak.
1: A teraz pierwszy raz w odsłuchu publicznie na antenie Polskiego Radia w czwórce Misia Chorbatowska i Maliny.

0: Maliny. Mam takiego, miałem kiedyś takiego ulubionego DJ-a radiowego z BBC Radio One i on miał audycję, w której puszczał nowe utwory i wtedy pojawił się taki jingle The Hottest Records on the World Right Now. I mogę tak powiedzieć o twoim utworze. The Hottest Records in the World Right Now. Rekord właściwie bez liczby mnogi. Maliny, Misia Chorbatowska, utwór, który usłyszeliście po raz pierwszy na antenie Polskiego Radia, ale w ogóle po raz pierwszy publicznie, bo pewnie tylko znajomi i osoby, które pracowały nad tym kawałkiem, miały okazję go usłyszeć od piątku, od północy we wszystkich serwisach streamingowych. Misia ze swoim trzecim singlem. Dwa kolejne jeszcze oczywiście w czasie naszej rozmowy pojawią się na antenie. Słuchaj, ja widując się z różnymi tutaj artystami w studiu, często pytam o to, jaka jest, jak oni w ogóle patrzą na scenę muzyczną w trzeciej dekadzie XXI wieku. Jak to jest trudne miejsce dla młodych artystów, jak to jest trudne miejsce, żeby się przebić, żeby się pokazać, żeby ktoś zaprosił cię do radia, żeby ktoś w ogóle zauważył w radiu twoją muzykę. Nie mówię tutaj o polskim radiu, tylko generalnie o tych stacjach radiowych, których mamy w Polsce bardzo dużo i które są, no moim zdaniem, zmonopolizowane jednak przez kilkunastu artystów polskich i bardzo jest mało miejsca na to, żeby się pojawić z nową muzyką. Czy to nie deprymuje, albo wręcz przeciwnie, mobilizuje cię do tego, żeby się przebijać? Czy myślisz sobie, kurczę, dla mnie sukcesem będzie pójście nawet do Czarkowskiego, do Poranka? Można tu podstawić każde inne dowolne nazwisko oprócz mojego. I nie masz takich zapędów na wielki sukces. I jak to jest na początku kariery, na tym naprawdę początku kariery? Jak się o tym myśli dzisiaj?
1: Powiem, jak ja o tym myślę dzisiaj konkretnie. I bym trochę od innej strony o tym opowiedziała. Wydaje mi się, że dla mnie na tym początku kariery najważniejsze jest tworzenie, jakby ja od tego wychodzę, żeby stworzyć coś, co dla mnie będzie po prostu jak najbardziej wartościowe, będzie jak najbardziej spójne ze mną, będzie szczere, będzie po prostu też dobre, a dopiero później myślę o tej kwestii zasięgowej i jakby na podstawie tego, co ja zrobiłam, tego, nazwijmy to, nie lubię tego słowa, ale jakby jakiś gotowy projekt, który powstał.
0: W sensie nie lubisz słowa projekt na muzykę, tak?
1: Nie lubię słowa projekt na muzykę, ale na potrzeby tego możemy tak to ująć.
0: Dokładnie.
1: I dopiero na tej podstawie jakby stworzonej tej piosenki ja tworzę wszystko jakby inne wokół tego i jakby staram się, oczywiście super jak to dociera, ale jakby na początku tej kariery wydaje mi się, że najważniejsze jest robienie rzeczy, które są jakby spójne ze mną, są szczere, są po prostu dobre i też próbowanie różnych rzeczy, no bo też

0: ten nowy singiel, który właśnie usłyszeliście, różni się trochę od moich dwóch poprzednich singli, więc też nie zależy mi na jakby próbowaniu różnych rzeczy, na eksperymentowaniu, a gdzieś z tyłu głowy, może bardzo idealistycznie, wierzę w to, że po prostu dobre rzeczy się obronią. I jakby też ważna jest taka rzecz, że ja mam wokół absolutnie najwspanialszych ludzi, którzy gdzieś mnie wspierają na każdym kroku. I mówię tutaj o jakby kwestiach muzycznych, kwestiach komunikacyjnych, tego, co jakby się dzieje już jakby wokół całego tego procesu na każdym etapie. I to jest też ważne, żeby mieć wokół ludzi, z którymi odbijasz to, co tworzysz, którzy są dla ciebie jakimś takim wsparciem, ale też jakby dają ci jakiś feedback do tego, co się dzieje. I to jest chyba najważniejsze na początku tej drogi. I jakby bycie elastycznym w tym, co się dzieje, jakby też łapanie różnych okazji, które się nadarzają po drodze i jakby bycie po prostu otwartym na ludzi, na okazje, na sytuacje, no i nie poddawanie się, po prostu robienie swoich rzeczy.
1: A jak odnajdujesz się w świecie, w którym muzykę trzeba jednak promować poprzez algorytm i poprzez social media, zwłaszcza przez TikToka? Ja nie tylko rozmawiam tutaj w czwórce z artystami, ale też z kilkoma mam okazję na co dzień pracować po prostu i im jakoś pomagać, wchodzić także z nimi w tę drogę artystyczną. I bardzo często, mimo że to są młodzi ludzie i wydawałoby się, że są za pan brat z nowymi technologiami i z social mediami, unikają tego, żeby promować muzykę właśnie w ten sposób i że musisz mieć koniecznie viral, że musisz idealnie trafić z tym 15-sekundowym fragmentem, który się poniesie poprzez TikToka i ileś tam osób nagra do niego swój filmik i dzięki temu ktoś dopiero usłyszy ten utwór w tym 15-sekundowym fragmencie i postanowi sprawdzić, jak dalej ten utwór brzmi w ogóle w całości, co jest dla mnie absurdem, bo kiedyś po prostu poznawaliśmy utwór w całości i ewentualnie wyciągaliśmy z niego sobie jakiś ekstrakt. Teraz jest odwrotnie. Czy ty jesteś wśród tych młodych artystów, którzy przyzwyczaili się do tego życia w social mediach i wiedzą, że to jest konieczne? Czy jesteś trochę też dyspozytariuszką tego myślenia, dobra rzecz się obroni, niezależnie jakich kanałów komunikacji do tego użyję?
0: Wydaje mi się, że jestem gdzieś pomiędzy. Jestem z pokolenia, które absolutnie wychowało się w social mediach, więc dla mnie to jest też świat rzeczywisty tak naprawdę. Trochę to się wszystko przeplata i łączy, więc dla mnie to jest naturalne środowisko, w którym się po prostu obracam tak na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o kwestie promowania w social mediach, czy właśnie na TikToku, na tego typu platformach, to wydaje mi się, że nazwałabym to inaczej, bo po prostu bycie tam pomaga stworzyć, jakby rozszerzyć społeczność wokół twojej twórczości. I ja trochę tak do tego podchodzę, że nie jest to kwestia promocyjna, tylko jakby poszerzania społeczności, która utożsamia się z tym, co ja tworzę i jakby widzi gdzieś w tym swoje też rzeczy i przestrzenie, emocje, uczucia i jakby historie. I trochę tak do tego podchodzę, że to nie jest po prostu promowanie fragmentów mojej muzyki na TikToku, tylko faktycznie pokazywanie, słuchajcie, ja tak czuję. Czy wy też? I tak trochę na to patrzę. Oczywiście dla mnie bardzo ważne jest przeplatanie z tego z rzeczami, które się dzieją tak offline'owo, bo wydaje mi się, że to po prostu jest jakąś naszą rzeczywistością, że musimy wychodzić z tego offline'u, że jakby trochę jesteśmy zmęczeni cały czas tym takim digitalowym życiem i światem, więc też staram się i też mam tutaj w kontekście Malin pewien plan, którego na razie nie zdradzę.
1: Ale ja mogę zdradzić, że do studia przyszłaś z dwoma małymi pudełeczkami Malin i będziemy je po audycji konsumować. Ale rzeczywiście jesteś też trochę oldschoolowa w tym promowaniu muzyki, bo przy okazji pierwszego singla Serce z lukru dostałem od ciebie pocztą tradycyjną. No chyba

0: takich metod, które no, są już dzisiaj rzadko spotykane, bo są albo metody cyfrowe, albo jakieś takie bardzo duże, grube, za grube pieniądze kampanie, które wykorzystują, nie wiem, billboardy, wysyłkę influencerską, a ty poszłaś jakimiś tam takimi swoimi małymi środkami i fajnymi korytarzami, żeby ludzie z branży zauważyli twoją obecność w serwisach streamingowych.
1: Tak, też myślałam trochę o tym, jak postawić się, wiesz, w tej drugiej perspektywie tego, jakbym ja dostała coś takiego i jakbym na to spojrzała i wymyśliłam, że już tak bardzo kiedyś pisałam tyle pocztówek i jakby tyle tego się wysyłało ciągle, a teraz nie pamiętam, kiedy ostatni raz dostałam pocztówkę. Po prostu pocztówkę, gdzieś tam jakby ładnie sklejoną projektowo i pomyślałam, że to będzie po prostu takie funny, miłe i wydaje mi się, że też takie to było. Jeśli chodzi o to docieranie, no to właśnie to jest to offline'owe działania, o których mówiłam, że jakby też zależy mi, no bo ludzie też tęsknią za tym old schoolem. W sensie ja tęsknię na przykład za takimi prostymi rzeczami, które nie są nie wiadomo jakie wymyślne, tylko jakby to jest kwestia tej prostoty, bo czasami w tej prostocie właśnie jest jakby siła tych emocji, które ja próbuję przekazać.
0: No i to, co zrobisz w offline'ie, może posłużyć do stworzenia contentu, który wykorzystasz w cyfrze, bo jak 7 osób dostanie od ciebie pocztówkę, to załóżmy połowa z nich zszeruje i poinformuje o tym w swoich social mediach, a ty będziesz mogła te filmiki wykorzystać i wykorzystać i na swoich kontach, albo zmontować z tego filmik i tak to się kręci.
1: Tak.
0: Więc to jest podpowiedź dla tych z was, drodzy słuchacze, którzy być może są jeszcze przed drogą misji i zastanawiają się, jak w ogóle zacząć promować swoją muzykę. Serce z lukru. Tak zaczęłaś swoją historię z muzyką, tak oficjalnie i publicznie. Posłuchajmy pierwszego singla do rozmowy z Misią. Wracamy w czwórce za chwilę.

0: Toska, wspaniały utwór i chyba taka piękna piosenka na rozpoczęcie w ogóle historii muzycznej. A co było przed? Bo powiedziałeś, że zawsze ta muzyka była obecna w twoim życiu. To były, nie wiem, występy na akademiach, w gimnazjum i w podstawówce, nie wiem, szkoła muzyczna. Gdzie ty się przecinałaś z muzyką wcześniej?
1: Ja tak naprawdę od pewnie 8 roku życia śpiewałam w jakichś różnych grupach, wokalno pewnie też tanecznych, gdzieś jakby wiesz, chodziłam na prywatne lekcje, nie chodziłam do szkoły muzycznej i jakby cały czas byłam w tym takim wokalnym środowisku w Głogowie, z którego pochodzę. Pozdrawiam Głogów, jeśli ktokolwiek słucha.
0: Myślę, że słuchają, ponieważ masz bardzo dużą grupę fanów i jak sama też mówisz o osobach wspierających twoją karierę i ciebie, to jestem przekonany, że też mamy dzisiaj słuchaczy z Głogowa. Pewnie mamy ich na co dzień, ale dzisiaj
1: dokładnie,
0: jest wzmocniona grupa.
1: Też mam taką nadzieję, wierzę w to. I oczywiście, wiesz, były jakieś tematy konkursów wokalnych, na które jeździłam. Jakby to było dla mnie bardzo ważne wtedy. Ale później, jak poszłam na studia, to stwierdziłam, nie, to jest niepoważne.
0: Trzeba zrobić prawdziwą karierę i zarabiać po prostu pieniądze w korporacji.
1: Tak. No i się trochę obraziłam na tą muzykę, tak zupełnie szczerze. No ale tak, gdzieś jakby z czasem zaczynało tego brakować, no i tu już dochodzimy do tego, o czym mówiłam, że po prostu musiałam do tego wrócić.
0: I byli ci, którzy cię wypchnęli. A to jest też tak, bo ty pracowałaś w branży muzycznej przez kilka lat, tam się poznaliśmy, ale czy praca z tej drugiej strony, przy organizacji koncertów, przy menadżmencie i tym podobnych działaniach, odcięła cię też od muzyki, że widziałaś, jak to jest ciężka robota z drugiej strony i trochę nie miałaś ochoty wchodzić przed mikrofon i przed te kamery, przed te najjaśniejsze światła, bo widziałaś, ile czasu i krwawicy trzeba z drugiej strony poświęcić na to, żeby muzyka w ogóle została zauważona.
1: Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie.
0: Że to cię nakręcało?
1: Że może nie nakręcało, ale też pokazywało cały ten organizm, całą tą machinę, jak ona działa. I też wiesz, ja byłam po prostu bardzo blisko muzyki, jestem wciąż bardzo blisko muzyki. I po prostu to mnie też motywowało, że kurczę, ludzie robią muzykę, dlaczego jakby ja się z tym kryję, skoro ludzie wokół z każdej możliwej strony ją po prostu robią i czasami im wychodzi, czasami im nie wychodzi, ale się spełniają. Nie?
0: To było moje kolejne pytanie, czy sobie myślałaś, o kurczę, jakim prawem, znaczy może nie jakim prawem, ale skoro ona tak śpiewa, to dlaczego ja nie mogę tak śpiewać?
1: Ty to powiedziałeś.
0: Miewałaś. No ale wiesz, żadne nazwiska nie padły, więc jesteśmy tutaj czyści. A więcej czasu spędzasz dzisiaj ze swoją twórczością i ze swoją muzyką, czy nadal z muzyką innych artystów, z jeżdżeniem na koncerty, z słuchaniem płyt i inspirowaniem się?
1: Kurczę, oczywiście, że... Na pewno więcej ze swoją muzyką teraz, ale też z muzyką innych artystów. To jest dla mnie bardzo ważne, no bo to jest po prostu kwestia doświadczania, jakby kontaktu z innymi emocjami, z innymi historiami, jakby inspirowania się muzyką. No kurczę, ja nie wiem, czy są takie dni, że... Wiem, że są takie osoby, które nie słuchają codziennie muzyki, natomiast na pewno ja nie jestem jedną z tych osób.
0: Ostatnio byłaś na tej Mimpali, dobrze pamiętam?
1: Tak, byłam.
0: I co, koncert roku czy koncert życia?
1: No na pewno jest to koncert w mojej topce, chociaż ja kiedyś byłam już na koncercie tej Mimpali, natomiast ten zdecydowanie gdzieś tam mocniej przeżyłam tak emocjonalnie. Kurczę, no niesamowite doświadczenie, jakby też scenograficznie, kwestia świateł, jakby cały scenariusz tego wydarzenia, sam Kevin, no kurczę. Aż jak teraz o tym myślę, to się trochę wzruszam. No to jest dla mnie, w sensie w ogóle koncerty live, to jest dla mnie w ogóle bardzo, bardzo, bardzo jakby ważne, nie? W tej drodze artystycznej, że to też dodaje takiego kopa później. Oczywiście jak z tego koncertu wróciłam, to później cały czas słuchałam tych piosenek na okrągło i nic innego nie słuchałam przez jakby tydzień po koncercie.
0: No tak to ma działać chyba tak. Teraz, że koncert jest po prostu jednym z elementów marketingu napędzającym i tak słabnące odsłuchy albumów. A propos koncertów, czy będzie coś wcześniej, zanim zaprezentujesz się na Great Escape, czyli, no nie, przepraszam, na Great September. Great Escape to zaczyna się teraz chyba w Wielkiej Brytanii, w Brighton.

0: to
1: bardzo,
0: by było.
1: Bardzo fajny showcase'owy festiwal. Kiedyś na niego jeździło, ale to już było lata temu. Bez przesady, jeszcze nie Great Escape, tylko Great September. Czy będzie wcześniej jakiś koncert, czy w Łodzi we wrześniu twój debiut na żywo?
0: Odpowiem tak, zobaczymy, na razie nie zdradzam, aczkolwiek oficjalnie to będzie mój debiut z tym materiałem, który usłyszeliście i usłyszycie. Też oczywiście z rzeczami, których jeszcze prawdopodobnie nie usłyszycie do tego momentu.
1: Będziesz na scenie sama, czy kompletujesz zespół?
0: Kompletuję, tak.
1: I jak się szuka muzyków do swojego autorskiego projektu?
0: Wiesz co, no ja wydałam już swoje single poprzednie, więc też jakby muzycy są wokół mnie.
1: Czyli to są, bo nie rzadko bywa tak, że z kimś innym nagrałaś i często są to po prostu producenci, którzy w studiu pełnią rolę muzyków, ale na scenie szukasz kogoś innego i ten zespół musisz skompletować z muzyków sesyjnych albo z bandów twoich znajomych. Rozumiem, że u ciebie ten skład, z którym nagrywasz, jest tym samym, z którym będziesz koncertowała.
0: Pewnie będzie się pokrywał.
1: Okej. No dobrze, to trzymamy kciuki za pełne pokrycie tego składu koncertowego ze składem studyjnym, za debiut koncertowy, za Maliny, które wystartują do waszych uszu w najbliższy piątek 15. Tak. I ty myślisz w ogóle tak długofalowo, że to się zakończy jakąś płytą, że będzie zamkniętym projektem i misią w trasie po kilku miastach w Polsce za kilka miesięcy? Czy działasz małymi krokami i nie myślisz, żeby od razu skonsumować ten tort?
0: Na razie działam małymi krokami, tak jak ci mówiłam, chcę eksperymentować, robić rzeczy, jakby zobaczyć, jak w ogóle jest to przyjmowane, po prostu robić swoje rzeczy, a co się wydarzy za jakiś czas, to po prostu na bieżąco zobaczę, gdzie jestem.
1: Rozumiem, widzę w tym taki element chęci niezapeszania. Ale może źle odczytuję twoje emocje. W każdym razie czekamy na więcej i już oficjalnie też na te maliny, żeby się pojawiły nie tylko na targowiskach, ale żeby też wskoczyły nam po prostu tutaj na playlistę czwórki oraz do serwisów streamingowych. Misia Chorbatowska, kończymy nasze spotkanie utworem Muszę trochę się rozpać, czyli już za moment środkowym singlem w twojej dyskografii. Oby było ich więcej. Wielkie dzięki za wizytę w studiu czwórki.
0: Dziękuję pięknie i zapraszam wszystkich w piątek do odsłuchu już oficjalnego na streamingach moich
1: marii. Piękne autopromo. Ja cieszę się, że mogliśmy zrobić razem twój debiutancki radiowy wywiad. Wszystkiego dobrego, Misia.
0: Dzięki wielkie.

0: Naked rozmontował studio czwórki, ale to będziesz sobie je składał, bo potem ty zostajesz tutaj od 10 do 12.
1: No tak, ale
0: jaki ty jesteś opalony w ogóle?
1: Jestem
0: teraz
1: opalony.
0: Zobaczyłem, jaki ty jesteś opalony.
1: Tak, tak, to prawda. No miałem okazję
0: zobaczyć słońce.
1: W kwietniu zobaczyć słońce ładnych parę razy tak naprawdę w różnych miejscach w Europie i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. A co do studia? Słuchaj, no mogę je zmontować, ale podobno zajmuje twoje miejsce, bo dzisiaj no tak. Niespodziankowo poranna rezydencja to, w moim wykonaniu.
0: To bardzo dobrze, bo ja tutaj ci akurat zostawiam dobrze zmontowane studio. Tamtym krzesełkiem się nie musisz
1: przejmować. Masz lepsze słuchawki, to dlatego.
0: No ale wiesz, to nadal własność radiowa. Co od 10 w twoim zastępczym wykonaniu.
1: Dokładnie, jako że zastępuję dzisiaj Bercisława Berta, więc...
0: Znanego tego, że jako Berciule.
1: Dokładnie tak, a.k.a. Norbert Bożym. Stwierdziłem, że zajmę się muzyką klubową i tym, co tam ostatnio w niej piszczy i tym, co mi się tak naprawdę tam podoba. Więc będziemy mieli nową płytę Tigi, single od Oty, która swoją drogą gra na jakimś festiwalu, na jaki jadę, ale muszę to jeszcze sprawdzić.
0: Jest tyle festiwali, stary,
1: naprawdę,
0: że się nie jesteśmy w stanie połapać, gdzie kto gra.
1: Ale uważam, że line-upy w tym roku są absolutnie wspaniałe.
0: No i to też pewnie będzie część audycji, o której wspomnisz.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. No będzie nowy Tiga, będzie Otta. Będą moje odkrycia takie handpick selection, które gram bardzo często. Będzie trochę dubstepu.
0: No i to,
1: oldschoolowego i newschoolowego.
0: I tu się zatrzymajmy. Naked od godziny 10 w porannej rezydencji, a ja wracam jutro, co ciekawe, w poranku od 7 do 10. Zapraszam, Bartek Czarkowski, dziękując jednocześnie za dziś. Do usłyszenia.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
2: Julia, ale to ty dzwonisz.
1: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
2: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
3: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
2: No i jak wrażenia?
1: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie. Marta Zienkiewicz,
2: Julia Święch
4: i Alicja Michalska.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: Minęła 10.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Niestety nie mam dobrych wieści. Cały dzień będzie padać. Możliwość opadów to 81%, więc są niemalże pewne. Temperatura maksymalna około 13 stopni, ale odczuwalna między 6 a 10, więc miejcie ze sobą luzy i kurtki, i parasole, i dobre nastawienie. Bo z powodu północno-zachodniego wiatru może być nieco wietrznie.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
3: Na Otwarte Studio czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
4: Justyna Dźwig-Kluga
3: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Rezydencję zaprasza Naked Relaxing.
1: Ha, mam was! Naked Relaxing, poranna rezydencja we wtorek. No otóż, można. Dzisiaj zamieniłem się z Bertem Bożymem, dlatego zająłem się muzyką klubową. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Na pierwszy ogień Beat Goes On od Proswerves i na ficie mamy Szoszej. Bardzo ciekawa historia tego numeru, który wpadł mi w ucho i w oko dość przypadkowo, surfując po czeluściach Bandcampa. Natomiast jakie było moje zdziwienie, kiedy po 6 miesiącach debiutancki numer Proswerves ma 700 tysięcy odtworzeń w serwisach streamingowych i do tego dokładamy kolejne 100 tysięcy na SoundCloudzie. Niesamowite statystyki jak na debiutancki singiel. Takich debiutanckich singli dzisiaj też będzie trochę, ponieważ chciałbym zająć się muzyką klubową tak, jak robi to Norbert. Zainspirowała mnie ta zamiana i stwierdziłem, że to też będzie dobry pretekst do odświeżenia tego, co znajduje się w mojej selekcji, albo do przypomnienia sobie artystów, których słuchałem 6-7 lat temu i sprawdzenia, co tam u nich, jak się czują i czy nadal wydają tak dobrą muzykę, jak robili to właśnie te x czasu temu. I w wielu przypadkach okazuje się, że absolutnie tak. Dlatego tak deszczowy poranek wtorkowy, zapinamy pasy i tańczymy. To było Beat Goes On od Proswerves, a czeka nas iście dubstepowa jazda. Pierwszy bardzo nowy numer, Daniel Allen i Gloss z niesamowicie nieprzewidywalnym dropem, a drugi, chyba jeden z największych dubstepowych klasyków, Hamdi Skanka, ale z wokalem od P-Money. Czwórka, poranna rezydencja, słuchamy, tańczymy.

ależ energia. P-Money, Hamdi, Skanka. Legendarny dubstepowy numer z legendarną nawijką brytyjskiego MC. No, ten chłopak potrafi nawijać, naprawdę potrafi nawijać. No, jeśli to nie dodało wam energii, no to zapinajcie pasy. Wspominałem o tym, że chciałem sprawdzić przy okazji przygotowań do tej audycji, co dzieje się u artystów lub artystek, których słuchałem wcześniej i bardzo podobała mi się ich muzyka, ale jakoś tak zapomniałem sprawdzać na bieżąco, co tam u nich słychać. No i okazało się, że na przykład taka Ota wydała świetną epkę Club 20. Co prawda nieco ją przespałem, bo premiera Club 20 była w 2024 roku. Natomiast nic straconego. Gdzieś znalazłem ostatnio tytułowy singiel z epki i jaka to jest bomba. Generalnie muzyka Oty to jest skandynawskie brzmienie, ale nie to wygładzone, które znamy chociażby z projektu Schmerz, a tylko pazurzaste, zaczepne, zadziorne, drapiące, które opowiada o klubowej dekadencji, o nocach, ale również o uczuciach, które targają człowiekiem gdzieś na przestrzeni między młodością a dorosłością, bo o tym tak naprawdę Otalia tworzy. Jak sama określa, jest to

Muzyka klubowa dla introwertyków. Jako ambiwertyk zgadzam się z tym w 100%. Kto często ma potrzebę bycia samemu samej w klubie, tak po prostu, bez ludzi, żeby się troszkę zgubić, kogoś poznać, ale nie za bardzo czuć presję otoczenia z jakiegokolwiek powodu, czy z jakiejkolwiek strony, totalnie zrozumie te numery. Więc Club 20, a później You're the Best. I będę jeszcze jeden numer o Toty miał dla was, ale to już w kolejnym wejściu. Posłuchajmy. You can see I'm sweaty, maybe outside in 20. I feel this night I'm heavy.

0: To jest poranna rezydencja. Poranna rezydencja.
1: Mówiłem, że będzie tanecznie, ale nie mówiłem, że będzie dance punkowo. No i właśnie, Norweszka bardzo często eksploruje pola, które są dość mało charakterystyczne dla muzyki klubowej. No i tak jak debiutancki singiel Tired and Sick albo właśnie poprzednie Club 20 są rzeczami stricte klubowymi, tak, już You're the Best, niekoniecznie. Ale nadal uważam, że jest to, tak jak sama autorka wspomniała, Club Music for Introverts. I tego się będę trzymał, bo szczerze mówiąc bardzo orbituję wokół wychodzenia do klubu solo, co z uwagi na swoją pracę, w czym z uwagi na swoją pracę mam dość duże doświadczenie i powiem wam, że zawsze to lubiłem i zrobienie sobie z tego pracy i no wiąże się z jakimiś kosztami, z samotnością, ale jest niezwykle, niezwykle przyjemne i satysfakcjonujące, jeśli ktoś po prostu jest właśnie ambiwertykiem i lubi ludzi, ale do czasu. Jestem bardzo ciekawy, co Ota pokaże nam dalej, ponieważ od 2024 roku wydała tylko jeden singiel. Baby, I Forgive You, i było to bardzo, bardzo niedawno, bo 26 marca 26 roku. Singiel niestety nie jest tak taneczny jak dwa powyższe, więc zagram go w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A póki co jeszcze mamy Effin od Oty i nową taneczną dekadencką rzecz od Honey Dijon, Slightwork w Club Mixie, więc łapiemy energię z muzyki w czwórce. 10:21, Naked Relaxing, słuchamy.

0: rezydencję zaprasza Naked Relaxing.
1: Ależ dobry nowy singiel od Honey Dijon. Niesamowity slide work w Club Mixie. Powiem szczerze, czuję się absolutnie ukontentowany. Mówiłem tutaj o spędzaniu nocy samotnie w klubie i ten numer jest chyba tego idealnym przykładem, jakby to mogło wyglądać. Tutaj na wokalu mamy jeszcze Bree Runway. Genialna okładka i genialne docenienie też czarnych głosów w muzyce, co dla house'u albo techno jest kompletnie naturalną rzeczą. No i sama Honey Dijon bardzo często wraca właśnie do korzeni chicagowskich, do korzeni z Detroit, co bardzo mocno słychać. Tutaj chociażby w dość deep house'owym bassline'ie, ale jednocześnie całość brzmi bardzo, bardzo up-to-date, bardzo 2026, niesamowity bouncy bassline, niesamowite bębny z takim przeciągłym hi-hatem, które po prostu sprawiają, że chce się tańczyć. Są to, tutaj mogę jako producent zdradzić, że właśnie są to takie triki, albo właśnie założone środki wyrazu artystycznego właśnie w formie przeciągnięcia hi-hatu, albo opóźnienia werbla, tudzież klapu, tak właśnie, żeby stworzył się ten leciuteńki, piękniuteńki groove. Bo nie wszystko da się załatwić pokrętłem swing na 909. Wtajemniczeni wiedzą, o czym mówię. A jeśli mowa o nocnej o nocnym i dekadenckim brzmieniu, no właśnie, Are You OK od Salt Queen. Tak samo, debiutancki singiel tej artystki. Statystyki być może nie tak imponujące jak w przypadku Proswerves, którego numer grałem na samym początku. Natomiast nie jest to ważne, ponieważ numer jest tak dobry. Jest niesamowicie dobry i wprowadza nas w nastrój, no właśnie, leciuteńko elektroklaszowy, ponieważ teraz na elektroklaszu lekko zatrzymamy się z uwagi na premierę albumu bardzo ważnego, o którym opowiem po drugim numerze. A póki co słuchamy Salt Queen, Are You OK? I numer, który chyba wszyscy już na czwórkowej antenie znacie, Silk Scarf.

0: To jest poranna rezydencja.
1: No i tak można rozpoczynać drugą połowę godziny 10, a właściwie to godziny 11. Tiga, FC Occurs, Silk Scarf. Jak dla mnie, jeden z wiodących singli roku 2025. Singli do albumu Hot Life. No właśnie, Tiga po 10 latach nieobecności wrócił z albumem długogrającym. Wrócił również do elektroklaszu, do pełnoprawnego songwritingu i właśnie pisania tekstów, pisania o dekadencji, o klubingu, o jedwabnym szaliku na ciele, że to jest jego nowe hobby. Bardzo, bardzo mocno czekałem na powrót tego artysty, szczególnie odświeżając sobie przez ostatnie, no tak myślę, 2-3 lata płytę Sexor z 2006 roku, gdzie Kanadyjczyk tak naprawdę wziął wszystko to, co w elektroklaszu było najlepsze, przefiltrował przez własną ironiczno-dekadencką osobowość i do tego doprawił to szczyptą naprawdę dobrego popu. No i takie single jak You're Gonna Want Me albo Good as Gold bronią się same i po 20 latach bronią się nadal, ponieważ są to takie moje powiedziałbym, że mam je w arsenale tajnych broni parkietowych. Kiedy wiem, że to jest ten moment, że można sobie pozwolić na zagranie czegoś elektroklaszowego, a pozwalam sobie na to ostatnio coraz

częściej, to zwykle leci You Gonna Want Me. Pomimo tego, że numer może być odbierany jako nieco cheesy i trochę taki jest i trochę taki ma być, to jeśli trafimy na słuchaczy otwartych, i tego wszystkim życzę, każdemu artyście, że jeśli trafimy na słuchaczy otwartych, to będą z nami tańczyć. Tak naprawdę będą z nami tańczyć i tańczy się do tego absolutnie wspaniale. Tak jak do całej płyty tak naprawdę. Hard Life, świetny album, bardzo zróżnicowany, bo mamy takie piosenki jak Silk Scarf albo Hot Wife z Boys Noise'em, które zaraz poleci, ale mamy również troszkę mniej przystępne Friction albo High Rollers, które również zaimplementowałem do dzisiejszej playlisty, więc może damy przemówić muzyce. Tiga, Hot Wife z Boys Noise na ficie, później High Rollers i to są single z albumu Hot Life z 2026 roku.

Ależ wspaniały powrót do elektroklaszu. Tiga, zrobiłeś to. Naprawdę. Jeśli co 10 lat mielibyśmy dostawać na przemian płytę elektroklaszową i bardziej, taką bym powiedział, mniej przystępną, mniej popową, bardziej skrytą i zawoalowaną płytę, ja jestem za. Generalnie. I tutaj Tiga bardzo mocno pokazuje to, w którą stronę poszła muzyka i nie tylko klubowa, ale muzyka w ogóle. Gdyż nie ma co ukrywać. Bardzo mocno powracamy teraz do stylistyki lat 2000. No i Tiga zrobił follow-up do samego siebie tak naprawdę, do wspomnianej już wcześniej płyty Sexor, którą Kanadyjczyk wydał równo 20 lat temu, bo był to rok 2006. Electroclash święcił wtedy triumfy i takie projekty jak FCU Curse pokazują i bardzo szeroki, jakby pozytywny odbiór albumu Hot Life od Tigi pokazuje, że 20 lat później również

na te triumfy miejsce będzie. I Tiga będzie niczym FC Barcelona w zeszłą niedzielę, która zdobyła w El Clasico tytuł mistrza Hiszpanii. Gratulacje. Wracając tutaj do, zostawiając futbol i wracając do muzyki i do powrotu do lat 2000, natknąłem się gdzieś ostatnio na wywiad z Chrisem Stussy, który mówi, że został zapytany o to, jaki jest jego ulubiony numer, taki oldschoolowy, tech house'owy, i powiedział, że to jest Marius Ake, Tell Me, numer wydany w 1997 roku, więc blisko 30 lat temu, w labelu Crucial Records w Belgii. Totalny tech house'owy banger. I właśnie do takiego tech house'u też się wraca, o czym porozmawiamy w następnej godzinie. A póki co Marius Ake, Tell Me, numer zarekomendowany przez samego Chrisa Stussy. Posłuchajmy.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Na zegarach 11.
1: Pogoda.
0: Dziś w całej Polsce zachmurzenie duże lub wręcz bardzo duże. Chmury ciężkie, ołowiane, deszczowe. Padać będzie praktycznie w całym kraju i padać będzie przez najbliższych kilka dni. Ale to bardzo dobrze, bo przez ostatni miesiąc towarzyszyła nam niesamowita susza. Temperatura maksymalna wyniesie około 13 stopni, ale odczuwalna tak naprawdę między 7 a 10. Więc miejcie ze sobą coś ciepłego. A, i nie zapominajcie o parasolach.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, cześć, witam Was, dobry wieczór.
4: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Rezydencję zaprasza Naked Relaxing.
1: Zgadza się. Niespodzianka. Naked Relaxing we wtorek w porannej rezydencji. Zajmujemy się muzyką klubową dzisiaj. 7 minut po godzinie 11. No i właśnie, Fon D. Młoda reprezentantka sceny portugalskiej. Wywodzi się z Lizbony. Absolutnie doskonała epka Make Me Move. Zupełnie o tym zapomniałem. Zapomniałem o tym wydawnictwie i w przypadku, tak jak w pierwszej godzinie wspominałem, przypomniałem sobie o Ocie. Tak samo tutaj przypomniałem sobie o Fon D. Właśnie za sprawą singla All The Girls, który nie jest najbardziej popularnym numerem z epki Make Me Move. Jest to naturalnie numer tytułowy, ale jest absolutnie wspaniały. Taneczna, energetyczna bomba, bardzo szybkie tempo, bardzo dużo zmian w samej strukturze utworu, co dla muzyki klubowej bywa nietypowe, ponieważ no, czasem te klubowe numery są po prostu dość jednostajne i repetytywne, co też ma swój urok, ale każdy środek wyrazu artystycznego uważam, że fajnie jak jest dobrany pod potrzeby, ekspresję i wrażliwość danej artystki, danego artysty. No i w przypadku Fon D mamy clubbing bez absolutnie zapiętych pasów, bez żadnych ograniczeń, bez kagańców. Czysta dekadencja w najlepszym tego słowa znaczeniu, szczerze mówiąc. Definitywnie Europejczycy z południa wiedzą, jak się bawić i pojęcie zamknięcia imprezy o czwartej jest im absolutnie, absolutnie nieznane. Tak samo jak znane nam jest łapanie energii 10 minut po godzinie 11.

I jak gładko przeszliśmy sobie od Fondi do One Tablespoon, czyli przeskok tak naprawdę na drugą stronę świata. One Tablespoon pochodzi z Brisbane w Australii,

I niesamowicie, jak z tak odległego miejsca, to centrum kultury klubowej, którym bez wątpienia jest Europa, można zrobić bardzo, bardzo fajną karierę. Bardzo ciekawe rzeczy. Niesamowicie odrębne brzmieniowo od tego, co aktualnie w Europie jest prezentowane, ale jednocześnie do tego nawiązujące. Generalnie One Table Spoon wybił się na, co jest niesamowite, na TikToku numerem No Nine. Na ten moment No Nine ma jakieś 30 milionów odtworzeń w serwisach streamingowych i za No Nine, po No Nine artysta poszedł za ciosem i nie pozwolił swojemu stylowi rozwodnić się, tylko jeszcze mocniej go skrystalizował w takich na przykład singlach jak Limusina czy czekający nas Soulseek. Muzycznie jest to rozpięte gdzieś pomiędzy Microhouse'em, UK Garage, ale taką muzyką klubową troszkę w wydaniu na przykład The Field i legendarnego projektu, legendarnego albumu From Here We Go Sublime. Rytmiczny groove, sprężysty bas, wokale często po hiszpańsku, co jest swoją drogą bardzo, bardzo, bardzo mocno ciekawe dla z uwagi na pochodzenie artysty. Całość brzmi troszkę jak zachód słońca, kiedy już rozgrzani całym dniem w upale. Jesteśmy troszkę na plaży, troszkę tacy zblazowani, ale jednak mamy ochotę iść potańczyć. I o tym właśnie jest muzyka One Table Spoon i Soulseek, a jeśli potańczyć, no to na pewno do I'm a Freak od DJ Proszę się ode mnie odczepić w wolnym tłumaczeniu. Słuchamy, tańczymy.

0: Słuchasz audycji Poranna Rezydencja.
1: 27 minut po godzinie 11. Poranna Rezydencja, Naked Relaxing przy mikrofonie, niespodziankowo w klubowej odsłonie, co rzadko mi się zdarza w porannej rezydencji, bo zwykle jednak skupiam się na muzyce, której słucham, a która niekoniecznie znajduje miejsce na moim pendrive'ie. Natomiast dzisiaj myślę, że wszystkie pozycje mam już zgrane na pendrive i czekają tak naprawdę na nadchodzący weekend. To był DJ, proszę się ode mnie odczepić, DJ Fuck Off i I'm a Freak. Wcześniej jeszcze Soulseek od One Tablespoon i Soltery. No i zostajemy w okolicach 140 uderzeń na minutę, ponieważ niedawno, też troszkę przespałem, bo Skin to Skin wyszło w 2025 roku, ale niedawno odkryłem Saida. Saida to jest projekt absolutnej newcomerki na scenie. Absolutnej newcomerki, która już wydaje na przykład w takich wytwórniach jak Nervous Records, a konkretnie w sublabelu Nervous Lab. Ale ja nie o tym, ponieważ takie numery jak Skin to Skin z George Riley na wokalu robi się absolutnie niecodziennie. Dawno, dawno nie słyszałem tak seksownego, czarno-fioletowego bangera, który brzmieniowo słuchaczom może przypominać nieco Magento od PZ-a i będzie to bardzo trafne porównanie z uwagi na to, że zarówno Skin to Skin, jak i Magenta zawierają bardzo zdecydowane UK garage'owe bębny i bas. Bas z syntezatora Korg M1, konkretnie jest to Organ 2 preset, legendarne brzmienie, tak zwany M1 bass. Jak brzmi M1 bass? Dokładnie tak jak w Skin to Skin. Posłuchajmy.

przystępnych wokali z czymś stricte klubowym, z editami popowych piosenek, z editami starego R&B i używaniu wokali, nie wiem, na przykład z Brandy, albo z Nuts Milky, albo z The Way I'm Feeling, tak jak tutaj. The Way I'm Feeling od Mulgraba to jest hołd dla właśnie house'u okolic 2013-2015, kiedy Jordi zaczynał swoją karierę. I tak samo jest z numerem Just The Way You Are, który w końcu po wielu, wielu latach tkwienia jako bootleg w szufladzie tego australijskiego artysty ujrzał światło dzienne w oficjalnym wydawnictwie z Ministry of Sound. Oficjalnie jest Milky na ficie. Niesamowicie pozytywny banger. Tak samo jak The Way I'm Feeling. Just The Way You Are, Mulgraba, który swoją drogą ostatnio ożenił się ze swoją wieloletnią partnerką Sophie, znaną jako Effie muzycznie. Także best wishes to you. Amen. Posłuchajmy Just The Way You Are, Extended Mix, Mulgrab, Milky z legendarnego labelu Ministry of Sound.

0: teorie spiskowe. Nie, nie, żartuję oczywiście, bo ze mną w studiu Weronika Puszkar. Cześć. I zaczęliśmy rozmawiać o teoriach spiskowych. Właśnie.
1: Tak, poza kamerami, poza mikrofonami.
0: Tak, bo takie mam wrażenie, że w świecie, szczególnie tym 4.0, jest ich całkiem sporo. Wierzyć, nie wierzyć?
1: Nie, no właśnie teorii spiskowych nie ma w świecie 4.0, bo my tam tylko na faktach się opieramy. Ale no bo tak sobie rozmawialiśmy wcześniej o tym wirusie, który pojawił się na statku i tam przez 30 dni ludzie byli rzeczywiście zamknięci. No ale tam doszło do ogromnej tragedii, bo tam kilka osób nie żyje.

0: W każdym razie, tak sobie snuliśmy odnośnie tych wszystkich wirusów, tak. Na ile to jest takie zagrożenie znowu, czy wraca, czy nie wraca. No ale na szczęście nic na razie na to nie wskazuje. My dzisiaj o tym wspomnimy, co się dzieje z ludźmi z tego statku, natomiast głównie skupimy się na tym, co się będzie działo na Węgrzech. Już Peter Modziar został oficjalnie premierem tego kraju, więc porozmawiamy sobie z naszą ekspertką o tym, co się może zmienić na Węgrzech.
1: I oby zmieniło się. Na lepsze i bardzo dużo.
0: Zobaczymy.
1: Ale nie zmienia się Naked Relaxing. To była wielka przyjemność poklubować z wami we wtorkowy poranek. Poranna rezydencja. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.

0: Już prawie mieliśmy lato, ale pogoda znowu zrobiła się wiosenna. Minęła 12, sprawdzamy termometry.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj dużo chmur na północy, w centrum i na wschodzie pada i będzie padać, ale tylko przelotny deszcz. Więcej deszczu zdecydowanie na południu kraju i tam już parasolki są absolutnie niezbędne. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami też pojawią się burze z gradem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wynosi od 10 do 14 stopni Celsjusza. Cieplej dzisiaj na wschodzie, tam do 20 stopni i w górach około 8, ale tak sobie myślę, że ten wspomniany deszcz na pewno jest potrzebny ziemi.
1: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres

0: Peter Modzior oficjalnie przejął władzę na Węgrzech i to wydarzenie transmitowały media w całej Europie. To przełomowy moment, dlatego że Viktor Orbán rządził tym krajem przez 16 lat. Ale co tak naprawdę się zmieni, to dziś będziemy sprawdzać.
1: Na audycję Świat 4.0 zaprasza Weronika Puszkar.
0: I tak, jedni mówią, że to polityk proeuropejski, czego symbolem może być też to, że nowo wybrana przewodnicząca Izby Agnes Forsthoffer ogłosiła, że flaga Unii Europejskiej powróci na budynek węgierskiego parlamentu po tym, jak została zdjęta przez partię Fidesz w 2014 roku. Ale wielu ekspertów mówi, że to tylko zmiana, że to taki powiew świeżości właściwie, a złośliwi, że to tylko nowe opakowanie, bo Peter Modzior ma często zbliżone poglądy do Orbana, no i wciąż jest to polityk prawicowy. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać wszystkim do godziny 14. Zapraszam. Feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Caught a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi.

0: Świat 4.0 w czwórce.
1: W sobotę Peter Modziar oficjalnie stanął na czele rządu węgierskiego. Dzisiaj z nami jest Ilona Gizińska z Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspertka do spraw Węgier i też półwęgierka. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Ilono, to na początek chciałam cię zapytać właśnie o te relacje z tego, co się działo podczas tego zaprze-

0: księżenia, bo czytałam, że mnóstwo osób nawet wtedy płakało.
1: Tak, to był w ogóle dzień, który zapisze się w historii Węgier na długo i tak naprawdę musimy sobie zdawać sprawę, że jest to moment, kiedy na Węgrzech zmienia się władza po 16 latach. Czyli niektórzy młodzi ludzie, którzy szli nawet po raz pierwszy do urn, nie pamiętali, żeby zwyciężył ktokolwiek inny jak Viktor Orban i jego partia Fidesz. Z tego względu to tak naprawdę w warunkach węgierskich miało wymiar takiej trochę transformacji ustrojowej, jak u nas 89. Pojawia się wiele porównań do atmosfery z tamtych lat. I tak naprawdę Péter Magyar też obiecał Węgrom nie tylko taką standardową zmianę rządu, do jakiej przywykliśmy, ale tak naprawdę chodzi o zupełną zmianę ustroju, pewną rewolucję, pewną transformację ustrojową. Z tego względu zadbano też o naprawdę bardzo taką spektakularną oprawę tego wydarzenia. Trwało ono cały dzień praktycznie. Oczywiście mieliśmy to formalne, inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu, wybranie również Pétera Magyara premierem oficjalnie, różne przemówienia z tej okazji, ale również wiele rzeczy działo się dookoła samego parlamentu. Na placu Kossutha zebrało się mnóstwo ludzi, którzy oglądali wydarzenie na telebimach. Było również dużo ciekawych akcentów muzycznych chociażby. Między innymi artystka Iboja Olach, pochodzenia romskiego, która wykonała utwór Magyarország, czyli Węgry, który wykonywała również wcześniej. Jest to utwór taki bardzo patriotyczny, wzruszający, natomiast kiedy wykonywała go wcześniej na różnych uroczystościach, spotykały ją różne rasistowskie uwagi z tego względu, że jest po prostu niegodna tego repertuaru ze względu na swoje pochodzenie i wtedy powiedziała, że nigdy więcej go nie wykona. Mhm. I fakt, że podjęła się właśnie tego występu podczas takiego wydarzenia jest bardzo wymowny. To znaczy, że Węgry się zmieniły.
0: To dzisiaj sobie na pewno porozmawiamy o tym, co się dalej może dziać i co się może zmienić. Natomiast te najnowsze informacje, które płyną do nas z Węgier, dotyczą też tego, że Péter Magyar chce zmienić prezydenta. To znaczy, on tak zaapelował na swoim Facebooku o to, żeby tego prezydenta zmienić, że to jest marionetka Viktora Orbana i że właściwie wiele osób, które działało wokół niego, to właśnie też są tymi marionetkami. Ten wpis stał się szalenie popularny, bo zdobył już po kilku godzinach ponad 190 tysięcy polubień, tysiące komentarzy. W sumie to też jest ciekawe, że my dzisiaj tak zwracamy uwagę na to, z jakimi reakcjami w sieci spotkał się jakiś wpis, ale jestem ciekawa, czy te słowa mają rzeczywiście ten wpis jakieś znaczenie, bo kadencja obecnego prezydenta powinna potrwać jeszcze przez kilka lat, do 2029 roku.
1: Tak, tu chodzi w zasadzie nie tylko o wpis w mediach społecznościowych, chociaż oczywiście Péter Magyar jest bardzo sprawny, jeśli chodzi o posługiwanie się tymi mediami, to też jest jeden z tajników jego sukcesu. Natomiast on nawet posunął się do tego, że w trakcie swojego przemówienia, tego exposé pierwszego, zwrócił się wprost do obecnego tam prezydenta i wezwał go do tego, żeby zrezygnował z urzędu, twierdząc, że jest niegodny tej funkcji, ze względu na to, że reprezentuje poprzedni system. Był prezydentem z mianowania Fideszu, ponieważ na Węgrzech nie mamy bezpośrednich wyborów prezydenckich, tylko to parlament wybiera prezydenta.
0: Ja nawet słyszałam taki komentarz, że zasugerował, żeby nie robił sobie prezydent zdjęć z nowymi ministrami, żeby później nie musieli retuszować tych zdjęć.
1: Tak, to były bardzo takie konfrontacyjne, ostre słowa i tak naprawdę można powiedzieć, że trochę skompromitował tego prezydenta, który swoją drogą jest postacią taką na Węgrzech no bez większej roli, chociaż też akurat w przypadku tego konkretnego prezydenta on też jest stosunkowo od niedawna i rzeczywiście nie jest postacią szczególnie charyzmatyczną, nie jest jakoś bardzo rozpoznawalny na Węgrzech i to, co szczególnie mu zarzuca Péter Magyar, to że w żaden sposób nie zareagował na wszystkie posunięcia poprzednich władz, był bardzo bierny i nie kwestionował różnych kontrowersyjnych decyzji. No i tak naprawdę ten prezydent sam w sobie jako urząd jest bardzo problematyczny dla Tisy. Najlepiej byłoby, gdyby po prostu on rzeczywiście sam zrezygnował, chociaż oczywiście przy takiej przewadze, jaką ma Tisa, istnieją pewne polityczne możliwości, żeby prezydenta po prostu odsunąć od władzy. Wymagałoby to przede wszystkim zmiany konstytucji.

0: Ale jest to możliwe, mając 2/3 miejsce w parlamencie, więc tak naprawdę TISA ma tutaj bardzo komfortową sytuację, chociaż oczywiście najlepiej byłoby tak najbardziej, że tak powiem, elegancko, gdyby ten prezydent sam z siebie zrezygnował.
1: Bo co właściwie musiałoby się stać, żeby móc go odsunąć od władzy? W sensie on musiałby popełnić jakiś poważny błąd, działać poza prawem?
0: Tak, to jest jakby jeden z repertuarów możliwości, czyli po prostu musiałoby dojść do jakichś nadużyć, które obecna konstytucja szczegółowo definiuje, albo też można byłoby po prostu zmienić tą konstytucję i wprowadzić tam taki zapis, że obecny parlament większością głosów może tego prezydenta odwołać.
1: Ale mówiłaś, że właściwie najłagodniejszą opcją byłoby to, żeby on sam zrezygnował. Myślisz, że to jest możliwe?
0: Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. Oczywiście też no, tutaj perspektywa prezydenta czy zwolenników poprzedniego obozu na pewno jest taka, że byłaby to pewnego rodzaju kompromitacja urzędu prezydenta, który pod naciskiem premiera rezygnuje. Sytuacja zupełnie bezprecedensowa, przynajmniej w tym momencie przejęcia władzy.
1: Bo wcześniej, z tego co czytam, dochodziło do takich sytuacji, że niektórzy rezygnowali, ale to pod wpływem różnych skandali.
0: No, raczej skandali. Mamy prezydent Katalin Nowak między innymi, która była poprzedniczką Tamasza Szujoka, obecnego prezydenta, i ona zrezygnowała w 2023 roku w lutym ze względu na wybuch afery z ułaskawieniem osoby skazanej za tuszowanie przestępstw pedofilskich. I zresztą ta afera spowodowała, że Péter Magyar wypłynął na węgierską scenę polityczną, bo był dużym krytykiem rzeczy, ruchów, które wtedy podejmowała władza i rząd Orbana. Krytykował między innymi za to właśnie, że odpowiedzialność poniosła Katalin Nowak jako prezydent i również jego była już wtedy małżonka, minister sprawiedliwości Judith Varga.
1: Za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co już teraz zmienia się na Węgrzech, między innymi w mediach publicznych, bo tam też właściwie od razu Péter Magyar zarządził zmianę. Dzisiaj z nami jest Ilona Gizińska z Ośrodka Studiów Wschodnich.

0: Świat 4.0.
1: W świecie 4.0 dzisiaj Ilona Gizińska ze Środka Studiów Wschodnich i półwęgierka. Ilono, niektórzy twierdzą i tak najczęściej te komentarze jeszcze się pojawiały w czasie kampanii wyborczej na Węgrzech, że Peter Modziar to właściwie taki Orban sprzed 20 lat, no bo przecież Orban też miał ideały, był takim człowiekiem z ludu i tak dzisiaj mówi, wiele osób mówi, że on się po prostu bardzo zmienił przez te lata.
2: Tak, były takie właśnie zarzuty, określenia, że Peter Modziar to jest taki Orban Light, Orban 2.0, odświeżona jego edycja, bo tak naprawdę no, jest między nimi dużo zbieżności. Zasadniczo Peter Modziar też wywodzi się z partii Fidesz. To nie jest człowiek znikąd, to nie jest człowiek jakiś świeży czy bez przeszłości politycznej.
1: Z partii Orbana.
2: Z partii Orbana, tak. On nie był co prawda takim pierwszoplanowym politykiem, on bardziej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, był dyplomatą unijnym, również zasiadał w ostatnich latach w zarządach spółek związanych z władzami, ale miał też taką bardzo najważniejszą chyba rolę związaną z tą partią i zupełnie nieformalną, czyli był wieloletnim mężem minister sprawiedliwości w rządzie Fideszu, Judith Vargi. Także no, związki z Fideszem były duże i tak naprawdę mam wrażenie, że on był w stanie te zarzuty, że właśnie on jest takim nowym Orbanem i nie zaproponuje nic lepszego, zwłaszcza po pewnym czasie, kiedy już dojdzie do władzy, to one się trochę zdezaktualizowały, bo wyszło na to, że to, że Madziar jest tak blisko Fideszu, jest tak naprawdę, okazało się na jego korzyść, bo jest osobą, która zna funkcjonowanie tej partii najlepiej, zna jakieś różne kulisowe manewry i po prostu wie najlepiej, jak odsunąć Viktora Orbana od władzy. Mhm. I ta jego skuteczność też była pewnie powodem, dla którego wiele osób na niego głosowało, ponieważ postrzegano w nim takiego godnego rywala. Osobę też bardzo charyzmatyczną. On ma taką osobowość, że rzeczywiście jest w stanie pociągać te tłumy. Viktor Orban, młody zwłaszcza, też taki był, też pociągał tłumy, też miał różne przemówienia, na których ludzie po prostu czuli dużo emocji, więc z tego względu można powiedzieć, że to jest taki godny rywal, być może godny następca.
1: Dzisiaj czytałam o tym, że wiele osób się zastanawia, jaka jest recepta na taki polityczny sukces, że rzeczywiście odsunął kogoś, kto rządził te 16 lat. Chociaż myślę sobie, że też ludzie się po prostu zmieniają, którzy głosują i są też zmęczeni ci, którzy znali tę politykę wcześniejszą, tym, co się działo na Węgrzech. A co rzeczywiście może się zmienić? Bo też poza tymi podobieństwami związanymi z tym, że to jest nowa krew, że on pochodzi też z partii Fidesz, dochodzą takie argumenty, że to jest nadal prawa strona i że w wielu kwestiach te poglądy są podobne do poglądów Orbana.
2: Mm-hmm. Partia TISA jest rzeczywiście partią centrowo-prawicową. O ile Fidesz jest bardziej, jednak bardziej w prawo, tak? Nie powiem, że skrajnie, no ale jednak bardziej w tym spektrum, to tutaj mamy centroprawicę. Natomiast jest szereg kwestii, gdzie występuje zbieżność, może nie ideologiczna, bo TISA co do zasady nie jest jakąś mocno ideologiczną partią, ale są różne tematy, w których na pewno TISA nie odbiega za bardzo od Fideszu. Tutaj mamy przede wszystkim kwestie związane z polityką zagraniczną.
1: Paktem migracyjnym.
2: Pakt migracyjny, tak. Peter Modziar bardzo, bardzo mocno opowiada się przeciwko polityce migracyjnej Unii Europejskiej i twardo twierdzi, że do tego paktu Węgry nie przystąpią i nie będą udzielały azylu uchodźcom, tak jak oczekuje tego Unia Europejska. Zresztą Węgry nie robiły tego też do tej pory.
1: No właśnie, to jeszcze było za rządów Orbana, tak?
2: Tak. Że płacą duże kary, zresztą dzienne, za to, że nie zastosowały się do

0: tych wymogów, mają też duży mur na granicy z Serbią, ogrodzenie w sensie, więc rzeczywiście tutaj jest to jeden z tematów, gdzie mamy 1:1 kontynuację.
1: I drugi, bo jeszcze chciałam zapytać o te relacje z Rosją, z Ukrainą, bo to też jest coś, co wzbudza jakieś tam kontrowersje, że niektórzy twierdzą, że nadal te relacje z Putinem będą utrzymywane, ale może nie będzie to taka ostentacyjna relacja.
0: Tak, na pewno osoby, które oczekiwały jakiegoś takiego bardzo twardego odcięcia się od Rosji i takiego radykalnego zbliżenia z Ukrainą, no to tutaj są zawiedzione, bo jednak mamy dużą ostrożność.
1: To znaczy on chyba też to mówił już w kampanii, prawda? Że na etapie, nie ukrywał tego.
0: Tak, na etapie kampanii w ogóle te tematy były trochę przemilczane, ale w sumie nie ma się co dziwić, bo jednak Madziar funkcjonował w takiej kampanii bardzo mocno antyukraińskiej i rząd też poprzedni próbował go wmanewrować w taką narrację, że on jest po prostu marionetką Brukseli, że finansuje go Kijów, że po wygranej będzie też chciał po prostu ten Kijów wspierać, że Węgry przez to zostaną wciągnięte do wojny, że pieniądze podatników trafią też na wsparcie dla Ukrainy. Więc w sumie nie ma się co dziwić, że funkcjonując w takiej komunikacji, on był bardzo powściągliwy. Teraz po zmianie władzy, już po tym właściwym przejęciu jej, mamy różne gesty tak naprawdę w kierunku Ukrainy. Mamy zapowiedź spotkania z Wołodymirem Zełenskim, prawdopodobnie na Ukrainie, na Zakarpaciu, czyli miejscu zamieszkałym przez ludność etnicznych Węgrów w dużej mierze. I to miałby być też taki pierwszy krok do pojednania, do poprawy stosunków bilateralnych, które się rozchodzą, które są po prostu złe, głównie ze względu na to, że strona węgierska zarzuca, że ci Węgrzy mieszkający na Ukrainie, oni nie mają wystarczająco dużo praw, że nie mogą się uczyć węgierskiego w szkołach, w sensie mogą, ale że są też przedmioty, które są w języku ukraińskim, a Węgrzy chcieliby mieć wszystkie w języku węgierskim. Kwestia różnych samorządowych rozwiązań, ale głównie jednak rozchodzi się o język. Także będzie przymiarka do tego, żeby trochę naprostować te relacje dwustronne. Nie ma też twardego sprzeciwu dla akcesji unijnej Ukrainy, tak jak to było za Orbana. Tutaj myślę, że to będzie większa otwartość, nie będzie tego weta również, którym posługiwał się Orban tak chętnie w Unii Europejskiej, więc to jest odmiana.
1: To za chwilę o tym, czego młodzi Węgrzy oczekują od nowego premiera. Dzisiaj z nami jest Ilona Gizińska z Ośrodka Studiów Wschodnich.

0: Świat 4.0 w czwórce.
1: Co się zmieni na Węgrzech po wyborach i po tym, jak już oficjalnie premierem został Peter Modziar? O tym dzisiaj rozmawiamy. Z nami Ilona Gizińska z Ośrodka Studiów Wschodnich i też półwęgierka. Ilono, wspominałyśmy o tym, że wcześniej zarzucano oczywiście Orbanowi relacje z Putinem. Jak to teraz będzie wyglądało? Bo też mówiłyśmy o tym, że tutaj ta zmiana nie oznacza wcale, że Węgry pójdą na ogromne, na takie dobre relacje z Ukrainą, że pójdą na jakiś kompromis. A jak według ciebie będą wyglądały same relacje z przywódcą Rosji?
2: Jeśli chodzi o Rosję, to tutaj mamy taką grubą linię, grubą kreskę i rzeczywiście tak narracyjnie Peter Modziar odcina się od tych bliskich relacji, które uprawiał poprzedni rząd. Warto powiedzieć, że chociażby jednym z głównych haseł, które ludzie skandowali nawet w noc wyborczą, młodzi ludzie, to było Ruski Kaza, czyli Ruscy do domu. To było hasło rewolucji w 1956 roku, które dobrze znali też ich rodzice. I teraz, jeśli chodzi o zależność od Rosji, którą Węgrzy cały czas mają pod względem energetycznym zwłaszcza, czyli zależność od rosyjskich surowców, to pomysł jest taki, żeby jednak od nich sukcesywnie odchodzić. I może nie będzie to takie radykalne, szybkie odejście, tak jak oczekuje tego Unia Europejska, żeby zupełnie zrezygnować z surowców do 2027. Partia TISA w swoim programie pisze, że zrezygnują z tych surowców do 2035. No to jest trochę odleglejsza data, ale z drugiej strony Węgry są na tyle uzależnione, tam jest naprawdę 70-80% pod względem ropy, gazu.
1: No właśnie, my czasami chyba tego nie rozumiemy, że tak się prowadzi polityka, bo nie jest tak łatwo zerwać jakieś relacje, bo to się wiąże z jakimiś konsekwencjami dla kraju.
2: Więc zasadniczo Madziar chciałby na początku mieć dostęp do wszystkich umów długoterminowych zawartych przez poprzedni rząd z Kremlem i dostęp do nich ma dopiero oczywiście pewnie od niedawna, kiedy objął władzę, bo wcześniej te umowy były dla niego tajne, więc będzie wymagało to weryfikacji i również ocenienia, jakie jest pole manewru, żeby zastąpić te rosyjskie surowce, ale co do zasady jest chęć, żeby z nimi zerwać.
1: A czego oczekują młodzi Węgrzy po tym nowym premierze? Bo te kwestie z Ukrainą, z Rosją, one są bardzo istotne dla całego świata w ogóle, no ale tak sobie myślę, że dla takiego młodego człowieka coś takiego bliższego musi być najważniejsze.
2: Powiedzmy sobie na pewno, że Peter Modziar jest premierem młodych Węgrów. To jest osoba, na którą głosowali przede wszystkim młodzi. Poniżej 35 roku życia poparcie było na poziomie 80%. Także tutaj przede wszystkim to jest atrakcyjna opcja dla młodych ze względu na obietnicę poprawy warunków życia. Do tego miałyby posłużyć głównie środki unijne, które pozostają cały czas zamrożone dla Węgier. To jest 18 miliardów euro. Milionów euro, które są zamrożone na podstawie mechanizmu warunkowości ze względu na zastrzeżenia do praworządności na Węgrzech, więc Peter Modziar musiałby przeprowadzić szereg reform, których oczekuje Unia Europejska. Natomiast jeśli te pieniądze wrócą do węgierskiego budżetu, jest naprawdę dużo obietnic, w jaki sposób one miałyby mieć przełożenie na poprawę warunków życia.
1: Ale to jest kwestia stworzenia jakichś nowych miejsc pracy, wyższych płac, poprawy systemu zdrowotnego?
2: W zasadzie wszystkiego, o czym mówisz. Na pewno poprawa jakości usług publicznych, służba zdrowia, edukacja, ogólnie ożywienie gospodarcze, więcej inwestycji zagranicznych ze względu na to, że poprawiłby się nastrój gospodarczy. Inwestorzy zachodni również

0: przykład jest bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi i to, co obiecuje minister spraw zagranicznych Anita Orban, to, że młodzi Węgrzy będą mieli przywrócony program Erasmus, bo teraz na przykład jest on okrojony bardzo mocno w przypadku Węgier, ze względu też na te konflikty z Unią Europejską, więc na pewno to jest też dla nich ważne, że Węgry przestałyby być takim miejscem po prostu mocno kontrowersyjnym z punktu widzenia też państw Europy Zachodniej i poprawiłaby się po prostu reputacja tego państwa.
1: To za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy, bo porozmawiamy jeszcze o tym, jak działają teraz media tradycyjne na Węgrzech. No i oczywiście, kto znajdzie się wśród tych nowych ministrów Petera Madziara. Dzisiaj z nami jest Ilona Gizińska ze Ośrodka Studiów Wschodnich.

0: Świat 4.0.
1: Niewiele ponad 20 minut pozostało do godziny 13. My kontynuujemy wątek węgierski. Razem z nami Ilona Gizińska z Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspertka do spraw Węgier i półwęgierka. Ilono, co się zmieni, jeżeli chodzi o media publiczne?

0: na Węgrzech, bo wiadomo, że znaczna, chyba 80 czy 70% tych stacji jest podporządkowana partii rządzącej i właściwie Madziar wybił się przez media społecznościowe, bo tak docierał do swoich odbiorców, wrzucając różne filmiki o tym, co nie działa na Węgrzech.
1: Tak, dokładnie. Mamy naprawdę olbrzymią część tego tortu medialnego związaną z Fideszem. To nie są tylko media publiczne, ale również media prywatne, gdzie osoby związane z poprzednim systemem po prostu kupowały te media, również oligarchowie. Więc tutaj dużym zadaniem dla TISY będzie taka dekonstrukcja tego całego rynku medialnego. No i mieliśmy już takie pierwsze spektakularne ruchy, bardziej symboliczne w zasadzie, bo to jeszcze przed objęciem władzy, czyli Péter Madziar wybrał się do studia telewizyjnego tej głównej telewizji publicznej. Rozmawiał z dziennikarką, która wcześniej głównie przeprowadzała rozmowy z czołowymi politykami Fideszu. No i to była taka rozmowa w takim bardzo konfrontacyjnym tonie, gdzie pojawiły się zarzuty co do tego, jak te media funkcjonowały do tej pory. I akurat ta dziennikarka też nie pozostała dłużna, więc naprawdę to była taka bardzo ostra wymiana zdań.
0: Później... Ale to bardzo ciekawe, że mimo wszystko nie spuściła z tonu.
1: nie do końca. Później po wyjściu ze studia Madziar też spotkał się z pracownikami tej stacji i mówił o tym, że no, nie wszyscy będą zwolnieni i że on jakby jest gotowy do współpracy i chce zapewnić pewien komfort części zespołu, no ale zakładam, że jednak osoby, które były takimi twarzami tego medialnymi tego systemu, jednak one zostaną bardzo szybko odsunięte. Mamy też taki bardzo ciekawy przypadek z zeszłego tygodnia, czyli tak naprawdę baron medialny Orbana, taka osoba, która zarządzała, biznesmen, który zarządzał spółkami medialnymi, on wystąpił w wywiadzie w takiej niezależnej internetowym medium i w zasadzie w trakcie tego bardzo emocjonalnego wywiadu, gdzie on właściwie się popłakał, powiedział, że on oddaje swoje udziały w tych spółkach, rezygnuje z nich na rzecz państwa. I tutaj jest to odczytywane powszechnie jako taka chęć, że tak powiem, współpracy, zanim dosięgnęłyby go konsekwencje. Być może będzie skłonny trochę opowiedzieć, jak to wszystko funkcjonowało wcześniej, więc mamy również ze strony tego sektora prywatnego, medialnego pewne pierwsze takie oznaki, że to się wszystko powoli kruszy.
0: To jeszcze na koniec chciałam cię zapytać o to, kto się znajdzie wśród nowych ministrów tego rządu, dlatego że to jest partia TISA, która wyrosła na ludziach, którzy nie mają doświadczenia politycznego. Tam na przykład jest śpiewaczka operowa.
1: Tam są wszyscy. To jest naprawdę, to nie jest partia ideologiczna. Nie mamy tutaj nic, co by ich jakoś spinało pod względem światopoglądowym. Główna rzecz, która ich spaja, to jest właśnie antysystemowość i chęć odsunięcia Orbana od władzy. Mhm. Poza tym to są osoby ze świata kultury, ze świata biznesu, działacze społeczni. Mamy bardzo dużo lekarzy na przykład, co nie jest przypadkiem, bo służba zdrowia to jest coś, co na Węgrzech wybitnie nie funkcjonuje i reforma służby zdrowia jest jedną z głównych obietnic. Jeśli chodzi o sam rząd, to mamy 16 ministrów i ministr. Na miejsce 12 resortów za czasów Fideszu. Więc mamy tutaj nieco większą specjalizację i w zasadzie to są osoby głównie z takim zapleczem technokratyczno-eksperckim, często osoby, które wcześniej zajmowały wysokie stanowiska w różnych organizacjach publicznych, na przykład, nie wiem, dyrektor ZOO. Mamy też osoby, przede wszystkim osoby z dużymi rolami w korporacjach. Tutaj najbardziej znane osoby to jest Anita Orban, czyli szefowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wcześniej związana z koncernem Vodafone i również István Kapitány, czyli minister finansów, minister gospodarki, przepraszam, który zasiadał w koncernie Shell.
0: No myślę sobie, że może to też dzięki temu udało się zwyciężyć, no bo te osoby nie były związane z żadną skorumpowaną partią, że może to sprawiło, że też na nich ludzie zdecydowali się oddać głos. Ilona Gizińska ze Ośrodka Studiów Wschodnich dzisiaj była razem z nami. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Dzięki serdeczne.
2: To jest Nowość Czwórki.

0: Autopromocja.
1: Memy przejrzane, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Na północy, w centrum i na wschodzie dzisiaj pada deszcz, ale na szczęście tam tylko przelotny. Zdecydowanie więcej deszczu na południu Polski, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu, miejscami burza z gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj wynosi na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni Celsjusza. Cieplej na wschodzie, tam do 20, a w górach najchłodniej dzisiaj, bo tylko około 8 stopni. Dzisiaj pada, więc trawa też na pewno będzie rosła szybciej, dlatego pojawiają się już koncepcje na to, jak ją kosić. Katowice wynajęło do tego zadania owce. Są ciche i ekologiczne, mówi Michał Mandala z katowickiego ratusza.
2: Niewątpliwym atutem Katowic są liczne parki i obszary leśne. Jednym z elementów utrzymania tych terenów jest koszenie traw. Od kilku lat ze względów ekologicznych realizujemy je 3 razy w roku, a owce stanowią naturalne uzupełnienie tych działań. Do koszenia wyznaczono owce odmiany kameruńskiej. Ich liczebność będzie dostosowana do wielkości terenu, a po zakończeniu pracy w jednej lokalizacji stado przeniesie się do kolejnej. Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
0: No a ja sobie myślę, że widok takich owiec to też atrakcja dla mieszkańców.
1: Autopromocja.
3: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy w

0: wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy. Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
1: Justyna Dźwig-Kluga
0: i Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.

0: na audycję Świat 4.0. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: 7 minut mamy po godzinie 13. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Świat 4.0. Piotr Kwiran niedługo pojawi się w studiu czwórki, tradycyjnie ze swoim przeglądem europejskim. Wcześniej zrobimy jednak przegląd newsów ze świata i będzie między innymi o najsłynniejszym obecnie statku wycieczkowym Hondius, chociaż niestety nie jest to dobra sława, bo prawdziwy koszmar przeżyli ludzie na pokładzie tego statku z powodu hantawirusa. Szczegóły niebawem w czwórce. Zapraszam do godziny 14. Jesteśmy razem.

0: To Xavier i utwór Jadę autem. Na naszej stronie czwórka.online znajdziecie też wywiad Dominiki Płonki właśnie z Xavierem. A my robimy przegląd newsów ze świata.
1: Słuchasz audycji Świat 4.0 w czwórce.
0: Dziś nominacja i zaprzysiężenie nowych ministrów rządu TISY. Prezydent Węgier wręczy nominację 16 nowym ministrom rządu Petera Modziara. Zostaną zaprzysiężeni przed parlamentem, ale formalnie władzę obejmą dopiero po północy.
2: Pierwsza uroczystość, która czeka nowych ministrów, będzie miała miejsce w Pałacu Szandora, czyli siedzibie prezydenta. Głowa państwa wręczy ministrom nominacje na te stanowiska. Wydarzenie trudne dla ministrów, jak i prezydenta, którego do dymisji wzywa premier Modzior. Stanowczo zaapelowaliśmy do prezydenta, aby nie robił wspólnych zdjęć z ministrami rządu TISY. Mam nadzieję, że to uszanuje, bo nie chcemy potem przez tydzień retuszować tego zdjęcia, powiedział Modzior. Po 16 cały rząd stawi się przed parlamentem. Węgierskie prawo nie przewiduje głosowania nad ministrami. Swoistym wotum zaufania było głosowanie nad kandydaturą na premiera. Formalnie nowy rząd obejmie władzę o północy z wtorku na środę. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Statek wycieczkowy Hondius zostanie w tym tygodniu zdezynfekowany w porcie w Rotterdamie. Na pogładzie jednostki, która przypłynie z Teneryfy, kilka osób zaraziło się hantawirusem. Trzy z nich zmarły.
3: Miejska Służba Zdrowia oraz Zarząd Portu w Rotterdamie przygotowują się do dezynfekcji statku oraz przyjęcia i ewentualnej kwarantanny członków załogi. Służby zajmą się także bagażem należącym do pasażerów. Burmistrz miasta nie chciała ujawnić więcej szczegółów na temat planowanych działań. W weekend 26 pasażerów statku przetransportowano małymi łodziami na Teneryfę, skąd przylecieli na lotnisko w Eindhoven. Było wśród nich 18 cudzoziemców i 8 Holendrów, którzy muszą przejść 6-tygodniową kwarantannę we własnych domach. Dopóki będziemy uważnie obserwować wszystkich pasażerów i osoby, z którymi mieli bliski kontakt, jestem przekonana, że nie dojdzie do poważnego wybuchu epidemii hantawirusa, powiedziała Saskia van Egmond, rzeczniczka Narodowej Służby Zdrowia. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen.
0: Dziś rozpoczyna się festiwal w Cannes. Największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie filmowe na świecie. Przez niemal 2 tygodnie Lazurowe Wybrzeże będzie żyło wielkimi premierami, obecnością światowych gwiazd oraz rywalizacją o Złotą Palmę. Szansę na główną nagrodę ma reżyser Paweł Pawlikowski, ale to nie jedyny polski akcent w tym roku w Cannes.
4: 79. Festiwal w Cannes zainauguruje przejście gwiazd po czerwonym dywanie, a następnie uroczysta gala, podczas której honorowe Złote Palmy otrzymają nowozelandzki reżyser Peter Jackson, twórca filmowych adaptacji Władcy Pierścieni oraz amerykańska aktorka i piosenkarka Barbara Streisand. Od jutra rozpoczną się pokazy 22 filmów nominowanych do Złotej Palmy. W konkursie znalazły się dzieła takich reżyserów jak Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi czy James Gray. Polskie nadzieje wiążą się z filmem Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który wraca do Cannes 8 lat po zdobyciu nagrody festiwalu za reżyserię filmu Zimna Wojna. Polska będzie miała także swojego przedstawiciela w konkursie filmów krótkometrażowych. Znalazł się w nim film Spiritus Sanctus Pawła Toczka. Ponadto 3 polskie produkcje lub koprodukcje zostaną pokazane w sekcjach pobocznych festiwalu. Laureaci konkursu głównego zostaną wyłonieni 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A u nas za chwilę kolejne wiadomości. Mamy już 16 minut po 13.

0: brown eyes.
1: To jest audycja Świat 4.0.
2: I wracamy do przeglądu newsów. Cole Allen nie przyznaje się do próby zamachu na Donalda Trumpa. Mężczyzna oskarżony o próbę zamachu na prezydenta podczas kolacji korespondentów Białego Domu nie przyznał się do winy. 31-latek złożył oświadczenie o niewinności przed sądem w Waszyngtonie.
3: Cole Allen nie zabrał głosu podczas rozprawy. Stał przed sędzią w pomarańczowym kombinezonie zakuty w kajdany. W jego imieniu przemawiała adwokat Tezira Abe. Obrończyni powiedziała, że Allen nie przyznaje się do winy w żadnym ze stawianych mu zarzutów. Złożyła też wniosek o wyłączenie ze sprawy dwojga wysokich rangą urzędników rządu Trumpa, prokuratora generalnego Todda Blanche'a i prokurator okręgowej Jeanine Pirro. Oboje byli obecni na kolacji w chwili ataku, co zdaniem adwokatki czyni z nich potencjalnych świadków lub ofiary, a tym samym stwarza konflikt interesów. Sędzia Trevor McFadden nie rozstrzygnął tej kwestii, poprosił o złożenie wniosku z pełnym uzasadnieniem. Prokuratura zarzuca Cole'owi Allenowi usiłowanie zabójstwa prezydenta, napaść na funkcjonariusza federalnego z użyciem broni, grozi mu za to dożywocie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Plany nowego rządu w Budapeszcie i przepis na wygranie z Viktorem Orbanem. To były główne tematy pierwszego wywiadu nowego premiera Węgier dla amerykańskich mediów. Peter Madziar w minioną sobotę już oficjalnie stanął na czele węgierskiego gabinetu.
4: Wywiad dla New Yorkera odbił się szerokim echem także za oceanem, gdzie, jak podkreślają węgierskie media, pojawiło się zainteresowanie jego polityczną, sekretną receptą na pokonanie wieloletnich rządów Fideszu. Polityk stwierdził, że zwróciło się do niego wielu demokratów z prośbą o pomoc w pokonaniu Donalda Trumpa w najbliższych kampaniach. Modior w wywiadzie przedstawiał się jako polityk, który chce odbudować relacje Węgier z partnerami zachodnimi i zakończyć okres głębokich podziałów w kraju. W ostatnich dniach jego współpracownicy zapowiadali już zmiany w polityce wobec Unii Europejskiej oraz nowy styl komunikacji państwa. Podkreślił również, że zamierza szybko rozpocząć reformy instytucjonalne i gospodarcze. Według zapowiedzi mają one objąć m.in. ordynację wyborczą, politykę społeczną i relacje z zagranicznymi partnerami. Węgierskie media zwracają uwagę, że zainteresowanie amerykańskich komentatorów nadało dodatkowy międzynarodowy rozgłos Peterowi Modiorowi jeszcze przed formalnym rozpoczęciem pracy nowego rządu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Mundialowa gorączka w Szkocji. Reprezentacja wraca na Mistrzostwa Świata po 28 latach, a spotkania rozgrywane w USA, Kanadzie i Meksyku będą transmitowane w Wielkiej Brytanii głównie nocą. Mimo to puby są pełne rezerwacji nawet na mecze o 2 w nocy. Takiego oblężenia szkockie lokale gastronomiczne nie przeżywały od dekad.
5: W Glasgow, Edynburgu i innych szkockich miastach lawinowo rośnie liczba rezerwacji na mecze reprezentacji. Część pubów chce działać nawet do 2 lub 4 nad ranem, ponieważ niektóre spotkania mundialu będą rozpoczynały się późnym wieczorem albo w środku nocy czasu brytyjskiego. Wszyscy fani będą oglądać mecze Szkocji. Szkoci nie czekali prawie 3 dekad po to, żeby oglądać mundial przed małym telewizorem w domu. Nie ma Szkocji i nie ma zabawy. Nie możemy się doczekać, mówiła szkockiej telewizji Barbara Watson.

0: Kierowniczka jednego z pubów w Glasgow. Przy szacowanych przychodach sięgających nawet 250 milionów funtów, szkocka branża gastronomiczna i hotelarska traktuje mundial jako najważniejsze wydarzenie biznesowe ostatnich lat. Przedstawiciele sektora ostrzegają, że bez zgody na dłuższe godziny działania może dojść do chaosu przed lokalami i poważnych strat finansowych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Faza grupowa Mistrzostw Świata w piłce nożnej rozpocznie się 11 czerwca, a mecz finałowy odbędzie się 19 lipca. A u nas za chwilę Piotr Firan i przegląd europejski.

0: 13:30 na zegarze. Piotrek Piran zadowolony. Cześć.
1: No i ty też zadowolona. Wszystko się zgadza.
0: No tak, bo taki uśmiechnięty przyszedłeś.
1: Tak, to te neurony lustrzane zadziałały, prawda?
0: Neurony lustrzane?
1: Tak, że jak człowiek widzi kogoś z uśmiechem na twarzy, to też zaczyna się uśmiechać.
0: Ale to dobrze, bo dzisiaj wszyscy narzekali na pogodę, a tu się okazuje, że można przyjść zadowolonym, niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy pada deszcz.
1: To sprawdzamy, co dzieje się w Europie.
2: Eurovibe w czwórce.
1: Zaczynamy od konkursu piosenki Eurowizji. Dzisiaj odbywa się pierwszy półfinał, drugi zaplanowano na czwartek, a wielki finał w sobotę. Austria gości wydarzenie po zeszłorocznym zwycięstwie. Reprezentantem Izraela jest Noam Betan z utworem Michelle. Tegoroczna Eurowizja odbywa się właśnie w cieniu znacznych kontrowersji. Pięć krajów, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Holandia i Słowenia, zrezygnowało z udziału w proteście przeciwko uczestnictwu Izraela w związku z trwającym konfliktem w Strefie Gazy. Organizatorzy, czyli Europejska Unia Nadawców, podkreślają, że konkurs ma być apolityczny i zjednoczony.

0: Właśnie ta muzyka ma być tym spoiwem, a niestety to jest największy bojkot w historii. Imprezy w Wiedniu obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa ze względu na planowane protesty. No zresztą jak to w Eurowizji, każdy głosuje, wiadomo na kogo, zdaje się, że Grecja chyba na Cypr lubi głosować, zawsze im daje najwięcej punktów, tam są ludzie podogadywani ze sobą.
1: Aha, i te no różne tak, no tak, komisje. Tam były, że tam tak. Jakieś układy. Ktoś tak. Komuś dał głosy.
0: I krążą też pogłoski, że niektóre kraje wykupują karty SIM, żeby głosować na swoich, gdzieś tam za granicą. Ale niepotwierdzone informacje, zostawiamy to. Finlandia, Oulu, europejska stolica kultury, tętni życiem. W tym roku północna Finlandia zaprasza na setki wydarzeń łączących sztukę, technologię, ekologię i kulturę. Od koncertów elektronicznych na Zatoce Botnickiej, przez festiwale sztuki i nauki, po arktyczne laboratorium kulinarne, Weronika, wyobraź sobie. Idealna okazja, by zaplanować wyjazd maj-sierpień.
1: Akurat jeszcze nie mam planów.
0: No, czyli festiwale długie dni, także łatwy dostęp do wysp i plaż. Jeśli lubicie kulturę, naturę i coś innego niż typowe turystyczne hity, Oulu to strzał w dziesiątkę, mały wysiłek także w dotarciu na miejsce, a duże wrażenia. Teraz Litwa. W ostatni weekend maja w Kłajpedzie odbędzie się jeden z najważniejszych europejskich festiwali edukacyjnych Science on Stage. Nauczyciele i uczniowie z ponad 30 krajów pokażą kreatywne projekty łączące naukę, technologię, sztukę. 30 maja festiwal otwiera drzwi dla publiczności. Warto śledzić, bo to dowód, że nauka może być naprawdę pasjonująca i innowacyjna. No i dzisiaj także wspominałaś o tym, że festiwal filmowy w Cannes, jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie. Do 23 maja zobaczymy gwiazdy, czerwone dywany, światowe premiery i konkurs o Złotą Palmę. Jury przewodniczy koreański reżyser Park Chan-wook. Dla młodych miłośników kina to nie tylko glamour, ale także okazja do śledzenia nowych trendów i debiutów. Tegoroczna edycja nie odbywa się jednak znowu bez kontrowersji. W tle trwają dyskusje wokół udziału artystów związanych z Rosją, także Izraelem. W konkursie znalazł się m.in. film rosyjskiego reżysera Andrija Zwiegnicewa z izraelskimi aktorami w obsadzie. Jednocześnie festiwal nie ma w programie filmów w języku hebrajskim, co budzi pytania o balans w doborze produkcji na tle trwającego konfliktu w Gazie. Organizatorzy podkreślają, że Cannes pozostaje platformą dla kina, a nie areną politycznych sporów, ale jak co roku polityka przenika się z czerwonym dywanem. Pojawiają się także protesty artystów, no i w tle także te konflikty zbrojne. A jeśli chodzi o to, co dzieje się w Europie, to coraz więcej jest taki trend, że coraz więcej stolic i też miast na terenie Unii Europejskiej wprowadza ograniczenia prędkości. To już zupełnie inny temat, do 30 km na godzinę. Niektórzy mówią, że to ma sens, inni mówią, że za wolno i będą jeszcze większe korki w Europie. A co o tym mówią badania? O tym za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.

0: down. These vitamins and minerals. Vitamins and minerals.
1: Eurovibe w czwórce.
2: Trochę ponad 20 minut do godziny 14 w studiu Piotrek Firan ze swoim przeglądem europejskim.
3: No właśnie, w Unii Europejskiej widać coraz wyraźniej zarysowującą się tendencję. Coraz więcej europejskich miast decyduje się na ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę w terenie zabudowanym. Tworzone są takie strefy w miastach. Zwolennicy przekonują, że to sposób na zmniejszenie liczby wypadków i ochrony pieszych. Krytycy twierdzą jednak, że takie przepisy mogą utrudnić ruch i wydłużyć czas przejazdu. A my na ten temat porozmawiamy teraz z ekspertem. Mikołaj Krupiński, rzecznik i ekspert Instytutu Transportu Samochodowego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Panie rzeczniku, 30 km na godzinę w niektórych strefach. Czy to działa i czy rzeczywiście w tych miejscach jest bezpieczniej?
4: Pytanie, po co te strefy tempo 30 są tworzone? Odpowiedź brzmi po to, aby poprawić przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, bo ta niższa prędkość, te 30 km na godzinę, to przede wszystkim dłuższa droga, krótsza droga hamowania pojazdu, najwięcej czasu na reakcję kierowcy, a przede wszystkim większe szanse na uniknięcie zdarzenia. I to, o czym mówię, ma przede wszystkim szczególne znaczenie w miastach, w miejscach, gdzie ten ruch samochodowy przecina się z ruchem pieszym i z ruchem rowerowym. No, w centrach miast, na osiedlach, na przykład w pobliżu szkół, wszędzie tam, gdzie właśnie mamy ruch pieszy, ruch rowerowy, który przecina się z ruchem samochodowym. No i pytanie, znaczy to rodzi pytanie, dlaczego akurat ta prędkość 30, nazwa strefy 30, a nie 40, a nie 50. Otóż badania pokazują, że przy potrąceniu przez pojazd, który jedzie z prędkością 30 km na godzinę, aż 9 na 10 pieszych ma szansę przeżyć. Natomiast jeżeli ta prędkość już zbliża się do 50 km na godzinę, to prawdopodobieństwo przeżycia spada około 50%, a oczywiście przy jeszcze wyższych prędkościach no to ryzyko śmierci gwałtownie rośnie. Więc to jest przede wszystkim ta główna zaleta, jaką daje ochronę pieszym, niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, także rowerzystom. No są też inne korzyści, mianowicie też ograniczenie hałasu. Jeżeli jeździmy wolniej, no to ten hałas jest dużo niższy. To też poprawia komfort życia mieszkańców tych zatłoczonych aglomeracji. No i też ma to też zachęcić do, w zamyśle, do korzystania z rowerów, transportu pieszego, bo te strefy mają za zadanie po prostu spowolnić ruch.
3: Czy to może być wstęp do tego, żeby w ogóle w terenie zabudowanym w krajach członkowskich obowiązywała prędkość zamiast 50-30 km na godzinę?
4: Generalnie jest taka tendencja, aby w centrach wielkich, dużych, mniejszych miast wprowadzać ograniczenia prędkości i niejako też, nazwijmy to, wyrugować ruch samochodowy z centrów miast, by oddać te centra pieszym, rowerzystom, mikromobilności, żeby ten ruch przenieść, ponieważ ten ruch generuje, jak wiemy, kongestię, czyli długotrwałe utrzymywanie się zatorów, czyli korków drogowych, mówiąc już bardziej ludzko. Ten problem dotyczy także wielu polskich miast. Tam, gdzie oczywiście ruch pieszy jest i rowerowy, uzupełnieniem by była komunikacja zbiorowa, czyli ta, która jest bardziej wydajna, jest bardziej energooszczędna, nie generuje takich korków jak pojazdy indywidualne. Polska statystyka to jest mniej więcej 1,2 osoby w jednym pojeździe, autobus komunikacji miejskiej czy też tramwaj przewozi przynajmniej kilkadziesiąt osób, więc to też jest większa wydajność, ale i także mniejsze zużycie paliwa, energii w przeliczeniu na jednego pasażera.
3: Panie rzeczniku, jakie

0: Unia sobie stawia cele, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Bo tam zdaje się, że no cel został wyznaczony na bardzo ambitny, najbardziej bezpieczny także dla nas, ale jeszcze trochę czasu musi minąć, zanim on zostanie osiągnięty. O co chodzi?
1: Czyli mówimy o tak zwanej wizji zero. No to jest plan, czy też cel taki długotrwały, może i strategia zakładająca całkowite wyeliminowanie śmiertelnych ofiar i ciężkich obrażeń w ruchu drogowym do roku 2050. Jej fundamentem jest założenie, że człowiek popełnia błędy, dlatego system transportowy powinien być projektowany tak, by te błędy nie prowadziły do tragedii. I obejmuje on m.in. rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej, tworzenia m.in. tych stref tempo 30 w miastach, skuteczniejsze egzekwowanie przepisów na pewno też i konstruowanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa w samych pojazdach, ale także edukację związaną z ochroną niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych, rowerzystów, użytkowników mikromobilności, czyli to, o czym wcześniej powiedziałem. Natomiast europejskie drogi są dziś oczywiście znacznie bezpieczniejsze niż dekadę temu, natomiast to tempo poprawy nadal pozostaje zbyt wolne, aby ten cel do roku 2050 i cel pośredni, jakim jest rok 2030, został szybko zrealizowany. W 2024 roku mieliśmy około 20 tysięcy ofiar śmiertelnych na europejskich drogach. To jest mniej niż rok wcześniej, natomiast no, ta średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi 43 ofiary. No i tutaj też jest duży ukłon w stronę Polski, nas wszystkich, bo jesteśmy bardzo blisko tej średniej, mamy 45. To oczywiście w dalszym ciągu o 45 ofiar śmiertelnych za dużo na milion mieszkańców, natomiast no, to jest już poczyniliśmy takie kroki, które faktycznie stawiają nas na tle wielu europejskich krajów jako liderów. No i tutaj Komisja Europejska też właśnie wskazuje Polskę jako jeden z krajów będących obecnie na dobrej drodze do realizacji tego celu redukcji liczby ofiar o połowę do roku 2030, bo to też jest jeden z wyróżników.
0: No tak, ale warto też zauważyć, że te działania, a w zasadzie realizacja tego celu odbywa się na wielu warstwach. To jest kwestia wyposażenia samochodów, projektowania infrastruktury, ale także wprowadzania przepisów. Miejmy nadzieję, że ten cel zostanie ostatecznie zrealizowany i nikt nie będzie ginął na europejskich drogach. A o prędkości 30 km na godzinę, o strefach z taką prędkością rozmawiałem z Mikołajem Krupińskim, rzecznikiem Instytutu Transportu Samochodowego. Panie rzeczniku, bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: 13 minut pozostało do 14. Świat 4.0 dobiega końca. Ze mną w studiu już Kamil Jasieński.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. I co u ciebie w popołudniowie?
1: Dzisiaj będą podróże małe i duże po Polsce, po najpiękniejszych polskich miastach. Porozmawiamy o budynkach, tych ładniejszych, ale też i tych brzydszych. I w tych brzydszych poszukamy czegoś pięknego, a pomoże nam w tym twórca kanału Robot Cities.
0: No to koniecznie zostańcie z Kamilem, to wszystko po godzinie 14, a my się słyszymy za tydzień w Świecie 4.0. Dzięki za dziś, Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Furka, rádio i podcast. Autopromocja.
1: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
2: Nie zniechęcaj się.
1: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
12: To co, Marian? Rowery?
13: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
12: A raty jakie mają?
13: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
13: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Jak już pewnie zauważyliście, paskudna jest dzisiaj pogoda. Do tego w pasie Polski Wschodniej spodziewane są burze, jakby deszczu było mało. Natomiast termometry pokażą maksymalnie od 12-13 stopni na południu, zachodzie i w centrum do 14-16 na krańcach wschodnich.
1: Autopromocja. Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
2: Julia, ale to ty dzwonisz.
1: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
2: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
3: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
2: No i jak wrażenia?
1: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie. Marta Zinkiewicz,
2: Julia Święk
1: i Alicja Michalska.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć.

0: Wróć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Iż Denzel Curry i T-Pain na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Jak na T-Paina, to bardzo mało autotuna w tym kawałku. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem. Kamil Jasiński, kłaniam się. Zapraszam już za moment. Odpalimy zgadywanki, a po godzinie 15 podróże po polskich miastach, bloki z wielkiej płyty, ale także architektura wczesnych lat 2000. Co można w tych budynkach dostrzec pięknego? O tym na pewno sobie porozmawiamy, ale to po 15. Kłaniam się i zapraszam. Jesteśmy razem do 16.
2: To jest nowość czwórki.

0: myśli.
1: Już mamy prawie 17 minut po godzinie 14. RAU i Roller Coaster za nami, a RAU już niedługo na żywo w naszym studiu czwórki. Już wkrótce będzie można zgarnąć wejściówki na to wydarzenie, ale spokojnie, wszystko w swoim czasie. Na razie zgadywanki i w zgadywankach także można zgarnąć bardzo ciekawe rzeczy. Czwórkowe gadżety, czapka, skarpety, a do tego książki. Numer do naszego studia 226452100. To jest numer do czwórki. Przypominam zasady albo informuję o tych, którzy słuchają nas dopiero po raz pierwszy. Ja znam hasło, ale to wy zadajecie pytania. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać aż dwa pytania, a później po jednym pytanku jeden strzał. Ja podaję dla ułatwienia kategorię, a dzisiejsza kategoria to w domu. 226452100 to jest numer do czwórki i szukamy jakiegoś hasła, które oczywiście można znaleźć w domu. Co to może być? 226452100. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie, no i do ustrzelenia czwórkowy pakiet. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 20 minut po godzinie 14 i Ignacy jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Ignacy. Jak u ciebie dzisiaj wtorkowe samopoczucie?
2: U mnie bardzo dobrze.
1: Tak? Już po pracy?
2: No, tak. No, po już pracy.
1: Już po pracy. Chyba w szkole. Dobrze, słuchamy pytania. Panie Mądraliński, słuchamy. Za kłamstwo już minus jeden punkt. Słuchamy pytania.
2: Gdzie się znajduje ten przedmiot?
1: Na pytania mogę odpowiadać tylko tak lub nie. Ktoś nie słuchał ze zrozumieniem. Tylko był skupiony na byciu...
2: Czy ten przedmiot znajduje się w kuchni?
1: Nie znajduje się w kuchni. I drugie pytanie?
2: Czy znajduje się w salonie?
1: Tak i nie, to zależy. I teraz strzelasz. No, widzę. Koledzy nie wspierają. Dla tutaj słuchających podpowiedzi.

0: Wiem, że kolega dzwoni ze studia obok i uczestniczy w wycieczce po polskim radiu. No, słuchamy, słuchamy.
1: Czy to jest krzesło?
0: Nie, to nie jest krzesło. Dziękuję ci bardzo serdecznie, pozdrawiam ciebie i całą wycieczkę. Trzymajcie się, na razie, hej, hej. No i dobra, mamy Szymona też z wycieczki, mam nadzieję.
2: Halo?
0: Siemano, nie, Szymon z drogi dzwoni. Halo Szymonie, słuchamy.
2: Szymon jak zwykle z drogi, to
0: no
2: standard
0: właśnie.
2: O tej godzinie.
0: Czy dużo Siemka? Jeszcze zostało?
2: Ja co prawda dzwoniłem się zrealizować jedno ze swoich marzeń, żeby być pierwszy i zadać dwa pytania, ale nie dzisiaj.
0: No widzisz,
2: dzisiaj
0: niestety.
2: Dzisiaj mi się nie uda. Ale mam dobry strzał.
0: Dobra.
2: Mam dobry strzał, ale pytanie jeszcze zadam, to łatkę na kolejnym.
0: Mhm.
2: Dobra, nie jest w kuchni, może być, nie musi być w salonie. A czy to jest jakiś przedmiot takiego codziennego użytku w domu?
0: Tak. To znaczy, to też zależy oczywiście od człowieka, prawda? Mydło też jest przedmiotem codziennego użytku, a nie każdy z mydła korzysta codziennie. To jest kwestia indywidualna.
2: Dobrze. Uważni muszą słuchać i nie mydło, dobrze.
0: Jest, tak, na pewno. Dzień brudasa, mamo, mogę się nie myć? Słuchamy.
2: Tak jest, dobra, to ja mimo wszystko będę się pierwszego swojego strzału trzymał w kategorii dom. Plecak odrzutowy używany przez rodzinę Jetsonów w bajce Hanny Barbery.
0: No blisko. O włos, ale po prostu może nie udało ci się dobrze strzelić. Pewnie ze względu na fakt, że jesteś w drodze jeszcze. No nie jesteś w domu, jakbyś się rozejrzał, to na pewno byłoby łatwiej, ale
2: to
0: nie.
2: Na przyszłość dążymy do realizacji marzenia bycia pierwszym, także bawcie się dobrze.
0: Dobrze, dalej. Szymon, jutro kolejna szansa bycia pierwszym. Trzymaj się, pozdrówki na razie. No i razem z nami jest Alicja, a Alicja jest ze swoim synem Michałem. Halo, dzień dobry.
3: Halo, cześć, słychać nas?
0: Pięknie was słychać. A Michał coś powie?
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. Jak tam u ciebie dzisiaj? Już po szkole?
4: Tak. Bo dzisiaj w szkole.
0: W przedszkolu jeszcze. Dobrze.
4: Nie.
0: Czyli nie,
3: dzisiaj nie w szkole, bo są egzaminy 8 klas i mamy wolne.
0: A, okej, czyli nie ma pracy domowej. Najlepszy dzień. Najlepszy dzień na świecie. Słuchamy. Mieliście w takim razie dużo czasu na naradę. Słuchamy.
3: Tak, my się już naradziliśmy. Nasze pytanie to, czy można na tym siedzieć?
0: Można, ale się nie zaleca.
3: Dobra. I jeszcze jedno pytanie.
0: Nie, tylko jedno macie. Chciałbym
3: tylko
0: wam dać
3: jedno?
0: Drugie pytanie, ale wy już po jednym.
3: Czy to jest stolik?
0: Nie, to nie jest stolik. Niestety nie.
3: Michał, nie udało się.
0: Michał, nie łam się. Będzie jeszcze szansa. Możecie później zadzwonić. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Kategoria dom. Szukamy jakiegoś przedmiotu, który można znaleźć w domu. Wiemy, że to nie krzesło, wiemy, że nie znajduje się w kuchni, ale też można przenieść. Nie jest to plecak odrzutowy, to już wiemy. To był strzał Szymona. I jeszcze jest Michał razem z nami. Chyba inny Michał, nie ten od mamy Alicji. Halo?
1: Nie,
0: trochę starszy Michał.
1: Trochę starszy,
0: dobra.
1: Tak. Dobra, to ja mam takie pytanie, czy jest to duże?
0: Zdefiniuj duże.
1: Duże, coś jak sofa.
0: Nie.
1: Narożnik.
0: Nie aż tak duże.
1: No to nie aż tak duże, to pufa.
0: Nie, to nie jest pufa, niestety nie.
1: Dobra.
0: Michale, pozdrawiam serdecznie, na razie. I cały czas czekam na wasze telefony. 226452100. Przypominam, że pakiet czwórkowych gadżetów jest do zgarnięcia, razem z nimi także książki. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 28 minut po godzinie 14. Filip jest razem z nami. Dzień dobry, Filipie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, jak samopoczucie wtorkowe?
2: Bardzo dobrze, 6 na 10.
1: Mocne 6 na 10, dobra. Słuchamy pytania w takim razie.
2: Czy to jest materiałowe?
1: No wszystko zawsze jest z jakiegoś materiału, ale domyślam się, że...
2: o tkaninę.
1: Takie tkaninę. Są elementy. Są elementy z tkaniny.
2: Chciałem powiedzieć koc, ale jak tylko elementy, to nie będzie to koc.
1: No jeszcze jest metka, która jest plastikowa w kocu.
2: Tak.
1: Ale nie, to nie jest koc, więc mówisz coś innego?
2: No jak mogę, no to chyba głupio by było, jakby to nie był koc i powiedział koc, nie?
1: No prawda, to byłoby bardzo głupie, ale medycyna zna takie przypadki.
2: No w takim razie, można na tym siedzieć, ale nie polecasz.
1: Mhm. Czy wiesz, kto co lubi, no. Ktoś ma bardziej wyluzowanych rodziców, to może sobie na tym siedzieć. Albo ktoś jest leciutki. Dobra, nie podpowiadam już więcej,
2: nie.
1: Filip, bo namieszam.
2: Ale szukam po tym mieszkaniu i nie mogę nic złapać.
1: Tak? Teraz jesteś w mieszkaniu u siebie?
2: Nie, w samochodzie.
1: A, no właśnie, tak to szukasz. Tak to. A gdybyś był? A gdyby był?
2: Gdybym był w mieszkaniu.
1: A
2: tylko,
1: gdybym
2: to
1: był w mieszkaniu, to co bym... Dawaj, strzelamy.
2: Krzesło.
1: Już no było, nie, Ignacy być... dzwoniący pierwszy tutaj strzelił krzesło.
2: Dobra, to już nie będę...
1: Się kompromitował? Czy coś innego?
2: Mocne słowo, ale tak.
1: Pozdrawiam cię, Filipie, wszystkiego dobrego, udanego również popołudnia, na razie, hej, hej. No i mamy Maćka na linii. Dzień dobry, Maćku.
3: No elo.
1: Elo, elo, 3-2-0, co u ciebie?
3: Lepiej.
1: Lepiej? No to dobrze, ale w głosie jeszcze nie aż tak dobrze.
3: Mam?
1: W głosie jeszcze trochę jest smutku. Halo?
3: Zatoki mam chore, to może dlatego.
1: A, rozumiem. No dobrze, to zdrówka życzymy. Zdrówka życzymy,
3: dzięki,
1: Maćku.
3: Dzięki.
1: I słuchamy.
3: Czy można na tym leżeć?
1: No jak nie można siedzieć, to tym bardziej nie można na tym leżeć. No ale wiesz, kto komu zabroni? Dorosłym jesteś człowiekiem. Wolność Tomku w swoim domku.
3: Dywan fakira to będzie w takim razie.
1: Na dywanie fakira, no to pięknie się leży. Ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, fajnie, że wróciłeś, fajnie, że jesteś ponownie. Trzymaj się, to był Maciek. No i cały czas walczymy. 226452100. No i Paweł jest razem z nami. Halo, Pawle.
4: Cześć.
1: Cześć.
4: Czy ma to więcej niż dwa wyrazy?
1: Tak.
4: Deska do prasowania.
1: Tak, to jest deska do obrazowania! Wow. Yeah. Można na tym

0: usiąść, prawda? Jak ktoś jest malutki, krasnoludek na pewno by sobie posiedział, nawet by się na tym położył. Ale jeżeli ktoś jest innych rozmiarów, no to już niekoniecznie. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Prasujesz sobie codziennie rano, Pawle?
1: No niestety nie. Nie jest to moje ulubione zajęcie.
0: A powiem ci, ja wręcz przeciwnie. Mogę prasować, w ogóle nie stanowi to dla mnie problemu.
1: No widzisz.
0: Inne czynności domowe już tak, a prasowanie, chillera, totalna utopia. W ogóle mógłbym stać i prasować. Prasu, prasu, prasu. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Czwórkowe gadżety są już twoje i za moment, no jeszcze chyba czas nam pozwala, odpalimy kolejne konkursiwo, więc warto zapisać sobie numer.

0: tylko o jednym myśli.
1: Dipy, że mody za nami. 25 minut pozostało już tylko do godziny 15, ale mamy jeszcze czas na drugą zgadywankę. Skoro była deska do prasowania, no to niedaleko pada jedno hasło od drugiego, więc teraz kategoria moda. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i pierwsza dzwoniąca osoba może zadać dwa pytania. Nowa kategoria moda. No skoro była deska do prasowania, więc wypada coś na siebie założyć, skoro już jesteśmy wyprasowani. 226452100. Czekam na wasze telefony, a na was czeka czwórkowy pakiet. Czapka, skarpety i książki. 226452100.

22 minuty pozostały już tylko do godziny 15. Wiem, że na samym początku bywa trudno, szczególnie, że pojawia się drugie hasło, ale mamy mało czasu, więc to hasło nie może być jakoś bardzo skomplikowane. Wiem, że dużo osób szafiarskich słucha teraz czwórki, więc stąd kategoria moda. Co mogę podpowiedzieć? Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą nosić ten element garderoby, dzieci w podobie, no i raczej na górze. Zdecydowanie na górze. Tak, od pasa w górę. Tam czegoś szukamy. 226452100. Co to może być? Chociaż teraz można jakoś to przearanżować albo jakoś przerobić, ale oryginalnie jest to element garderoby, który nosimy na górze. 226452100. Co to może być? Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie czwórkowy pakiet do zgarnięcia, czapka, skarpety i książki. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 18 minut pozostało do godziny 15. Ksawer jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Ksawer. Jak u ciebie dzisiaj dzionek mija?
2: No dobrze.
1: Już po lekcjach?
2: Dzisiaj egzaminy ósmoklasisty, więc okay. Lekcji nie było.
1: Czyli odpoczynek, tak? Relaksujesz się i słuchasz sobie czwórki. To jest życie, żyć nie umierać. Dobrze. Ksawery, słuchamy w takim razie twoich dwóch pytań, bo dzwonisz jako pierwszy. Kategoria to moda.
2: Czy to się nosi na głowie?
1: Nie, znaczy można nałożyć to na głowę w jakichś tam sytuacjach, żeby na przykład ochronić się od słońca, ale raczej nie nosisz tego w oryginale na głowie.
2: Kurde.
1: Nie jest to stworzone, żeby nosić na głowie, ale wiesz, ludzie różne robią rzeczy. I teraz drugie możesz zadać pytanie pomocnicze.
2: Czy to jest...
1: O, musisz chyba szafę otworzyć i pomyśleć, co to może być. Naprawdę?
2: Czy... Mhm. Dobra, to bez pytania, to ja
1: dawaj.
2: Strzelam. Czy to jest kapelusz?
1: No tak, znaczy, mi się... Kapelusz, no, rozumiem, że taki kapelusz breloczek do noszenia przy kluczach, tak? O tym myślałeś, bo już ustaliliśmy, że nie służy do noszenia na głowie, ale nie. Ksawery, to nie jest kapelusz, trzymaj się, pozdrawiam cię serdecznie, może później się uda. No domyślam się, że dzień wolny, to rozprężenie nastąpiło, ale za moment możesz zadzwonić ponownie. Pozdrówki, wszystkiego dobrego. Krzysztof jest razem z nami. Dzień dobry, Krzysztofie.
3: Cześć, dzień
1: cześć.
3: Dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy twojego pytania, kategoria moda.
3: Czy to nosi się na szyi w takim układzie?
1: Nie.
3: Kurczę, i nie na szyi, i nie na głowie. Ale można nosić część mody. Dobra, może okulary to są.
1: No nie są okulary, nie. Od pasa w górę, od pasa w górę. Są jeszcze inne opcje. Pozdrawiam cię, Krzyśku, wszystkiego dobrego. And Szymon is back. Halo, halo.
4: Szymon is back, ale not alone, with Zuza, with Zuza.
1: O, czyli teamwork, no zobaczymy jak wam pójdzie, trzymam kciuki.
4: Teamwork. Jest 11-letni teamwork.
1: Zuza, jak podpowiadaj, Zuzana. Podpowiadaj.
4: Zuzanna, dawaj pytania. Dawaj pytanie, Zuza.
5: Nie wiem jak.
4: Dobra, czy to jest długie ubranie?
1: Co znaczy długie? Tunika?
5: No, oversize.
4: Czy jest długie? Czy takie ty,
1: może, no to zależy. To nie, aż tak jak płaszcz to nie.
4: A, aż takie nie.
1: Nie.
4: To strzelamy. Bluza z kapturem.
5: Dobra.
1: No, zdecydowanie bluza z kapturem nie jest taka jak płaszcz. Ale nie, to nie jest bluza. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie, miłego popołudnia. Ola jest na linii. Halo, dzień dobry.
6: Halo, cześć.
1: Cześć, Olu, słuchamy.
6: Czy to ma długi rękaw?
1: Nie.
6: Czy to nie ma rękawów?
1: Nie, tego nie powiedziałem.
6: To jest krawat.
1: Nie, to nie jest krawat. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Marta przyłączyła się do gry. Dzień dobry. Cześć, Marto.
7: Cześć. Witam.
1: Słuchamy.
7: Ale teraz mi ci słuchacze popsuli sprawę, bo miała być apaszka, ale już wiem, że nie. Zastanawiam się nad kurtką, wiatrówką albo po prostu t-shirtem. I nie wiem, co wybrać. Mężu, co wybrać? Rękaw, tam było bez rękawu. Bez rękawnik,
1: nie, to nie jest bez rękawnik. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, na razie. No i mamy teraz na linii Marka. Halo, halo, Marku.
8: Halo, halo.
1: Cześć, słuchamy.
8: T-shirt.
1: Tak, to jest t-shirt, brawo, brawo, yes. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo. Masz teraz na sobie, czy bez koszulki siedzisz?
8: Jestem w koszulce.
1: Jesteś w koszulce, dobrze. Ale musiałeś się chwilę zastanowić, czyli zerknąłeś pewnie. Czy ja na pewno jestem ubrany, albo to jest kłamstwo do radia, bo nikt nie widzi, a naprawdę w samych gaciach na home office sobie siedzisz. No ale tego już nigdy się nie dowiemy. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Wygrywasz. Czwórkowy pakiet jest już twój.
8: Tak.
1: Czapka, skarpety i książki.
8: I jeszcze pozdrowienia dla Sam Mikołaja, bo to mi podpowiedział.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego, panowie, w takim razie. I miłego popołudnia. Wielkie dzięki, gratulacje, na razie. I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some food, don't be a stranger. I know

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: No słabiutka pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla trzech województw i przed silnym wiatrem dla wschodniej Polski. W pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, witam Was, dobry wieczór.
4: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nim, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99.

0: Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: I już mamy 10 minut po godzinie 15, a już za moment nasze studio odwiedzi twórca profilu Robal Cities. Czy chodzi rzeczywiście o robale? Nic bardziej mylnego. Chodzi o architekturę i architekturę, która bardzo często jest niestety niedoceniana, chociaż mam wrażenie, że w ostatnim czasie nie tylko Polacy, ale także dużo osób z zagranicy zachwyca się polskim brutalizmem, zachwyca się budynkami z wielkiej płyty, zachwyca się tym, z czego my za bardzo chyba jeszcze nie jesteśmy zadowoleni albo czego się wstydziliśmy, ale to oczywiście z czasem się zmienia. Akceptujemy i coraz częściej też podoba nam się jednak budownictwo z okresu realnego socjalizmu. Natomiast czy jesteśmy gotowi na to, żeby zachwycać się budynkami z wczesnych lat 2000? O tym na pewno sobie porozmawiamy, o naszej wrażliwości na otaczające nas przestrzenie. O tym będziemy rozmawiać. Emil Kulka już za moment pojawi się w naszym studiu. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasiński.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: something like this. It's our home.
1: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
2: Już mamy 18 minut po godzinie 15, a razem z nami w studiu czwórki jest już Emil Kulka, autor profilu Robal Cities. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, hej.
2: Emil, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia. Na samym początku, no, korci mnie pytanie o tego Robala. O co chodzi z tym Robalem?
3: A, Robal, to jak startał, zakładałem konto na Steamie, to było, no, mały i moją pierwszą grą były Wormsy, stąd Robal. I potem tworzyłem asety do Cities Skylines i już poszedł Robal Cities.
2: Okej, okay, czyli rozumiem, że tak jak jest z tym pierwszym mailem, który zawsze jest trochę taki przypałowy, ale zostaje
3: historia
2: z tobą na całe życie. Dobra, to mamy to wyjaśnione. Emil, ty zajmujesz się architekturą, ale jesteś dosyć młodym człowiekiem i mam takie wrażenie, że jednak to zainteresowanie architekturą przychodzi z czasem. Na samym początku, jak się jest nastolatkiem, no to człowiek trochę innymi rzeczami się zajmuje, albo na inne rzeczy zwraca uwagę, a nie do końca na otaczające go budynki. Jak ty się w to wkręciłeś? Dlaczego akurat cię tak architektura zainteresowała? Czy ty jesteś z tym związany też zawodowo, czy to tylko twoje hobby?
3: Wiesz co, od małego mnie ciągnęło. Jak miałem 5 lat, to już rysowałem po prostu skrzyżowania, więc to chyba po prostu trzeba się z tym trochę urodzić. Potem gdzieś tam gry City Buildery, potem gdzieś tam oglądałem filmiki na YouTubie o architekturze, no i się powoli w to wciągałem. Modelowanie 3D dużo mi dało, robiłem asety do City Skylines. Potem musiałem coś tam dla twórców City Skylines nagrać, bo wzięli mnie do takiej paczki. No i tak się to rozwinęło, że teraz nagrywam o architekturze.
2: To które jest twoje ulubione miasto w Polsce?
3: Ulubione miasto? No bo moje rodzinne, Łomża, to pierwsze miejsce w sercu, ale architektonicznie na pewno Gdynia. I teraz myślę, że Warszawa, bo naprawdę jest tu masa takich smaczków nieopowiedzianych, które czekają na to, żeby ktoś je pokazał.
2: To co jest takiego interesującego w Łomży, jeśli chodzi o architekturę? Co tam można znaleźć? Czy można coś ciekawego odkryć w Łomży?
3: W Łomży myślę, że przede wszystkim hotel Polonez, który jest perłą północnego Mazowsza, jeśli chodzi o modernizm. Bardzo niedoceniony budynek. Też znajdziecie go w mojej paczce do City Skylines. Miałem przyjemność go tworzyć. No i są takie ukryte perły, które będę badał, bo nigdzie nie są opisane, więc muszę udać się gdzieś do archiwów i będę to odkrywał.
2: Widzę, Emil, u ciebie na profilu jest całkiem sporo budynków ze wczesnych lat 2000. I mam wrażenie, że o ile już się trochę oswoiliśmy z wielką płytą i z tym, co powstawało przed 89 rokiem i teraz na przykład zaczynamy to doceniać, mówię o tym w kontekście na przykład budownictwa mieszkalnego, bo tam i był plac, i była jakaś przestrzeń, a teraz jak deweloper stawia blok, no to właściwie widzimy, co się dzieje na balkonie u sąsiada. To między innymi z tego powodu to doceniamy. Ale jeśli chodzi o te wczesne lata 2000, no to chyba nie jesteśmy jeszcze gotowi. To jest za wcześnie, żeby mówić o tym, że to jest ładny budynek. Raczej tego się brzydzimy albo wstydzimy. Jak ty to znajdujesz?
3: No ja uważam, że nie każdy budynek musi być ładny. To przede wszystkim. Budynki mogą być ciekawe. Mogą być w nich ciekawe rozwiązania, które wynikają z ciekawych historii i ciekawych kontekstów, więc kiedyś mieliśmy modę na coś, nie znaczy, że to jest brzydkie i do skreślenia, bo to zawsze coś sobie ma.
2: Ale myślisz, że te budynki z wczesnych lat 2000-tych
3: coś sobie mają na pewno.
2: Ja wiem, że coś w sobie mają, że są takie dziwaczne, są trochę takie, jakby one zapisują ten moment, jak wtedy taka nowoczesność albo jakiś taki dobrobyt był widziany. Tak. Natomiast zastanawiam się, jak one się zestarzeją, bo już bardzo często one tak starzeją się średnio, tak średnio bym powiedział.
3: Myślę, że są przykłady, że jak się o nie zadba, to jest okej. Okay. Przykładem są na przykład Kabaty w Warszawie. Są tam osiedla z lat 2000, które naprawdę świeżo teraz wyglądają.
2: No dobrze, to za chwilę porozmawiamy jeszcze o innych miastach, o tym, co lubisz w Warszawie, o tym już za moment. Zostańcie z nami.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 25 minut po godzinie 15. Emil Kulka jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o jego profilu na Instagramie, gdzie pokazuje różne budynki z różnego okresu, ale domyślam się, że masz jakieś takie, masz swój ulubiony okres architektoniczny albo okres, ulubiony styl. Co cię najbardziej interesuje?
2: No pewnie, przede wszystkim to jest modernizm, a najbardziej ten międzywojenny, z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To jak wtedy ścierały się dwa kierunki, czyli historycyzm i modernizm, właśnie to nowe myślenie, no to mnie mega interesuje i ciągle w to idę.
1: A zastanawiam się z takiej dzisiejszej perspektywy takich tych nowoczesnych wszystkich budynków, to one bardzo często są w taki sposób rewitalizowane, że nawet pewnych rzeczy można nie zauważyć. Jednak ten komunizm też zrobił swoje. Jak ty poszukujesz tych wszystkich budynków, albo jak znajdujesz inspiracje o tym, o czym opowiadać u siebie na profilu?
2: Część budynków, tak jak mówisz, takie przerobione gdzieś tam za PRL-u na to, że już nie widać, czym one były, no to po małych detalach. Gdzieś tam widzę, że jest fajna balustrada, gdzieś widzę, że jest trochę ciekawego gzymsu i szukam, jak on mógł wyglądać kiedyś. Tak to się zwykle zaczyna. Czasem coś mi wpadnie w oko i po prostu zaczynam robić research w internecie czysto. Odkryłem ostatnio na przykład przeglądanie sobie Kuriera Warszawskiego albo starych artykułów właśnie z międzywylecia wojennego, no to jest giga ciekawe.
1: No a jeśli chodzi o miasto stołeczne, teraz mieszkasz w Warszawie, to jakie części

0: części miasta najbardziej lubisz? Albo czy tutaj masz swoje jakieś ulubione budynki? Domyślam się, no coraz cieplej się robi, więc całkiem sporo spacerujesz, chyba w poszukiwaniu jakichś perełek.
1: Tak, ja staram się ogólnie nie chodzić w te najbardziej oczywiste miejsca, no bo chcę pokazać właśnie ukryte perły, ale mimo tego i tak właśnie uwielbiam Żoliborz czy Saską Kępę architektonicznie, jest tam mega dużo ciekawych rzeczy, ale lubię też szukać modernizmu gdzieś na Pradze i takich właśnie ukrytych smaczków.
0: No to w takim razie może z drugiej strony, czy masz jakieś swoje ulubione brzydkie budynki? Bo powiedziałeś w poprzednim wejściu, że nie każdy budynek musi być ładny, tylko coś tak. trzeba w nim dostrzec. To masz jakieś takie swoje ulubione realizacje, o których można właśnie powiedzieć jawnie, że one są brzydkie? Mm.
1: No to myślę, że najbardziej kontrastowym będzie biurowiec Central w Łodzi. Taki po prostu szary betoniak i ogólnie wszystko, co brutalistyczne i blokowe. No ja zauważam w tym piękno, co ludzie mówią, że jest niezwykle brzydkie.
0: Okej, okay, a wychowywałaś się w bloku czy w domu?
1: W bloku.
0: Okej, okay. Czyli no ciekawie, że jesteś w stanie to dostrzec, ale wspomniałeś o Łodzi. Łódź jest uznawana za... no chyba, no nie wiem, nie będę oceniał, czy słusznie, czy niesłusznie, ale bardzo często mówi się o Łodzi, że jednak to nie jest zbyt urodziwe miasto. Jakie ty masz do tego stosunek?
1: A ja byłem tylko na Piotrkowskiej, także ciężko mi powiedzieć. No. Ale jest tam sporo ciekawych rzeczy.
0: No, ale tylko na Piotrkowskiej byłeś, dobrze to. Następnym razem, po dłuższej wizycie w Łodzi, to sobie porozmawiamy o tym mieście, a my za moment wracamy do rozmowy, zostańcie z Czwórką.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Emil Kuka jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o pięknych polskich miastach, ale nie wszystkie są aż tak piękne, chociaż coś zawsze można w każdym budynku dostrzec. Temat budzący całkiem sporo emocji to są bloki z wielkiej płyty. Jeżeli ktoś nie mieszkał w bloku z wielkiej płyty, to na pewno ma kogoś z rodziny, kto w takim mieszkał, więc każdy na pewno był, każdy ma jakieś wspomnienia, relacje, trochę tak jak z maluchami albo dużymi Fiatami w naszym kraju. A czy ty lubisz bloki z wielkiej płyty? Jaki ty masz do tego stosunek? Bo domyślałem się, tak obstawiam, że już po 89 chyba się urodziłeś, co?
2: Tak, nawet po 2000. A podejście mam takie, że nostalgicznie bardzo lubię i urbanistycznie też bardzo lubię, chociaż ma wiadomo to swoje wady, ale naprawdę udało się zbudować kawał mieszkań w Polsce tą technologią i jest to coś, co trzeba docenić, że nam się udało. I trzeba czerpać z tego jak najwięcej i na pewno nie mówić, że to są jakieś blokowiska skreślone, bo dobrze nam służą i będą służyć jeszcze przez lata.
1: Ale są te też odnawiane, cały czas ta rewitalizacja trwa, która prowadzi do pastelozy. I jak ty znajdujesz te kolorki? Podobają ci się czy nie?
2: No właśnie, to jest temat dość złożony. U mnie na Instagramie wywołał sporą dyskusję. Ja mam podejście takie, że najważniejsze są proporcje. Kolory na boku to jest kwestia trochę gustu, trochę do pogadania, ale najważniejsze są proporcje i na co ja zwracam uwagę, to rytmiczny podział elewacji zaznaczony właśnie na ścianach. No bo te bloki były budowane z klocków, więc dobrze, żeby te klocki były widoczne. Oryginalnie były widoczne i wyglądało to fajnie.
1: Czyli mówisz o tych łączeniach, tak, że powinny być widoczne, tak? A tak, one bardzo często są teraz już przykryte
2: tak,
1: elewacją.
2: Tak, są przykryte. Oryginalnie były widoczne i to było tak naprawdę jedyny estetyczny element tych bloków, który paradoksalnie robił robotę.
1: A czy ty, Emil, widzisz jakiś sposób, co można byłoby z tymi blokami zrobić, żeby one były ładne?
2: Tak. U mnie na Instagramie jest jeden przykład, fajny, kilka przykładów. W Łomży osiedle na Księcia Janusza to są właśnie bloki z geometrycznymi liniami, z elementami kolorów, no bo nie może coś być całkiem szaro. Jest na przykład ulica Rycerska, tam jest namalowany jakiś geometryczny rycerz, są to fajne rozwiązania. W Warszawie metro Trocka jest fajny blok z rytmicznym podziałem elewacji. Bardzo trafione rozwiązanie, bo po prostu patrzy się na to od razu przyjemniej.
1: A czy spotkałeś się z czymś takim, jest taka teoria, że obecnie jest coraz mniej kolorów, że odchodzi się od takich pstrokatych, nawet nie mówię tylko o zabudowie, nie mówię tylko o architekturze, ale to jest ogólny trend, który można zauważyć w wielu dziedzinach życia. I wystrój wnętrz, i to, jakie kolory mają samochody, i wnętrza restauracji, i tak dalej, że tych kolorów jest coraz mniej, coraz więcej szarości, białego, czarnego, więc pewnie może tak pstrokate, pastelowe elewacje też zostaną w jakimś czasie zamienione.
2: No, widać, że w takim kierunku to idzie. Taki zanik kolorów no w ogóle mi się nie podoba. Chociaż akurat bloki no, w bieli dobrze wyglądają. Mhm.
1: Emil, jeszcze zastanawiam się nad twoją relacją z Gdynią, bo jak mówisz, że lubisz modernizm, no to chyba Gdynia bardzo ważnym elementem na mapie naszego kraju jest dla ciebie, prawda?
2: Tak, tak.
1: Co najbardziej lubisz w Gdyni? Masz jakieś swoje ulubione budynki?
2: Konkretny budynek to może Poczta Główna, którą też znajdziecie w mojej paczce do City Skylines, ale w Gdyni najciekawsza jest historia, że jest to całkowicie nowe miasto założone w okresie międzywojennym po to, aby sprostać tamtejszym wyzwaniem.
1: A czy twoi rówieśnicy, tak jak opowiadasz o swojej pasji, to ich to w ogóle interesuje, czy właśnie tak średnio?
2: Sama pasja ich może nie interesuje, ale jak ja im coś opowiem, to czasem czymś zainteresuje. Tak.
1: No dobrze, to może za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, z jakimi reakcjami ze strony ludzi. Spotykasz się na Instagramie, bo tak jak powiedziałeś, wielka płyta budzi kontrowersje, można się pokłócić o to w internecie, o tym już za moment.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 20 minut pozostało już tylko do godziny 16. Emil Kuka jest cały czas razem z nami i jego profil na Instagramie to Robal Cities. No i z jakimi reakcjami spotykasz się ze strony internautów? Bo kilka wirali takich milionowych masz już na swoim koncie. No i jak coś tak idzie szeroko, no to różna publiczność się tam zbiera. No i jak dobrze wiemy, Polacy są w stanie pokłócić się o absolutnie wszystko. A jak tam jest u ciebie na profilu?
2: No, dyskusji i emocji jest wiele. Drażliwe tematy, takie jak renowacje bloku z wielkiej płyty, które są bliskie każdemu, wywołują tych emocji sporo. Jedni obstają za bardziej estetycznym wyglądem, inni broją nią pastelozy, jeszcze inni chcą po prostu kolorów. No i myślę, że właśnie o to chodzi, żebyśmy dyskutowali, tą dyskusję chcę prowokować.
1: Okej, okay, a myślisz, że w ogóle Polacy są zainteresowani architekturą? Ta tematyka jest dla nas ważna, czy raczej skupiamy się na innych rzeczach? Czy mamy poczucie estetyki, czy to jest ważne?
2: Myślę, że świadomość jest niska w porównaniu do krajów gdzieś tam zachodu, gdzie już w szkołach, z tego co wiem, jest edukacja na temat architektury, proporcji. U nas trochę tego brakuje, ale zainteresowanie jest i cały czas rośnie z tego co obserwuję.
1: A jakie ty masz doświadczenie ze szkoły? Czegoś takiego nauczyłeś? Coś było na zajęciach ze sztuki, z plastyki? Ja sobie czegoś takiego nie przypominam.
2: Nie, też sobie nie przypominam, tylko pastele.
1: Znaczy, może z historii były tylko style architektoniczne.
2: Tak, ale to akurat najnudniejsza część architektury.
1: Bo było trzeba wykuć na jakie tam były kolumny, z tego co pamiętam.
2: Potem się nikomu nie będzie miło kojarzyć, jak wpływać na pamięć baru.
1: Na pewno nie. Więc tak jak twoja historia potwierdza tą regułę, że jednak trzeba samemu się zainteresować, jeżeli ktoś chce coś więcej wiedzieć na temat architektury.
2: No tak, ale moim zdaniem wystarczy ciekawość i właśnie chcę przedstawiać tą architekturę w sposób, nie jak w podręczniku.
1: A masz w najbliższym czasie jakieś budynki na oku, które chcesz nagrać? W ogóle jak u ciebie to wygląda? Czy po prostu idziesz sobie, o coś jest fajne?
2: Ja łapię szanse wszędzie, gdzie są teraz. Jak jesteśmy w gmachu Polskiego Radia, to nagram pewno o nim. O, tutaj jest naprzeciwko opuszczona modernistyczna kamienica, też zwróciła moją uwagę. I szykuję materiał.

0: materiał o katastrofie budowlanej w Warszawie, o której jeszcze nikt więcej nie opowiedział. Także zachęcam do obserwowania.
1: Wiesz co, tyle powiedziałeś teraz o tej kamienicy, ja tyle lat oglądam i nigdy o niej tak nie pomyślałem. Po prostu cały czas myślałem, że to jest paskudny taki budynek zapuszczony.
0: Nie, to jest przedwojenna kamienica.
1: W ogóle nie, tak, nie pomyślałem o tym. A jak ci się budynek Polskiego Radia podoba?
0: No, podoba mi się, ma ciekawą historię. Wnętrza mnie zaskoczyły, naprawdę jest tu elegancko. No z zewnątrz jest trochę przytłaczający, bo to taki typowy socrealizm. Oryginalnie miał stać na placu Unii Lubelskiej i naprawdę ma ciekawą historię i opowiem o nim na moim profilu.
1: A widziałeś ten drugi budynek, nowy, dobudówkę?
0: Widziałem, tak.
1: Tak, to tam też jest bardzo ciekawy. No dobrze, Emil, to ja cię nie zatrzymuję, idź nagrywać rolkę. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Robal Cities, Emil Kulka był razem z nami. Wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego, wielkie
0: bardzo.
1: Dzięki, na razie. Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know?

0: Riders on the Storm, The Doors, razem z nimi Snoop Dogg. Jak to jest możliwe? Proszę bardzo, takie rzeczy tylko w czwórce. 11 minut pozostało do godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Hello, słuchamy. Co u ciebie dzisiaj, Kuba?
1: No, dzisiaj będzie temat, na który mógłbym gadać godzinami, siłą rzeczy, bo to SOR, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy, najlepsze historie z SOR-u, będziemy rozmawiać o złamanych
0: nogach. Są takie najlepsze historie, chyba najstraszniejsze.
1: Ja myślę, że lekarze mają wiele do powiedzenia, ale ja mam nawet swoją jedną, bo pamiętam, jak skręciłem nogę i pojechałem na SOR i oczywiście czekałem tam mniej więcej 8-9 godzin i w pewnym momencie taki starszy pan powiedział, że to może porozmawiamy, kiedy kto pierwszy raz trafił na ten SOR. I on mówi tak, no ja kiedyś oglądałem taki program Miś z Okienka i w pewnym momencie pan powiedział, a teraz, drogie dzieci, pocałujcie mnie wszystkie. I ja się tak zacząłem śmiać, że spadłem z krzesła i złamałem sobie rękę. I to był mój pierwszy raz na SOR-ze, więc takie historie, na takie będę czekał.
0: Na takie z humorkiem historie,
1: z humorkiem,
0: tak?
1: Ale straszne też, bo porozmawiamy z lekarzami, więc oni, myślę, że mają wiele do powiedzenia na temat różnych przedmiotów wyciąganych z różnych części naszego ciała.
0: A z jakich?
1: Na przykład z nosa.
0: No dobrze, Kuba Jamrozek z wami zostaje. O wyciąganiu, o łamaniu, no tylko słuchać. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Kamil Jasiński, na razie, do usłyszenia.

0: me, I was blessed with powers. I'ma stack that cheese, I'ma wrap that cheese till the game was ours.
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Postępujące ocieplenie klimatu i wycinka lasów mogą zmienić większość amazońskiej puszczy w suche, zdegradowane tereny przypominające sawannę. Wynika to z badania opublikowanego na stronie internetowej czasopisma Nature. Może do tego dojść już w latach 40. XXI wieku. Nie ma się z czego cieszyć, ale być może niektórych ucieszy pogoda w Polsce, jaką będziemy mieli już jutro. Oczywiście tych, którzy lubią deszcz, bo może popadać. A temperatura maksymalna wyniesie jutro od 10 do 14 stopni w rejonie Podhala, około 7. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty z kierunków zachodnich.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
1: Po reklamie.
9: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
10: Czwórka. Polskie Radio.

0: Drodzy, kiedykolwiek kontuzjowani, zapraszam na oddział. Jest wtorek, 12 maja.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Złamane nogi, skręcone kończyny, zawały, różne przedmioty w różnych częściach ciała. Co to wszystko łączy? Na pewno SOR, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy. Z jednej strony to jest miejsce, które kojarzy nam się z oczekiwaniem, a z drugiej strony też miejsce, w którym ratuje się życie. No i jest jeszcze trzecia strona. To jest miejsce, do którego przychodzimy z katarem albo gorączką i to chyba nie jest jednak dobry pomysł.
1: Pogadajmy. 22 645 2100.
0: Dlatego dziś chciałbym spytać was, jakie są wasze doświadczenia z SOR-em? Te trudne, ale też te wesołe, bo zakładam, że jest to miejsce, gdzie mimo wszystko takie historie się zdarzają. 22 645 2100. Jesteśmy z wami dziś do godziny 18. Renata Żuchowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Dajcie znać, jeśli kiedykolwiek wy byliście pacjentem albo kogoś przywieźliście, jakie są wasze doświadczenia z SOR-em? 22 645 2100.

0: Tu czwórka i pogadajmy. Pytanie do was. Jakie są wasze wspomnienia związane z SOR-em, ze szpitalnym oddziałem ratunkowym? Ja nie zapomnę sytuacji, kiedy skręciłem nogę, pojechałem do szpitala, tam zostałem zagipsowany, wychodzę o kulach, a pan ochroniarz mówi mi, proszę uważać, dlatego że wczoraj była podobna sytuacja, przyjechał pan ze złamaną nogą jedną, natomiast wyszedł z dwoma, dlatego że wejście do szpitala na SOR, lekko mówiąc, kulało. 226452100. Dajcie znać, jakie są wasze historie związane z SOR-em i czy to trochę nie jest tak, że my jednak ten SOR lubimy wykorzystywać, żeby odwiedzać go w bardzo, ale to bardzo błahych sprawach.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie Dawidzie, czy my możemy być na ty?
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
0: No i fantastycznie, od razu bliżej, chociażby na SOR-ze, kiedy się spotkamy, bo to jest takie miejsce, które z własnego doświadczenia wiem, że potrafi połączyć, szczególnie kiedy

0: kilka godzin jest się z człowiekiem siedzącym obok nas w poczekalni. Czy ty kiedyś byłeś kiedykolwiek na SOR-ze jako pacjent, czy ci się to nie zdarzyło?
1: O, ja byłem bardzo dawno temu, jeszcze za czasów licealisty, jak skręciłem kostkę. No trochę też tam musiałem odsiedzieć. No wtedy ten pogląd na te SOR-y był o wiele, wiele inny niż dzisiaj. Tak naprawdę my musimy pamiętać o tym, że jeżeli idziemy na SOR, no to powinny być to wskazania. To jest przede wszystkim oddział dla pacjentów wymagających natychmiastowej diagnostyki i leczenia, gdy istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia. Na SOR nie idziemy po receptę, na SOR nie idziemy z katarem, a proszę mi wierzyć, że są tacy pacjenci, którzy przechodzili akurat do sklepu i zaszli się zarejestrowali z nadzieją, że otrzymają za chwilę na SOR-ze receptę. Zajmują wtedy miejsce dla pacjentów bardziej potrzebujących. No a też idąc na SOR musimy pamiętać o tym, że tam są określone procedury. Rejestracja pacjenta, później triaż, czyli taka wstępna ocena parametrów. Tam się określa, jaki jest czas przydzielać tak zwany kolor, przy jakim będzie pacjent czekał do pierwszego kontaktu z lekarzem. Później jest badanie lekarskie, wyniki badań, tak? Trzeba chwilę poczekać. To nie jest tak, że w 5 minut wszystko zostanie załatwione jak w przychodni. Ta diagnostyka trwa i ten długi czas nie wynika tylko z tego, że system w jakimś stopniu jest niewydolny, ale też z tego, że te wszystkie procedury muszą chwilę potrwać, no bo zanim się zrobi badania, zanim radiolog opisze badania radiologiczne, zanim zrobi USG, no to wszystko trwa. No a też pamiętajmy o tym, że tam właśnie ta kategoria pilności jest przede wszystkim traktowana priorytetowo. Pacjent w zatrzymaniu krążenia, pacjent z silną dusznością, pacjent z udarem ma pierwszeństwo przed osobami, które przyszły, bo od tygodnia kaszlą i nie zdążyły pójść do swojego lekarza rodzinnego. Należy pamiętać o tym, że mamy też w Warszawie i w całej Polsce we wszystkich miejscowościach nocną i świąteczną opiekę zdrowotną i tam z takimi błahymi chorobami, ale wymagającymi zbadania przez lekarza, z takimi, które nas niepokoją, należy się udać, a nie do szpitalnych oddziałów ratunkowych.
0: No to jestem trochę zaskoczony, bo myślałem, że być może to są jakieś pojedyncze przypadki, że ktoś idzie faktycznie do apteki i stwierdza, że jednak się przebada na SOR-ze, bo to szybciej i tam pewnie lekarz od razu przyjmie, nie będę musiał się rejestrować, pójdzie gładko. A no z tego, tak, co mówisz, to nie jest odosobniony przypadek.
1: Nie. Takich pacjentów jest bardzo dużo, no bo wtedy uznają, że jest to jedna wizyta. Przychodzimy, poczekamy, jakieś badania nam zrobią, tak? A do lekarza trzeba iść, więc skierowanie na badania, potem się umówić, zrobić, później iść, znowu przeanalizować te wyniki. No i niestety to powoduje bardzo dużą kolejkę, co jest bardzo złym postępowaniem, bo ten lekarz jest zajęty wtedy taką osobą, a nie może poświęcić czasu dla kogoś, kto naprawdę tego potrzebuje, czyli pacjentem w stanie zagrożenia życia i zdrowia, takim poważnym, tak jak udar, zawał, czy jakiś napad drgawkowy, czy wiele, wiele innych przypadków. I o tym musimy pamiętać, żeby nie być w tym wszystkim egoistami i żeby pamiętać, że zajmując czas lekarzowi, jeżeli wiemy, że tak możemy pójść do lekarza rodzinnego czy do nocnej, świątecznej pomocy, no to zabieramy ten czas komuś, kto tak naprawdę może bardziej tego potrzebować i od tego może zależeć nawet jego życie.
0: Dawidzie, a praca na SOR-ze to jest skazanie czy powołanie?
1: Myślę, że bardziej powołanie. No jest to praca w dużym stresie, tak? Jest to praca z pacjentami najbardziej chorymi, ponieważ na SOR może trafić każdy pacjent. Nie jest to dedykowany oddział dla pacjentów na przykład z niewydolnością samych nerek, tak? I że wtedy się na tym skupiamy. Tam trafia pacjent w każdym stanie. Lekarz SOR-u musi orientować się we wszystkich jednostkach chorobowych, no i przede wszystkim szybko podejmować decyzje w stanach zagrożenia życia, no bo tam niestety nie ma czasu. I to pierwsze zabezpieczenie pacjenta to jest właśnie zadanie lekarza SOR-u, żeby ten pacjent przeżył, został wstępnie zdiagnozowany, został zabezpieczony i przekazany dalej do diagnostyki i leczenia, w zależności od tego, co zostanie wykryte.
0: Ja też zakładam, że to jest trudna praca o tyle, że pacjenci, którzy na SOR trafiają, to nie są ludzie często pięknie pachnący, są czasem zabrani niemalże ze środka miasta w różnym stanie, często pod wpływem alkoholu, więc ta trudność pewnie jest dodatkowa poza tymi wszystkimi kwestiami medycznymi. Tak to sobie wyobrażam, ale jaka jest praktyka, ty wiesz najlepiej.
1: Tak, no faktycznie, no nikt się najczęściej nie spodziewa, że trafi na SOR. To są rzeczy i przygody, które nam się przytrafiają nie wiadomo kiedy. My się tego nie spodziewamy, więc mamy świadomość tego, że pacjenci i pacjentki, które do nas trafiają, no mogą być nieprzygotowane na tą wizytę, tak jak w prywatnej klinice pacjent by przyszedł przygotowany, pachnący, wykąpany. Mamy tego pełną świadomość, no i to też staramy się zrozumieć. No i tym pacjentom staramy się też to ułatwić, bo wiemy, że to jest obciążenie psychiczne, przejazd pogotowiem, jakieś często do dolegliwości bólowe czy duszność, to jest bardzo niekomfortowe dla nich. No i staramy się im to jak najbardziej ułatwić, żeby im ulżyć w tym cierpieniu, w tym bólu. No i mamy też to z tyłu głowy, że tak naprawdę traktujemy te osoby jak tak, jakbyśmy traktowali naszych najbliższych, samych siebie, bo no ta sytuacja dla nich

0: nikogo nie jest komfortowe, ani dla lekarza, ani dla tego pacjenta. Trzeba po prostu zdiagnozować problem i jak najlepiej pomóc takiemu choremu.
1: A są takie historie, których nigdy nie zapomnisz, biorąc pod uwagę lata twojej praktyki?
0: Tak, no jest kilka takich historii, to są takie najczęściej zadziwiające historie z praktyki lekarskiej. Powiedziałeś jeszcze wcześniej o tych pacjentach pijanych, to jest też dosyć taki wątek, który niestety w Warszawie może nie jest aż tak bardzo odczuwalny, ponieważ no mamy izbę wytrzeźwień, tak, ale w miejscowościach już niedaleko trzeba szukać, blisko kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, no ci pacjenci pijani po prostu leżą w SOR-ach, zajmują miejsca dla pacjentów, którzy tak naprawdę mogą tego bardziej potrzebować. No i niestety lekarz często musi unieruchamiać takiego pacjenta. Ci pacjenci są agresywni, ci pacjenci są wulgarni, plują, atakują personel. No i niestety no były takie w ostatnich latach, jak większość z Państwa pewnie wie, sytuacje, no, że nawet lekarze ginęli, nawet w Polsce, jak to miało miejsce niestety w Krakowie, że podczas wizyty lekarz zginął. No my się staramy przeciwdziałać temu, no ale niestety różnie to bywa. I faktycznie agresywni pacjenci się zdarzają bardzo często. Myślę... Bardzo często pijani. I niestety to są często nasi sąsiedzi ze wschodu. Polaków, jeśli chodzi o szpitale, w których ja pracuję, jest stosunkowo dużo mniej niż sąsiadów za wschodniej granicy.
1: Myślałem, że jeśli chodzi o te takie spektakularne być może doświadczenia, to powiesz o czysto medycznych sprawach, a mówisz raczej o takich doświadczeniach też na poziomie komunikacyjnym między ludźmi.
0: Tak, tak. No jeśli chodzi o te medyczne, no to dużo, żeby wymieniać tak naprawdę. No to są najczęściej zdarzenia, których byśmy się nie spodziewali. No i one miały miejsce. Ja też nie chcę wspominać, bo no to są pacjenci też z ostatnich tygodni, ostatnich miesięcy, no bo żeby też nie poczuli się, że opowiadam o ich przypadku, tak, ale na przykład była ostatnio taka jedna pacjentka, ona akurat się nie obrazi, że to powiem, która miała bardzo duże takie wole tarczycy, no i aż to powodowało duszność, więc ona troszkę zaniedbała, wie o tym, że zaniedbała tę sprawę, no i niestety to się skończyło operacją usunięcia całej tarczycy, tam był bardzo duży problem z tym, bo był problem z dusznością, no i to jest też taki sygnał, żeby nie zaniedbywać tego, co nas niepokoi, bo to są lekarze rodzinni w Polsce, oni są świetnie przygotowani do tej wstępnej diagnostyki, do tego, gdzie mają nas pokierować, jeżeli mamy jakiś problem, jeżeli sami sobie z nim nie radzą, bo lekarze rodzinni są przygotowani świetnie do wstępnego leczenia cukrzycy, nadciśnienia i wielu, wielu innych chorób, więc dbajmy o tą profilaktykę, chodźmy do swoich lekarzy rodzinnych i korzystajmy. A jeżeli przytrafi nam się jakieś nieszczęście, no to faktycznie zgłaszajmy się do szpitalnych oddziałów ratunkowych, bo one po to są. No wiadomo, że jeżeli mamy złamaną nogę, którą kość widać na wierzchu, no to nie pójdziemy do lekarza rodzinnego. Innego, to musimy już sami ocenić, no i skorzystać wtedy z tego SOR-u, bo on po to jest i naprawdę proszę mi wierzyć, że lekarze chcą tam pomóc. To nie jest tak, że śpią i nie zawsze jest tak, że to, co widzimy na korytarzu, to jest wszystko, bo za zamkniętymi drzwiami może się toczyć walka o czyjeś życie i bardzo często tak jest, że taki lekarz zmęczony po reanimacji wychodzi na korytarz do siebie do gabinetu napić się chociaż chwilę wody czy herbaty, no i tłum pacjentów go atakuje, no gdzie pan był? Co pan robił, że my tu tyle godzin czekamy? Więc no to też trzeba naprawdę się zastanowić nad tym i korzystać z tego wszystkiego w miarę potrzeb, a nie nadmiernie i niepotrzebnie.
1: A ja powiem ci, że ja rozumiem bardzo dobrze ten argument, żeby też nie zajmować miejsca tym, którzy być może potrzebują tego miejsca na SOR-ze bardziej. Skręcona noga. To jest taki przykład, który dotyczy pewnie bardzo wielu z nas. Ja pokręcone nogi miałem kilkukrotnie i zawsze zastanawiałem się, czy to jest już powód, żeby jechać na SOR. I tak myślę sobie z jednej strony. No?
0: Wiesz, jeżeli mamy skręconą nogę, jeżeli nie czujemy części nogi, jeżeli jest bardzo duża opuchlizna, jeżeli nie możemy ruszać palcami, albo jeżeli nawet faktycznie nas coś niepokoi, no to zgłośmy się na ten SOR, niech lekarz to obejrzy, tak? Ale miejmy świadomość tego, że nie zostaniemy obsłużeni w pierwszej kolejności. Pewnie dostaniemy priorytet zielony bądź niebieski, więc ten czas oczekiwania będzie długi. Będziemy ostatni w kolejce do tego, żeby ten lekarz nas zobaczył, ale jeżeli ma nas to uspokoić, jeżeli mamy czemuś zapobiec, to by mogło pogorszyć sytuację, jeśli chodzi o tę nogę, no to wtedy należy się zgłosić.
1: Ja nie chcę też jakichś teorii spiskowych teraz tworzyć, ale są tacy pacjenci, którzy udają większy ból niż on jest w rzeczywistości, żeby wejść szybciej?
0: Tak, tak się zdarza, no ale to już jest do oceny każdego z nas, jak oceni takie zachowanie. Zdarza się to faktycznie, na szczęście nie jest to duża liczba, no bo Polki i Polacy jednak nie są takimi egoistami, żeby tak się wpychać przed kolejkę, bo naprawdę proszę mi wierzyć, że no jest dużo osób potrzebujących. Naprawdę trafiają do polskich SOR-ów osoby naprawdę chore też, tak? I wymagają tej pomocy i nie możemy oczekiwać od tego lekarza, że on tu teraz rzuci wszystko, bo my przyszliśmy, tak? albo dostaliśmy skierowanie na

0: Tito. No, większość osób przychodzi na SOR ze skierowaniem na Tito, mimo że do SOR-u tak naprawdę zgłaszamy się bez skierowania. Tak, jeżeli ktoś nas zaskoczy, no to my nie potrzebujemy tego skierowania, żeby zostać zarejestrowanym i obsłużonym. Skierowanie jest do szpitala. I tak naprawdę wszyscy pacjenci przychodzą i mówią, że mają skierowanie na CITO. My mówimy tak oczywiście, ale po to jest ten triaż i wstępna ocena parametrów chorego, żeby wybrać tych najbardziej potrzebujących i my się do tego stosujemy. I trzeba też to zrozumieć.
1: A czy w waszej pracy jest miejsce na humor, na anegdoty? I pytam nie bez powodu, bo pamiętam, że jak miałem jakiś chirurgiczny zabieg w pewnym momencie, nie wiem, czy powinienem to słyszeć, natomiast chirurg, anestezjolog woła do chirurga podany do stołu i to było o mnie. Po latach w ogóle traktuję to jako anegdotę, ale zakładam, że to może być też rozbrojenie jakiegoś napięcia, które lekarzom towarzyszy w codziennych sytuacjach. Jest coś takiego, czy nie?
0: Tak, lekarze starają się sobie też umilić ten czas, no bo to są często takie momenty dramatyczne i stresujące, gdzie tak naprawdę my jesteśmy ze sobą bardzo zżyci, bo w tych wielkich emocjach często pracujemy. Zdarza się to, no to pytanie, jak anestezjolog cię uśpił wtedy, co to był za zabieg, ale może na antenie nie będę dopytywał o to, no ale staramy się, żeby pacjenci nie słyszeli jakichś przykrych rzeczy, no zachowujemy się po prostu w taki sposób normalny, tak jak powinniśmy, no.
1: Na szczęście nie bolało. Dawidzie, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego, był gościem w Pogadajmy w Czwórce. Dzięki wielkie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pytanie do was. Jakie są wasze doświadczenia z SOR-em i czy faktycznie tak jest, że my jako Polacy wykorzystujemy SOR bez potrzeby? 226452100. Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie.
2: Pogadajmy. 226452100.
3: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: powiedzieć krótko, że jesteśmy dziś na SOR-ze. Chyba po raz pierwszy w historii pytamy was o wasze historie z SOR-em związane. Halo, halo, cześć Hubercie.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Jesteś stałym bywalcem SOR-u czy nie?
1: Nie, nie, raz w życiu byłem tylko.
0: I jakie są twoje doświadczenia, a może wcześniej nawet kiedy to było? Bo myślę, że to może mieć też znaczenie.
1: Tak, to miało miejsce, pamiętam to jak dziś, 11 listopada 2018 roku, czyli w stulecie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
0: Aż się boję spytać, co robiłeś wtedy, że trafiłeś na SOR.
1: Nie, nie, wiesz, to było... Ja byłem jako osoba towarzysząca, ponieważ mojego ojca przez cały poranek bardzo mocno bolał brzuch. Mhm. No i wtedy tak się złożyło po prostu, że nic nie pomagało, żadne leki przeciwbólowe. Postanowiliśmy pojechać tam na SOR, żeby go przyjęto, żeby go zbadano. Okazało się, że miał skręt kiszek, ale to w tej sytuacji to nie jest najistotniejsze, co się stało, bo na szczęście wszystko się dobrze skończyło w jego przypadku. Natomiast, no oczywiście spędziliśmy tam cały dzień, 9 godzin, ale w pewnym momencie, gdy już go wzięto mojego ojca na szczegółowe badania, podano mu kroplówkę i leżał w jakimś innym miejscu w szpitalu. Ja czekałem cały czas na niego, żeby go odebrać i pojechać z nim do domu. I w tym czasie, gdy czekałem, oglądałem sobie w aplikacji na telefonie mecz. Pamiętam też to, jak dziś, mecz Manchester United z Manchesterem City w lidze angielskiej. I w pewnym momencie poczułem, że jakiś facet, który siedzi obok mnie, patrzy mi cały czas w telefon. No i tak odwróciłem wzrok w prawo i siedział obok mnie samotny człowiek, któremu założono kajdanki i miał po prostu całą zakrwawioną twarz. Był to jakiś prawdopodobnie zatrzymany po jakiejś bójce, jakiś człowiek, który miał mocne też obrażenia, trzeba było go zawieźć na SOR. I w międzyczasie posadzono go obok mnie, a policjanci na chwilkę gdzieś zniknęli. No i tak właśnie to się skończyło, że po chwili się zorientowałem, że on siedzi obok mnie, taki cały zakrwawiony z kajdankami założonymi na rękach, a policjantów nigdzie nie było. I trochę się wtedy, pamiętam, przestraszyłem, ale na szczęście już ten człowiek był spokojny i później się pojawili policjanci i go wzięto na jakieś badania szczegółowe.
0: Myślałem, że zakończysz tę historię i wspólnie oglądaliśmy mecz.
1: Tak, i on wspólnie tak. Wtedy jeszcze to było tak, że miałem dobry wzrok, mogłem tak trzymać dalej telefon, tak właśnie tak trzymałem sobie, a on sobie też patrzył, oglądał ze mną mecz. Taki właśnie. Oczywiście jego szybciej wzięto na badania niż innych pacjentów na SOR-ze.
0: To bardzo ciekawe doświadczenie, chociaż myślę, że pojawią się tacy złośliwi, którzy powiedzą, że ten czas oczekiwania na SOR-ze to nie jest na mecz Manchester United, Manchester City, tylko bardziej na słuchanie audiobooka trylogii. Ale... podejrzewam, też że akurat to nie był ten przypadek. Hubercie, dzięki za telefon.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia.
0: 226452100. Jakie są wasze doświadczenia z SOR-em?
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: A razem z nami Marta Tabaka, która jest ratownikiem medycznym i pracuje na SOR-ze w jednym z warszawskich szpitali. Dzień dobry, cześć Marto.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byłaś kiedyś pacjentką SOR-u, czy nie?
3: Nie, mi się akurat nie zdarzyło.
0: Czyli ty znasz całą historię z SOR-em związaną od tej drugiej strony.
3: Tak, jest dokładnie, tak bardziej kolokwialnie mówiąc od zaplecza, jak to wygląda.
0: A czy są takie sytuacje, po których wracasz do domu i nie możesz zasnąć?
3: Nie, myślę, że generalnie osoby pracujące w tej branży na co dzień, wybierając tę ścieżkę zawodową, wiedzą, na co się piszą. Także takie sytuacje zdarzające się na tych dyżurach jednak nie wpływają na nas na tyle, żeby nie móc spać po nocach.
0: Bo ja zakładam, że to nie zawsze są historie albo zakończone happy endem, albo takie historie bardzo przyjemne. To znaczy nie zawsze jest miło, kiedy idzie się do pracy.
3: Jak najbardziej, dokładnie.
0: A dlaczego się zdecydowałaś na to, żeby pracować właśnie na SOR-ze? Bo zakładam, że ratownik medyczny to by mógł się odnaleźć w różnych miejscach.
3: Tak, generalnie jako ratownik medyczny można wybrać sobie wiele ścieżek. Natomiast ja zdecydowałam się na pracę na szpitalnym oddziale ratunkowym, ponieważ widząc nawet jak wygląda ta praca jeszcze będąc studentką, po prostu wiedziałam, że odnajdę się dokładnie w tym miejscu, widząc jakie trzeba mieć podejście do pacjentów i jak się zachowywać na co dzień, jak ta praca wygląda, to stwierdziłam, że jest to absolutnie jak najbardziej dla mnie.
0: To z twojej perspektywy, z czym dzisiaj Polacy przychodzą na SOR? Albo zostają przywożeni, bo zakładam, że te historie mogą być bardzo różne.
3: Ze wszystkim, dosłownie ze wszystkim. Tak naprawdę nie ma...

0: jednego określonego schematu i każdy dyżur jest zupełnie inny. Nie ma czegoś takiego, że przewidzimy tak naprawdę, co nas będzie czekało na dzisiejszym dyżurze w pracy. Ze wszystkim ci ludzie się po prostu nas zgłaszają.
1: Myślałem, że powiesz, była zima, no to możemy spodziewać się, że będzie mnóstwo ludzi, którzy sobie coś kręcą albo łamią. Był Sylwester kilka miesięcy temu, więc pomimo tego, że jeszcze, no wtedy właściwie zaczął funkcjonować, jeszcze nie do końca ten zakaz związany z fajerwerkami, no to mogą być kolejne przypadki związane z tym, że komuś coś oderwało. A jednak mówisz, że nie, zawsze jest różnorodność.
0: Dokładnie tak, jak najbardziej. Nawiązując do tego, że była zima i połamane, skręcone nogi, tak jak też wcześniej poprzedni gość o tym opowiadał. Natomiast nie jest to zależne od pory dnia, pory roku, tak naprawdę co się dzieje i okoliczności towarzyszących, dlatego że tak jak mówię, SOR jest na tyle specyficznym miejscem pracy i jest to na tyle nieprzewidywalna praca, że nie wiemy, czego się spodziewać i codziennie możemy być zaskoczeni po prostu czymś nowym.
1: Ja wiem, że możemy spodziewać się Pawła w czwórce. Halo, halo, cześć Pawle.
2: Cześć, witam.
1: Wielokrotnie byłeś na SOR-ze, czy ani razu?
2: Wielokrotnie niestety byłem na SOR-ze, kilka razy ze sobą, kilka razy z synami.
1: No to podejrzewam, że gdybyś miał opowiedzieć każdą z tych historii, to siedzielibyśmy tu mniej więcej do jutra.
2: Generalnie powiem, że jeśli chodzi o SOR, bo ja jestem z Radomia, jest nowy SOR i dzieciaki są przyjmowane bardzo szybko, bardzo sprawnie i szybko lekarze przychodzą. I to mam bardzo pozytywne doświadczenie. Ze sobą już trochę gorzej, bo mimo tego, że SOR jest nowoczesny i ma super skomputeryzowany system wyświetlający czas oczekiwania i tak dalej, jak już wejdziesz za triaż i trafiasz do tego takiego miejsca, które już nie jest objęte tym systemem, no trochę giniesz. Jak ktoś jest taki, że siedzi spokojnie, czeka, no to trylogia Sienkiewicza jak najbardziej jest potrzebna.
1: Czyli jednak trzeba mieć charakter, zawalczyć trochę poza triażem o swoje.
2: Niestety tak. Przypomina mi się taka historia, że siedziałem, była, nie wiem, godzina 11 rano i spytałem pani obok, jak długo czeka. Odpowiedziała mi, że od wczoraj po południu, więc byłem bardzo zaniepokojony tą sytuacją.
1: Faktycznie, Marto, tak jest, że jak przejdziemy przez triaż, który ja w ogóle uważam jest taką ziemią obiecaną, jak już tam zostaniemy wyświetleni, że teraz my, to jakbyśmy nieba dotknęli, to potem trochę giniemy, tak jak mówi Paweł?
0: Znaczy, ja opowiem, jak to wygląda z perspektywy nas, osób pracujących właśnie na SOR-ze. Jeżeli osoby zgłaszające się na SOR widzą tak naprawdę tylko to, że ja przyszedłem, czekałem 3 godziny, czekam nadal, a ktoś, kto przyszedł 10 minut temu, już został przyjęty wcześniej ode mnie.
1: Takie historie są.
0: Jak najbardziej. Z tym, że ci ludzie nie mają prawa wiedzieć, z czym osoba zgłaszająca się po nich przyszła do szpitala. Natomiast my, na stanowisku triażysty, kiedy jesteśmy takim filtrem tak naprawdę, jesteśmy pierwszą osobą, z którą ci pacjenci mają styczność, musimy ich zbadać, ustalić wstępne rozpoznanie i nadać im właśnie priorytet, w której kolejności powinni być przyjęci dalej. Więc jeżeli osoba zgłaszająca się po nas wymaga pomocy szybciej, no to zostanie przyjęta szybciej.
1: Pawle, dzięki za ten telefon i życzę ci, żebyś mógł jak najdalej od szpitali podróżować samochodem, bo z tego co wiem, chyba w trasie.
2: Dokładnie tak, dzięki bardzo, życzę miłego dnia.
1: Dużo zdrowia. A razem z nami Tomasz. Halo, halo, cześć Tomku.
3: Cześć. Chciałbym się podzielić swoją opinią na temat SOR-u. Tego, co powiedzieli moi przedmówcy. Jedna osoba wspomniała historię, gdzie był, że tak powiem, zakuty w kajdanki człowiek, nie było policjantów. Ja spotkałem się z odwrotną sytuacją. Byli policjanci i poszukiwali na SOR-ze swojego podopiecznego.
1: No to podejrzewam, że ciśnienie zostało podniesione absolutnie wszystkim, którzy w tym triażu czekali.
3: Dokładnie. To pierwsza sytuacja. Druga sytuacja. Jestem bywalcem SOR-u, odkąd mam dzieci. I dwukrotnie, kiedy przybyłem z synem z rozbitą głową, no czekaliśmy niestety około 3 godzin, aż lekarz nas przyjmie, przy czym za pierwszym razem bardzo syn się przestraszył, bo byli wśród nas, była godzina wieczorna, i pijani, i wulgarni, i agresywni, więc też taki apel

do pracowników SOR-u, że żeby też mieli na względzie to, kto jest na tym SOR-ze, kto czeka, bo naprawdę

0: się czyjeś życie, z drugiej jest cała kolejka oczekujących, którzy być może w triażu zostali, tam się dostaje numerki, czy numerki. Ten numerek jest trochę dalszy, no i jeszcze jak tu zadbać o taką komfort komunikacyjny pomiędzy ludźmi czekającymi?
1: Generalnie ja uważam, że osoby zgłaszające się na SOR widzą tak naprawdę tylko jakiś procent pracy, którą my wykonujemy. Dlatego tak jak wspomniałam wcześniej, oni widzą, że przychodzę, pobieram numerek, zostaję zarejestrowany, przechodzę przez triaż, siadam i czekam i tak naprawdę nie wiem, co będzie się działo ze mną dalej. I my chcielibyśmy, żeby pacjenci wiedzieli, że my naprawdę jesteśmy tutaj dla nich, jesteśmy po to, żeby im pomóc. Natomiast każdy ma przydzielone swoje stanowisko. Będąc na stanowisku triażysty, my kończąc triażować jednego pacjenta, karta zostaje przekazana do lekarza dalej, oczekuje wtedy już on na dalszą konsultację i diagnostykę u lekarza, no a my zajmujemy się kolejnymi pacjentami. Nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje na poczekalni. Nie wiemy, z czym zgłosił się następny pacjent, który przyszedł, którego jeszcze po prostu nie widzieliśmy na oczy. Jak zadbać o tę atmosferę i jak poprawić generalnie to, jak to wygląda na SOR-ze? No my też nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, również jesteśmy tylko ludźmi, którzy po prostu przyszli do pracy.
0: A powiedziałeś o stanowisku triażysty. Rozumiem, że ty też pracujesz na tym stanowisku.
1: Jak najbardziej.
0: Czy zdarza się, bo pytałem też o to naszego gościa, lekarza Dawida Kacprzyka, który jest koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego akurat Warszawskiego Szpitala Południowego. Czy jest tak, że ludzie przychodzą na przykład i udają większy ból niż w rzeczywistości, żeby być szybciej przyjętymi?
1: Tak, tak. Jak najbardziej zdarza się coś takiego. Ludzie przychodzą, wymyślają czasami, no trzeba brzydko powiedzieć prawdę, że po niektórych wręcz widać, że próbują na siłę wymusić jednak, żeby zostać przyjęci priorytetowo.
0: Czyli jak się ojojam, to nie musi oznaczać, że zostanę wcześniej przyjęty.
1: Nie, wszystko zależy od tego, w jakim stanie się po prostu zgłaszamy do szpitala i czy jest to stan, który na ten moment zagraża naszemu życiu bądź zdrowiu.
0: Dzisiaj też przywoływałem własną historię. Pojechałem na SOR, właściwie z miasta zostałem zabrany, bo nie wiadomo było, czy to skręcenie, czy złamanie. Noga została wpakowana w gips. Wychodzę, potem o kulach i pan ochroniarz mi mówi, żebym uważał na schodach, bo one były takie rozlatujące się, dlatego że wczoraj był pacjent z podobną dolegliwością i wyszedł potem, przyjechał z jedną nogą złamaną czy skręconą, a wyjechał z dwoma. Takie historie się zdarzają, czy nie? Czy to jest jakaś taka anegdota, która być może miała miejsce, ale zdarza się raz na milion?
1: Ojej, jak najbardziej. Znaczy, że raczej nie zdarza się to często, natomiast tak jak już wspomniałam wcześniej, to jest na tyle nieprzewidywalne miejsce, nie tylko dla nas, ale również dla pacjentów. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, co nas czeka, co stanie się za moment. I tak jak właśnie z tą wspomnianą nogą, można zgłosić się z jedną, a niestety wyjść z dwiema uszkodzonymi.
0: Ale to nie oznacza, że powinniśmy teraz szerokim łukiem omijać SOR-y, nie o to chodzi.
1: No, lepiej
0: widzę
1: jednak
0: myślę. Więc coś może być na rzeczy. Marta Tabaka, ratownik medyczny pracujący na SOR-ze, gości dzisiaj w Pogadajmy w Czwórce, a my pytamy was o wasze historie związane ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Dajcie znać, jakie one są. Jakie są wasze doświadczenia? 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: To jest takie miejsce, w którym spotykają się różne perspektywy. Z jednej strony pacjenta, z drugiej osoby towarzyszącej, a z trzeciej lekarza albo ratownika. O czym mowa? Mowa o SOR-ze, o szpitalnym oddziale ratunkowym, o którym dziś rozmawiamy, trochę go oplotkowując. 226452100. Jakie są wasze doświadczenia z SOR-em?
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Marta Tabaka, ratownik medyczny pracująca na SOR-ze, a gdy nie wiesz, co na SOR-ze spotkać cię może, Tomasz wytłumaczy, Tomasz pomoże. Halo, halo, cześć Tomku.
2: Dzień dobry, do usług, witajcie.
0: Opowiadaj w takim razie, ile razy na SOR-ze wylądowałeś?
2: Dwa. Ale wyszedłem żywo za każdym razem, także 2-0 dla mnie, 0 dla ZUS-u.
0: Ale myślę, że też 2-0 dla tych, którzy się tobą tam opiekowali, bo chyba graliście w jednej drużynie, chyba że się mylę.
2: Tak, i tutaj podziękowania, szczególnie dla młodych adeptów sztuki. Chciałbym się wyrazić z największym szacunkiem i naprawdę byłem pod wrażeniem młodych lekarzy, których po prostu było dużo i którym widać było, że zależy na tym pacjencie. Generalnie myślę, że tam można by wyróżnić wśród tych osób pracujących właśnie w kategoriach wiekowych, bo im młodszy, tym bardziej się stara. Tak ja zauważyłem, a zawsze trafiałem na kompetentnych młodych lekarzy i chciałbym was pochwalić za waszą dobrą pracę.
0: No to myślę, że teraz Marta może się bardzo szeroko uśmiechnąć, dlatego że w zawodzie jesteś...
3: Od września zeszłego roku.
0: Od września zeszłego roku, czyli 8 miesięcy ci stuknęło. To chyba o Marcie między innymi, Tomku.
2: Tak, była też taka właśnie młoda pani doktor, która się mną zajmowała. No wspaniale wszystko przeprowadzała, wywiad mój, czy cierpię na jakieś schorzenia. No okazało się, że jakaś niedyspozycja u mnie była, ale czułem się naprawdę dobrze zaopiekowany i poprowadzony. Także jestem pod wrażeniem i pozdrawiam wszystkich młodych lekarzy. Życzę im, aby zostali w naszej ojczyźnie i pracowali na stanowiskach.
0: No i to mogłaby być puenta naszego dzisiejszego spotkania, ale jeszcze nie jest. Tomku, dzięki za telefon. Wszystkiego dobrego.
2: Proszę.
0: Dzwoń częściej, numer znasz, 226452100. Pytamy was dziś o wasze historie, o wasze doświadczenia związane z SOR-em, czyli ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Ja mam kilka, no jest tak, kilka takich stereotypów, które do SOR-u się odnoszą, że się długo czeka. 8, 9, 10 godzin, pewnie znajdą się takie historie, że i po kilkanaście. Jakie są jeszcze stereotypy, z którymi ty się spotykasz?
3: Że jeżeli wezmiemy karetkę, to zostaniemy przyjęci szybciej.
0: A to tak nie działa?
3: Absolutnie tak to nie działa. Dlatego, że jeżeli dajmy na to

0: wezwiemy karetkę do na przykład bólu brzucha. A na SOR samodzielnie zgłosi się pacjent, który ma świeże objawy udaru, to jak najbardziej zostanie przyjęty szybciej od nas. Bo trzeba iść tą właśnie ścieżką priorytetową, czyli z czym po prostu się zgłaszamy. Czy jest to stan zagrożenia życia i potrzebujemy pomocy na CITO na ten moment już teraz, czy jest to jednak coś, co może chwilę zaczekać.
1: Ja zakładam, że takie wezwanie karetki też może wiązać się z różnymi konsekwencjami, jeśli to było wezwanie nieuzasadnione.
0: O tak, wezwań nieuzasadnionych też jest bardzo dużo. Próbując zrozumieć to, ja jako medyk, tłumacząc to sobie na myślenie właśnie osób, które zupełnie się na tym nie znają, po części ich rozumiem, dlatego że niektóre osoby zupełnie nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. My jako osoby pracujące na co dzień, wiedzące, z czym mamy do czynienia i widzące te osoby przychodzące do nas, potrzebujące pomocy, no to wiemy, czy on może chwilę zaczekać, czy nie, czy jest to stan, który wymaga pomocy natychmiast. Natomiast osoba, z którą dzieje się na przykład coś pierwszy raz w jego życiu, on nigdy wcześniej nie był w takiej sytuacji. Jego organizm zachowuje się inaczej i jest bardzo zaniepokojony i on być może nie widzi żadnego innego rozwiązania niż to, żeby zgłosić się do szpitala czy wezwać karetkę.
1: Też to bardzo dobrze rozumiem, bo co, on ma mieć poczucie winy, że wezwał karetkę i nic mu koniec końców nie jest? No to jest raczej powód do radości, a nie do tego, żeby się biczować, że wezwałem.
0: Tak jest, tym bardziej, że dzwoniąc na numer alarmowy i rozmawiając z dyspozytorem medycznym, tam pracują też wykwalifikowane osoby, które jak najbardziej doradzą, co w takiej sytuacji zrobić. Czy jest to stan, któremu jak najbardziej należy się ta karetka i ta osoba powinna zostać przetransportowana do szpitala, czy jednak może powie, że z tym lepiej zgłosić się do przychodni, do poradni, lepiej na nocną i świąteczną pomoc lekarską, czy lepiej też po prostu zostać w domu i jest to stan, który na ten moment nie wymaga hospitalizacji.
1: A powiedz, ile trwa taki dyżur twój jako ratownika?
0: Co najmniej 12 godzin. Osoby pracujące w szpitalu mają zazwyczaj dyżury 12 bądź 24-godzinne.
1: I to jest 12 godzin na SOR-ze. Ilu pacjentów w trakcie tych 12 godzin jest się w stanie przewinąć? To jest jakkolwiek policzalne, czy nie wiesz?
0: Absolutnie nie. Powiem szczerze, nigdy nie próbowałam, dlatego że nie ma takiego samego dyżuru i nigdy nie będzie. Codziennie jest zupełnie co innego i jeden dyżur może być bardzo spokojny, drugi taki, że nie mamy chociażby chwili na to, żeby usiąść i spokojnie zjeść obiad. Jest to na tyle nieprzewidywalne i niesamowicie ciekawe miejsce, że po prostu no, nie wiemy, z czym będziemy się mierzyć danego dnia.
1: A czy to jest takie miejsce, które jest w stanie cię zaskoczyć? No bo jak się uczy ktoś na Uniwersytecie Medycznym, to ma jakąś taką wiedzę bazową, ale pewnie nie każdy przykład jest tam omówiony. Ja kiedyś rozmawiałem z chirurgiem, który jak mi zaczął opowiadać, jakie dziwne przedmioty usuwał ludziom z różnych części ciała, sam łapał się za głowę, bo nie wiedział, że to w ogóle jakkolwiek może się tam znaleźć.
0: Tak jest, pewnie. My tak naprawdę codziennie się dziwimy, bo bazując na tej wiedzy, którą zdobyliśmy podczas studiów, praktyk, czy też ucząc się na bieżąco, pracując w zawodzie, dziwimy się i jesteśmy zaskoczeni tym, co nas po prostu czeka z danym kolejnym pacjentem, który czeka w kolejce, dlatego że też fizjologia jest zupełnie różna u każdego i ten sam przypadek kliniczny u danej osoby może przebiegać inaczej niż u następnej.
1: A co cię ostatnio zaskoczyło na SOR-ze? Nie mówię, żebyś teraz z imienia i nazwiska pacjentów wymieniała, bo nie o to chodzi, ale być może coś takiego było.
0: Coś, co zaskoczyło mnie ostatnio. Myślę, że takie nagłe pogorszenie stanu pacjenta, bo jednak my też jak jesteśmy podzieleni na różne stanowiska, różne strony, zajmujemy się powiedzmy no, innymi pacjentami niż tam nasi koledzy czy koleżanki i osoba, która na pierwszy rzut oka z zewnątrz wydawałoby się, że nic jej nie jest, tak naprawdę jej stan może się dramatycznie pogorszyć w ciągu kilku czy kilkunastu minut i ta osoba wymaga w tym momencie już, żeby trafić na stół operacyjny czy trafić po prostu w nasze ręce do wykonania jakichś innych czynności ratunkowych. Także to, jak zmienia się stan chorych, jest naprawdę nieprzewidywalne.
1: Dzisiaj historiami ze swojej pracy dzieli się z nami Marta Tabaka, ratownik medyczny, która pracuje na SOR-ze w jednym z warszawskich szpitali, a my pytamy was o wasze doświadczenia z SOR-em. Ja zakładam, że one mogą być bardzo, ale to bardzo różne. Czekamy absolutnie na wszystkie telefony. 226452100. No ile prawdy jest w tym, że my podobno chodzimy tam często bez powodu, z katarkiem albo z podbitym oczkiem na SOR? Tak powinno być czy nie? Jakie jest wasze zdanie? 226452100.

0: Autopromocja. Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.

0: Jak się leci do Meksyku, to można mieć jet lag. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Mówię o tym nieprzypadkowo, bo w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Edukacji Meksyku ogłosiło, że wakacje szkolne w tym kraju zaczną się w tym roku 40 dni wcześniej. Ma to związek z mundialem, a także falą upałów w kraju. Meksyk zmaga się obecnie z potężnym uderzeniem gorąca, obejmującym większość kraju, z temperaturami sięgającymi nawet ponad 45 stopni. No u nas to jednak będzie jutro nieco chłodniej. Jutro temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 14 stopni, w rejonie Podhala około 7, a wiatr będzie umiarkowany i porywisty z kierunków zachodnich.
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
3: Nie zniechęcaj się.
2: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.

0: pressure. Think I finally understand the lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Tu czwórka i pogadajmy, jest wtorek, 12 maja.
2: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Pogadajmy o SOR-ze, czyli o szpitalnym oddziale ratunkowym. Przywołałem tę historię. Jedziesz z jedną złamaną nogą, a wychodzisz z dwoma, bo potknąłeś się na schodach SOR-u. Tak może być, ale tak wcale nie musi być i pojedziemy, zostaniemy zaopiekowani, wyjdziemy, będzie fantastycznie. Czekasz 15 godzin, zanim przyjmie cię lekarz. Tak też może być. Ale może tak nie być, bo na przykład będziemy potrzebowali szybkiej pomocy, to wychodzi w tak zwanym triażu. Jakie są perspektywy zarówno nas, pacjentów, jak i tych, którzy na SOR-ze pracują? Właśnie o tym dziś rozmawiamy. Razem z nami Marta Tabaka, ratowniczka medyczna pracująca na SOR-ze w jednym z warszawskich szpitali. Dzień dobry, cześć Marto, raz jeszcze.
3: Cześć, witam serdecznie.
1: 226452100. Dajcie znać, jakie są wasze doświadczenia z SOR-em. Jestem ich bardzo ciekawy. Wiele różnych perspektyw dzisiaj się tutaj pojawiło. No, te kolejki to faktycznie są takim leitmotivem i one będą się pewnie w naszych rozmowach często pojawiać. Twoim zdaniem to w ogóle jakkolwiek można zmienić?
3: Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli zmienić podejście osób, które zgłaszają się jednak do szpitala, jeżeli zaczniemy bardziej szerzyć tę wiedzę medyczną, uświadamiać ludzi, z czym należy się kierować, a co jednak warto skonsultować raczej z lekarzem pierwszego kontaktu, myślę, że te kolejki wtedy mogłyby być mniejsze.
1: Czyli jest na to szansa. Pewnie, że gdybyśmy też nie przychodzili z tymi błahymi, różnymi sprawami, też mogłoby być trochę lepiej.
3: Jak najbardziej. Natomiast, tak jak też wspomniałam wcześniej, ja poniekąd rozumiem osoby, które zgłaszają się dla mnie, na przykład jako dla medyka, z rzeczami błahymi, które nie wymagają na ten moment.
1: Tylko ty mówisz o sytuacjach, że zgłaszamy się dlatego, że nie wiemy, czy jest nam coś poważnego,
3: tak
1: czy
3: jest,
1: nie. A dzisiaj
3: tak.
1: Też w pierwszej godzinie naszego spotkania Dawid Kacprzyk, lekarz, mówił, że zdarza się, że ktoś idzie do apteki, przychodzi obok szpitala i myśli sobie, a, to zajdę na ten SOR, bo co ja będę tam czekał na jakąś wizytę u internisty. Na NFZ.
3: Tak, ponieważ ludzie myślą, że przyjdą na SOR i będą przyjęci szybciej, na przykład niż właśnie do poradni, do której powinni się zapisać, albo do lekarza pierwszego kontaktu. Często też, cofając się jeszcze i patrząc z perspektywy właśnie na stanowisku triażysty, zadajemy pytanie, z czym pan, pani zgłosiliście się dzisiaj na SOR? No, teoretycznie nic takiego, no ale do lekarza to takie kolejki, że ja się

0: się teraz nie dostanę. I oni myślą, że zostaną przyjęci szybciej. No i potem robi się właśnie jedna wielka poczekalnia i ci ludzie czekają po kilka, kilkanaście godzin.
1: Wiem, że to będzie też futuryzm, ale czy myślisz, że w przyszłości będzie też szansa na to, żeby już na SOR-ach sięgać po takie najnowocześniejsze rozwiązania? Ja ci podam przykład i to jest przykład z mojego życia. Dalej ta moja skręcona noga. No pojechałem, trudno, zagipsowali po prześwietleniu. Ja miałem wcześniej doświadczenia takie, że jak jest skręcona noga, to często może być tak, że się nie gipsuje, bo wtedy szybciej wraca do zdrowia. I co ciekawe, dwa dni później pojechałem prywatnie z tym gipsem i ten pan, który się mną tam zajmował prywatnie, powiedział, że zdejmujemy ten gips, dajemy szynę i tyle. A ja się pytam, to dlaczego w szpitalu na SOR-ze założono mi gips na skręconą nogę? A on mówi tak, ja też 20 lat pracowałem na SOR-ze i po prostu nie było pieniędzy na to, żeby dać cokolwiek innego, więc też ładowałem przez 20 lat ludziom te nogi w gips. Faktycznie tak jest, że jak my pojedziemy dzisiaj na SOR, to nie dostaniemy tego, co najnowocześniejsze, być może najlepsze dla naszego zdrowia, tylko to, co jest? Jaka jest prawda?
0: Powiem szczerze, ciężko powiedzieć, dlatego że lekarze, bazując na tym przykładzie skręconej nogi, to wszystko zależy od tego, co wyjdzie w tych badaniach.
1: Ja wiem, że skręcenia to są różne oczywiście.
0: Tak jest, jak najbardziej, ale czy dostaniemy te najnowocześniejsze i wyspecjalizowane rzeczy, ciężko powiedzieć tak naprawdę.
1: Okay.
0: To wszystko zależy też, myślę, od zasobów szpitala, do którego się zgłaszamy i czy jest wyspecjalizowany w dany sprzęt.
1: Ja się naoglądałem też doktora House'a, naoglądałem się na dobre i na złe. Ile prawdy jest w tym, że SOR właśnie tak wygląda, jak w Leśnej Górze?
0: Szanse są tak naprawdę niewielkie, jednak ja uważam fajnie, że są jakieś tam seriale medyczne, gdzieś tam jest to w jakiś sposób szerzone i jest próba pokazania tego. Natomiast no, ja przyznam szczerze, nie oglądam tego na co dzień, zdarzyło się widzieć jakieś tam pojedyncze odcinki, jednak uważam, że tworząc tego typu content, fajnie byłoby się jednak skonsultować z osobą, która ma doświadczenie, z jakimś medykiem, który by powiedział, co mogłoby zostać pokazane, a jakich błędów po prostu, takich błędów kardynalnych uniknąć.
1: A tam są kardynalne błędy, jak to
0: najbardziej.
1: Oglądamy? Ale
0: jak najbardziej.
1: Jakiego rodzaju to są błędy? W tym, jak wygląda zorganizowanie na przykład SOR-u, czy w tym, jakich nazw używają lekarze, albo po jakie instrumenty czekają, sięgają na sali operacyjnej?
0: Wszystko to, co wymieniłeś i to, jak to jest pokazane, jak to wygląda, czego używają, no tak naprawdę są błędy na każdym kroku, bo ja domyślam się, że ma to być pokazane po to, żeby była oglądalność, jakieś emocje i tak, żeby to było wszystko ładnie na obrazku, ale rzeczywistość jest zupełnie inna.
1: No 15 lat temu wszystkie babcie na moim osiedlu chciały, żeby leczył je doktor Burski z Leśnej Góry, a potem dowiadywały się, że tego szpitala tak naprawdę nie ma, bo to jest plan zdjęciowy. A jest jakiś taki jeden serial albo film medyczny, który trochę może pokazać nam tę perspektywę waszej pracy na SOR-ze, czy nie znalazłaś czegoś takiego w swoim życiu?
0: Przyznam, nie znalazłam, dlatego że po prostu nie oglądam na co dzień, dlatego nie wiem.
1: 226452100. Pytanie do was. Jakie są wasze doświadczenia związane z SOR-em i czy to prawda, że my na SOR idziemy czasem z bardzo błahymi sprawami, czyli ten oddział trochę wykorzystujemy. 226452100. Razem z nami Marta Tabaka, ratowniczka medyczna pracująca na SOR-ze w jednym z warszawskich szpitali.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: To jeszcze raz. Ja zakładam, że wielu z was nauczy się tego numeru na pamięć. 226452100, ale oprócz tego, że rozmawiamy dziś o SOR-ze, o tym, że rozmawiamy o naszych różnych przypadkach medycznych, to serwujemy wam też oczywiście najlepszą muzykę. Posłuchajcie, Who is she? To zaraz się wyjaśni. Ma na imię Anna. 12 minut po godzinie 17. Jesteśmy z wami dziś do godziny 18. Tych, którzy mają doświadczenia związane ze skręceniami, złamaniami, z towarzyszeniem ludziom na SOR-ze, zachęcam do tego, żeby złapać za telefon i dać znać, jakie są wasze doświadczenia ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. 226452100. And what is it that you desire when all you have is disappearing? What are you left with when the very thing that defines you changes forever?

0: Who is she? Tak nazywa się ten kawałek, a odpowiedź jest bardzo łatwa. To oczywiście nasza słuchaczka Iwona. Halo, halo, cześć Iwona.
1: No witam was serdecznie.
0: Dobrze cię słyszeć. Rozmawiamy dziś o naszych doświadczeniach związanych z SOR-em, czyli ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Ty takie doświadczenia masz?
1: Tak, mam całkiem niedawne doświadczenie z SOR-em i powiem ci, że bardzo niefajne.
0: To znaczy? Jesteś w stanie rozwinąć tę myśl?
1: Tak, tak. Leczyłam się hematologicznie w tamtym roku. No i w trakcie chemioterapii bardzo mi się pogorszyło samopoczucie. Zostałam skierowana właśnie do tego szpitala, w którym się leczyłam, na SOR. Na tym SOR-ze no, pobrali mi wszystkie tam do badań krew i byłam bardzo słaba, bardzo, ale to no, po prostu nie mogłam ustać na nogach. To wiesz co, około 10 byłam na tych badaniach, koło 13 przyszła pani doktor, powiedziała, że przyjmą mnie na oddział, bo tak do toczenia mam krew, bo mam tak słabą hemoglobinę, po czym na oddział zostałam przyjęta o godzinie 18. Od 10 do 18 spędziłam na SOR-ze czas, będąc jakby pacjentką tego szpitala od jakiegoś już czasu, nie? Więc jakby nie byłam osobą taką z zewnątrz, z ulicy, gdyż mieli wszystko, całą moją historię choroby no, w komputerze.
0: Zaraz się okaże, że Marta będzie bronić nie swojego szpitala. Marta Tabaka, ratowniczka medyczna pracująca
1: tak,
0: na
1: SOR-ze. Tak, niech ona mi to wytłumaczy, bo wiesz, ja nie jestem w stanie po prostu tego pojąć. Czemu tak?
2: Ja jako osoba pracująca na SOR-ze, u nas też zdarzają się takie historie, że ludzie czekają po kilka, kilkanaście godzin. Zdarza się, że nawet czasami kilka dni na miejsce na oddziale, ale jest to kwestia tego, nie nas, nie SOR-u, tylko tego, kiedy zwolni się miejsce na danym oddziale, dlatego że tam również leżą pacjenci i lekarze pracujący na danych oddziałach i z lekarzami pracującymi u nas dogadują się między sobą, przekazują sobie, jakich mają pacjentów, na przykład lekarz SOR-u mówi, słuchaj, mam pacjenta z taką i taką dolegliwością, przydałoby się miejsce na oddziale i on wtedy mówi, okej, ale w tym momencie nie ma żadnych wolnych miejsc na oddziale, musicie zaczekać, niech ten pacjent na razie leży u was, wy się nim zajmijcie i kiedy zwolni się miejsce na oddziale, my go przyjmiemy.
0: Ale to było w twoim przypadku tak, że czekałaś tam na krzesełku, czy już na łóżku?
1: Całe szczęście były

0: wolne usta jeszcze wtedy i pan doktor, który jakby mnie badał, no widział, w jakim ja jestem stanie i mi zaproponował tą leżankę, no więc ja bardzo chętnie ją przyjęłam i spędziłam czas na tej leżance, ale były te leżanki dosłownie trzy, no później ktoś tam się jeszcze położył, ale reszta ludzi, których ja tam obserwowałam przez ten czas, no siedzieli na tych krzesełkach, niektórzy też w stanie widać, że naprawdę cierpiącym, nie?
1: No to trudne doświadczenia, pewnie takie, że nie chce się wracać ponownie na SOR.
0: Tak, tak, powiem ci, że no nie, nigdy więcej, oby to nie życzę nikomu, żeby tam się znalazł, bo no to było bardzo, bardzo niefajne doświadczenie. Tylko wiesz co, zobacz, wystarczyłaby jakaś informacja dla pacjenta, nie? Przepływ informacji, że słuchaj, jest tak i tak, poczekaj, bo coś, nie?
1: A to jest akurat słuszna uwaga, i nawet widzę, Marto, że kiwasz głową też.
2: Tak jest.
0: Dopytujesz się, podchodzisz, wiesz, do tej pielęgniarki, do kogoś podchodzisz, dopytujesz się, czy coś wiadomo. Nie, oni nic nie wiedzą. Kompletnie zbywają pacjenta.
2: Tak, niestety bardzo często się to zdarza.
0: Ale wystarczyłoby powiedzieć, uspokoić, nie?
2: Jak najbardziej. Ja się z tym zgadzam i uważam, że jednak ta komunikacja między pacjentami i osobami pracującymi często gdzieś tam po prostu ginie po drodze i zanika, co uważam jest bardzo ważną rzeczą, bo czasami zwyczajnie wystarczy wytłumaczyć, na co się czeka, co będzie robione dalej i po prostu uspokoić.
0: Dokładnie. I to jest, i wiesz, i łatwiejsze wtedy dla nas pacjentów i na pewno łatwiejsze też dla was tam pracujących,
2: tak jest,
0: kiedy ten pacjent jest jednak jakoś tam, nie, się czuje zaopiekowany bardziej,
1: nie? Ja nie ukrywam, że dopiero dzisiaj się dowiedziałem o tym, że może być taki przebieg informacji, że z SOR-u dzwoni się do konkretnego ordynatora czy lekarza na konkretnym oddziale i jest właśnie ta wymiana informacji, możesz przyjąć pacjenta, tak, mogę, albo nie mogę, albo musi poczekać jeszcze.
2: No tak, jak najbardziej. Są rozmowy między, no tak naprawdę każdy oddział musi się ze sobą nawzajem konsultować, bo można mieć pacjenta, który ma kilka różnych przypadłości.
0: Mhm. Teraz mi się przypomniało, właśnie, to wtedy tak jeszcze było, że ja najpierw poszłam na ten mój oddział i na tym oddziale powiedziałam, jaka jest sytuacja i ci z oddziału lekarze skierowali mnie, że muszę przejść przez SOR, żeby dostać się na oddział. Także jakby oni, wiesz, wiedzieli o mnie, nie, że ja jestem i sami mnie wysłali na ten SOR.
2: Tak,
0: tak,
2: ponieważ
0: bardzo często
2: tak się zdarza, że jednak ten pacjent od zera, od samego początku i tak musi zostać zarejestrowany i przejść przez SOR.
1: Bardzo ci dziękuję za ten telefon, bo on też jest dla nas dowodem, że gdyby tak informacyjnie było trochę lepiej, to pewnie wszystkim nam żyłoby się lepiej chociażby na SOR-ze. Wszystkiego
0: dokładnie,
1: dobrego.
0: Dokładnie.
1: Dużo zdrowia.
0: Również. Pozdrawiam.
1: Żebyś to miejsce mogła omijać. 226452100, bo nikt nie chce tam trafić. Nie nawiązując oczywiście do tego, że być może coś złego nas tam może spotkać, po prostu nikt nie lubi chorować. A jakie są wasze doświadczenia z SOR-em? Złapcie za telefon, dajcie znać. 226452100. Marto, czy bywa tak, że przychodzi ktoś na SOR z własną diagnozą? Bo ja wiem, że to się zdarza u internisty, na przykład kiedy ChatGPT albo doktor Google nam coś podpowiedział, ale czy na SOR-ze też?
2: Tak, jak najbardziej. Jest wiele różnych historii, gdzie ludzie zgłaszają się, bo tak jak właśnie mówisz, w internecie gdzieś tam przeczytali, sami postawili sobie diagnozę, przychodzą i mówią, że im dolega to i to. I oni potrzebują takiego leczenia, takiego lekarza. No i nam czasami chce się trochę śmiać z tych historii, no bo jednak i tak musimy tego pacjenta zbadać, zobaczyć, co mu jest.
1: A co ty odpowiadasz, że ktoś przychodzi z gotową diagnozą z internetu?
2: Z gotową diagnozą? Jeżeli właśnie cofając się jeszcze do tego stanowiska triażysty, ja i tak muszę samodzielnie ocenić tego pacjenta, co mu dolega, zmierzyć podstawowe parametry, zbadać tego człowieka, zobaczyć, w jakim jest stanie i na przykład, co u niego podejrzewam. Wpisać to wszystko w kartę czynności medycznych, którą teraz w danym momencie wypełniam, przekazać lekarzowi dalej, no i dalszą diagnostykę już podejmuje lekarz. Zleca badania obrazowe, badania krwi, różnego rodzaju rzeczy, które tą diagnozę ostateczną muszą po prostu postawić.
1: Ja podejrzewam, że już teraz na łączach razem z nami Kamil. Kamilu, czy my się słyszymy? Halo, czy jest z nami Kamil? 2264... O, teraz się usłyszeliśmy. To jeszcze powtórzę numer. 226452100. Czekamy na wasze telefony. Kamilu, byłeś na SOR-ze?
3: Ostatnio miałem taki incydent w styczniu tego roku, pod koniec stycznia, gdzie walczyłem przez cały weekend z bólem w podbrzuszu i nie wiedziałem, o co chodzi. Ale w poniedziałek już był na tyle nasilony, że żona powiedziała: nie wygłupiaj się, aż taki twardy nie jesteś, śmigaj na SOR. No i pojechałem. Byłem tam o godzinie 13,

0: przyszedł o godzinie 20, ale tutaj chyba nie czas jest istotny, tylko zakres i kompleksowość badań, które zostały mi zrobione. I ja byłem w szpitalu w Cieszynie, to tak tylko nadmienię, bo są różne opinie o szpitalach, o SOR-ach. Wydaje mi się, że ludzie, którzy przychodzą na SOR, często przychodzą z urazem, z dolegliwością, które może zostać rozpoznane spokojnie przez lekarza pierwszego kontaktu, jednak wolą iść na SOR, no bo tam ich powinni przyjąć od razu. Ja w związku z tym, że okazało się, że to jest problem nerki, miałem zrobione USG jedno, USG jakieś tam bardziej profesjonalne, tomograf, konsultacje z urologiem, a cały czas kroplówki, opieka, informacja, co będzie dalej robione. Faktycznie nie było podanych tych ram czasowych, że na przykład za 2 godziny czy za godzinę pójdzie pan na tomograf. Natomiast no ja też w takiej sytuacji, jakiej byłem, nie oczekiwałem za bardzo podania ram czasowych, jednak bardziej rozwiązania bolącego problemu i to zostało zrobione.
1: No czyli poczułeś się zaopiekowany? Się byłeś zaopiekowany?
0: Ja zawsze, tak, bo wydaje mi się, że osoba, która idzie na SOR, powinna się z tym liczyć, że wchodzi, to jest tak jakby ktoś wszedł do mojej pracy i nagle stwierdził, słuchaj Kamil, siadamy z nowym projektem, zostaw wszystko, robimy teraz to. Nie da się, muszę pewne sprawy pozamykać, jest pewien przepływ dokumentów, który wymaga czasu, są pewne procedury, dzięki temu nikt z nas nie wychodzi z żółtaczką, ani jakiś zainfekowany, więc wydaje mi się, że ci ludzie faktycznie robią, co mogą, a pacjenci często, może nie często, bo nie chciałbym być tutaj nieobiektywny, ale zdarza się i widziałem sam przypadki, kiedy ja byłem na SOR-ze, że zwracali się z problemem typu poślizgnąłem się i no, mam tutaj siniaka, tak? Chcę zobaczyć, czy nie mam pękniętej kości. No, w dzisiejszych czasach chyba każdy ma świadomość, że jak coś jest złamane, pęknięte, to nabrzmiewa i tak dalej. I potem nie ma się co dziwić, że ci ludzie są sfrustrowani długością oczekiwania, badań, no bo SOR ma swoją kolejność, tak? Były tam przywożone osoby starsze na półprzytomne. Więc wydaje mi się, że bądźmy wszyscy ludźmi, bo oni naprawdę chcą nam pomóc, chociaż nie zawsze mają możliwości, bo mają swoje procedury i muszą się ich trzymać, a my po prostu bądźmy bardziej empatyczni dla nich, no bo jednak ratują nie tylko nasze życie, nasze obicia, czy moją nerkę, ale również życie w międzyczasie innych ludzi i te oddziały naprawdę w szpitalach są zawalone i ta opieka, no moim zdaniem mogłaby wyglądać lepiej, fantastycznie by było, gdyby wyglądała lepiej, ale wygląda jak wygląda i no nie są to ludzie, którzy nie szanują nas. Takie ja mam wrażenie osobiście, przynajmniej taką styczność miałem z SOR-em do tej pory, zarówno z dzieckiem, czy osobiście i no nie pozwolę sobie złego słowa na tych ludzi powiedzieć.
1: I fantastycznie, dzięki za ten głos i dużo zdrowia do całej rodziny.
0: Jestem już zdrowy, dziękuję, wyleczony.
1: No to żeby tak pozostało. Szerokim łukiem omijać SOR-y. Dzisiaj takie życzenia mogę składać i myślę, że ty się, Marto, nie obrazisz, jeśli tak będzie.
2: Absolutnie.
1: 226452100, czekamy na wasze telefony. Razem z nami Maciek. Maćku, jesteś?
3: Jestem, cześć.
1: Jakie są twoje doświadczenia z SOR-em? Ile razy byłeś? Licytujemy się, czy nie?
3: Razy, jak nie setki, bo akurat pracowałem w branży medycznej przez bardzo długi czas i miałem do czynienia zawodowo ze szpitalami, ale też mam doświadczenia jako pacjent. Mhm. I tutaj kolega, który wcześniej mówił, on poruszył kluczowy problem SOR-ów. I to SOR-ów nie tylko w Polsce, na całym świecie, bo akurat pracowałem w takiej firmie, która próbowała rozwiązać pewne problemy SOR-ów i badania robiła, to była firma globalna, korporacja medyczna, tak? I te problemy SOR-ów są wszędzie na całym świecie takie same. I problemy tych SOR-ów wynikają przede wszystkim z tego, co powiedział mój przedmówca, czyli z zbyt dużego przeładowania pacjentami, którzy niekoniecznie powinni na te SOR-y trafiać. Teraz jeszcze mam jedno spostrzeżenie z mojego miasta, ze szpitala. Nie wiem, czy bo już w branży jakby medycznej nie jestem od 5 lat, 6, ale w moim szpitalu, w mieście moim, jest taki system na SOR-ze, że jeśli nie przywozi pacjenta karetka, to każdy, który przychodzi tak zwany z ulicy, czy ze złamaną nogą, czy ze skaleczeniem, najpierw trafia do takiego pokoju, gdzie bada go ratownik, nie lekarz, tylko ratownik,

0: I on dostaje taką kategorię, to jest chyba 5 czy 6 kolorów. I jak dostaje na przykład dany kolor, to może sobie wyjść z tego gabinetu i spojrzeć na tablicę. I na tej tablicy ma napisane, ile dany kolor będzie czekał na konsultację lekarską, bądź jakąkolwiek interwencję w jego przypadku. I tam była rozpiętość od 3 minut do bodajże 2 czy 3 godzin. Czyli już ma świadomość tego, ile na tym SOR-ze spędzi czasu, tak? I natomiast problem SOR-ów nie jest tylko w Polsce, jest na całym świecie, naprawdę. A jeszcze jedna rzecz, że zauważmy, że zazwyczaj na SOR-ze jest tylko jeden lekarz, tak, ten przyjmujący. Więc jeśli przyjeżdżałem do niego w jednym momencie, a to się często zdarza 3 czy 4 karetki, no to on musi w tym czasie w pierwszej kolejności zdiagnozować właśnie tych ludzi, a nie tych, którzy tym przysłowiowym siniakiem w jakiś sposób tam się dostaną na ten SOR. Także problem jest złożony, problem jest specyficzny, no i wymaga salomonowych rozwiązań. Natomiast to, co zostaje mi również jako potencjalnemu pacjentowi SOR-u, no to tak naprawdę tylko cierpliwość w tym momencie.
1: No, myślę, że cierpliwość jest związana też z taką empatią, którą możemy mieć dla siebie wzajemnie. No i ta komunikacja jest niezwykle ważna. Mamy warunki, jakie mamy, ale to, czy będziemy siebie szanować, myślę tutaj o tej relacji pacjent, ratownik medyczny, pacjent, lekarz. Pewnie ratownik medyczny, lekarz też gdzieś na tej linii również. Bardzo ci, Maćku, dziękuję za ten telefon.
0: Wszystkiego tak, a jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem, bo teraz do czynienia miałem z mamą i zauważyłem, że młode pokolenie wykazuje tą empatię. Ratownicy, naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć, ci, którzy są jakby na ten pierwszy kontakt, czy to w karetce, czy właśnie w tym, wykazują się tą empatią i myślę, że może to być charakterystyczne właśnie dla tego nowego pokolenia młodych ludzi. Także jest nadzieja w tym aspekcie, o którym teraz powiedziałem.
1: No i dlatego my, przedstawicielkę tego pokolenia młodych medyków, zaprosiliśmy dzisiaj do Pogadajmy w Czwórce, bo Marta Tabaka, ratowniczka medyczna pracująca na SOR-ze w jednym z warszawskich szpitali, ma roczne doświadczenie, więc chociaż podejrzewam, że SOR to jest akurat...
0: Wiedziałem, kto jest gościem, także pozdrawiam.
1: Trafiłeś.
0: Bo się do włączyłem niedawno, także, to myślę, że pani też to potwierdzi, że koledzy, koleżanki faktycznie, to się zmienia i to się zmienia na dobre.
1: Wszystkiego dobrego, Maćku, dzięki za telefon.
0: Wszystkiego dobrego.
1: 226452100. Marto, widziałem tylko twoją minę, kiedy pojawił się wątek tego jednego lekarza na SOR-ze, bo rozumiem, że tam ekipa jest solidna.
2: Znaczy, powiem szczerze, powiem z perspektywy mojego szpitala, w którym ja pracuję. U nas na SOR-ze nigdy nie ma jednego lekarza. Na dyżurach zawsze jest co najmniej 3, bądź czasami 4 internistów, lekarz chirurg i lekarz ortopeda, a lekarze innych dziedzin, innych specjalizacji są po prostu proszeni przez tych naszych internistów na konsultacje. Czyli jeżeli jest pacjent internistyczny, który wymaga konsultacji na przykład psychiatrycznej, to wtedy lekarze też między sobą się kontaktują i po prostu sobie te konsultacje zlecają.
1: To może dlatego, że to nie jest mały szpital.
2: Być może, tak. Może tak być.
1: Nasz numer telefonu, przypomnę raz jeszcze, 226452100. Zdradzę jeszcze, bo zajmujesz się też prowadzeniem kursów z pierwszej pomocy, tak mogę powiedzieć,
2: tak
1: warsztatów.
2: Jest, tak.
1: Myślisz, że gdybyśmy byli lepsi w pierwszej pomocy, to też mniej by było takich sytuacji, że przychodzilibyśmy na SOR wyposażeni w takie nie wiadomo do końca, co jeśli chodzi o wiedzę, czy my tu powinniśmy być, czy nie?
2: Zdecydowanie. My prowadząc szkolenia z pierwszej pomocy, przynajmniej ja z moją ekipą z firmy, która nazywa się Esculapa, Uczymy Ratować Życie. Staramy się, jak tylko możemy, szerzyć tę wiedzę medyczną i tłumaczyć naszym kursantom właśnie takie podstawy, kiedy wzywać pomoc, kiedy musimy zadzwonić na numer alarmowy, a kiedy raczej powinniśmy udać się do lekarza sami, co wymaga natychmiastowej pomocy, a co jednak takiego chłodnego podejścia, zatrzymania się na 5 minut i jednak zdania sobie sprawy, że okej, może przesadzam w tym momencie, może emocje wzięły górę i jednak poradzę sobie sam.
1: Czyli pierwsza pomoc przydaje się też w takim nieoczywistym wymiarze.
2: Jak najbardziej.
1: Razem z nami Rafał. Jesteś, Rafale? Po drugiej stronie?
3: A, dzień dobry, witam, jestem.
1: W trasie. Mam nadzieję, że nie z SOR-u albo na SOR.
3: Nie z SOR-u.
1: Całe szczęście.
3: Także, chociaż pierwszy raz trafiłem po wypadku samochodowym, a drugi raz na SOR trafiłem po wypadku koncertowym. Także takie moje spotkania z SOR-em.
1: Po wypadku koncertowym, dobrze usłyszałem?
3: Tak, już zaraz opowiadam.

0: bo myślę, że mam 55 lat, także chyba na stacji to byłem częściej niż u lekarza, bo ogólnie jakoś tak nie choruję. I powiem szczerze, że mam bardzo miłe wspomnienia, że nie z tym, co się stało, tylko jakby zaopiekowania się w jednym i drugim przypadku. Pierwszy SOR to był właśnie w wypadku samochodowym już dosyć dawno temu w Bydgoszczy. Natomiast druga historia to ma niespełna 2 lata. Rozpoczął się open air w mieście. To była pierwsza noc, huczna zabawa. Szedłem do toalety, znaczy biegłem do toalety, przeskakiwałem przez płotek. Wywróciłem się, wypiłem 3 zęby, rozcięłem sobie wargę. I trafiłem na SOR do Gdyni, jeżeli dobrze pamiętam. Na bardzo młody zespół, młodych ludzi, ich mnie poszywali, wysunęli jakieś resztki zębów, zrobili wszystkie badania i wszystko się super zagoiło. Czy ja jestem słyszalny?
1: Jesteś, słyszymy.
0: Jestem.
1: Także, o zębach usłyszałem wszystko.
0: Tak, no to jeszcze miałem urwaną wargę, to wszystko zostało powstrzymane przez młodych ludzi, naprawdę. I to ja mogę tylko pochwalić SOR, jak to działa, w jaki sposób się opiekują, jak zadbali wtedy o mnie. Także same pozytywne rzeczy mogę powiedzieć.
1: I oby więcej takich historii. Dzięki wielkiej szerokości w trasie.
0: Do dobrego, do usłyszenia.
1: 22 645 21 00. Marto, zdradź jeszcze na koniec, komu polecałabyś ten zawód, jeśli chodzi o bycie ratownikiem medycznym właśnie na SOR-ze?
2: Przede wszystkim osobom o mocnych nerwach, ponieważ jednak wybierając ścieżkę ratownika medycznego, trzeba wiedzieć, na co się piszemy, mieć do siebie ogromny dystans. No i trochę spaczone poczucie humoru, bo jednak patrząc na ekipę, z którą pracuję na co dzień, wszyscy jesteśmy do siebie bardzo podobni i jednak ten dystans i możliwość żartowania też między sobą z samych siebie jak najbardziej musi być.
1: Czyli jak ja usłyszałem ten żart, o którym dzisiaj wspominałem, kiedy anestezjolog do chirurga wołał podane do stołu, to było o mnie. Rozumiem, takie poczucie humoru też sprawia, że to napięcie trochę spada.
2: Tak jest, jak najbardziej. My też jesteśmy tylko ludźmi i będąc w pracy tą 10, 12 czy 20 godzinę, też w jakiś sposób musimy sobie nawzajem pomagać i radzić i jakoś te emocje rozładować.
1: Jeszcze cię nie wypuszczam, dlatego że halo, halo, dzwoni ona, to Justyna. Mam nadzieję zadowolona.
3: Dzień
1: halo,
3: dobry,
1: halo,
3: dzień
1: cześć, Justyna. 226452100 na wszelki wypadek. Opowiadaj, jak to jest z twoimi przygodami i SOR-em.
3: Ja miałam 2 przygody z SOR-em. Pierwsza była, kiedy moja mama złamała biodro i po prostu wsadziłam ją w auto i przywiozłam na SOR. I to, co mnie zaskoczyło, bo ja pobiegłam do tego szpitala, podjechałam pod szpital i chciałam wziąć wózek, żeby ją zawieźć tam z parkingu. I nie było wózka. I musiałam ją wnieść na plecach, na ten SOR. Także tutaj apeluję po prostu o wózki na SOR-ach dostępne. A drugi przypadek to był z moim synem, kiedy uciął sobie kawałek paliczka i zaskoczyło mnie, też pojechaliśmy na SOR, i zaskoczyła mnie faktycznie opieka, jak młody chłopak na SOR-ze dbał i przyszywał ten kawałek paliczka u dłoni. I uratował go. I tutaj naprawdę bardzo dziękuję. Także takie 2 przypadki.
1: To ja podpisuję się pod tymi słowami, bo my tyle narzekamy na Gen Z, a to naprawdę super ludzie również na SOR-ze. Dzięki i wszystkiego dobrego. Piotrze, czy jesteś razem z nami?
4: Cześć, witam serdecznie, jestem oczywiście.
1: Witaj. Pytamy dzisiaj o wasze historie związane z SOR-em. Ty masz jakieś doświadczenia?
4: Tak, na SOR-ze byłem wiele razy tak naprawdę, ale chciałbym opowiedzieć tylko i wyłącznie o 2 razach, kiedy dostałem zielone karteczki, opaski na triażu. Jak dostałem zieloną opaskę na triażu, byłem zdiagnozowany z zapadniętym płucem. Drugi raz, jak dostałem opaskę zieloną też na triażu, to miałem zatorowość płucną. I od czasu, kiedy się dostałem od triażu do gabinetu lekarskiego, mniej więcej minęło około 5 do 6 godzin. A od momentu, kiedy znalazłem się z gabinetu lekarskiego na sali operacyjnej, to minęło mniej więcej w granicach 12-13 minut. Także trzeba też brać pod uwagę, że nie wszyscy, którzy są z zielonymi kartkami, są z błahymi takimi powodami, gdzie przychodzą.

0: No pewnie tak też jest, Marto. To się zdarzyć może.
1: Tak jest, jak najbardziej. No, wszystko zależy tak naprawdę od tego wstępnego badania i oceny na triażu osoby, która obejmuje to stanowisko.

0: Do nas jeszcze Tomek. Renata mi przekazała, że powiedział, że każdy z nas, każdy człowiek powinien przejść dzisiaj kurs pierwszej pomocy, bo ta wiedza jest ogromna i naprawdę w bardzo wielu różnych sytuacjach codziennych, życiowych ona może nam się przydać. Pewnie jako ktoś, kto prowadzi takie kursy, możesz to potwierdzić.
1: Tak, ja się w tym w 100% zgadzam. Każdy...

Są takie momenty, kiedy trudno dobrać odpowiednie słowa, szczególnie kiedy odchodzi ktoś, kto występował na scenie przez całe wasze życie. Odeszła mając 79 lat Stanisława Celińska, aktorka teatralna, filmowa i radiowa, jedna z najbardziej wyrazistych osobowości polskiej sceny. W teatrze telewizji stworzyła około 60 ról, ale szczególne miejsce w jej artystycznym życiorysie zajmował Teatr Polskiego Radia. To właśnie tutaj, u nas, od 69 roku współtworzyła fenomen Matysiaków, wcielając się w postać Iwony. Jej głos przez dekady towarzyszył kolejnym pokoleniom słuchaczy. To z kolei przyniosło jej też wiele wyróżnień na festiwalu Dwa Teatry, a także tę najważniejszą nagrodę, wielką nagrodę za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. Ale jeśli chodzi o Stanisławę Celińską, ona potrafiła też pytać. A pytanie dziś jest takie: gdzie jesteś, dziewczyno? Posłuchajcie sami.

Gdzie jesteś, dziewczyno? Pytała Stanisława Celińska, którą żegnamy, która odeszła w wieku 79 lat. Ale na szczęście zostaną z nami jej role, dokonania chociażby w Teatrze Polskiego Radia i zostaną z nami jej piosenki. Po godzinie 18 spotkacie się z Dominiką Płonką, a my dziękujemy wam za ostatnie dwie godziny. W Pogadajmy słyszymy się jutro po 16. 226452100. Ten numer telefonu na pewno jutro wam się przyda. Grzegorz Maciąg, Renata Żuchowska, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja. Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
1: Julia, ale to ty dzwonisz.
0: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
1: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
2: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
1: No i jak wrażenia?
0: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
3: Marta Zinkiewicz,
1: Julia Święch
3: i Alicja Michalska.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: W środę wystąpi duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na północy i w centrum. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na północy do 14 na południu kraju.

0: Backstage.
1: 4 minuty po godzinie 18, a przy mikrofonie Dominika Płonka. Piękny, deszczowy, delikatnie pochmurny wieczór dzisiaj w Backstage'u. Wtorek 12 maja, a muzycznie zaczęliśmy od najnowszej epki od brytyjskiej raperki Little Sims, która moim zdaniem znowu zaskakuje. Zaskakuje jeszcze innym brzmieniem niż jej poprzednie wcielenia, takie lżejsze, bardziej filozoficzne na albumie Lotus, czy bardziej futurystyczne na albumie Drop 7. Teraz dostajemy od niej epkę Sugar Girl, gdzie na ficie m.in. JT czy 070 Shake. Jeszcze dwa utwory od tej wokalistki na samo rozpoczęcie, muzyczne rozpoczęcie Backstage'u, bo będę chciała was trochę mimo wszystko z tej deszczowej i pochmurnej aury wyciągnąć. A za momencik, za chwileczkę gość w Backstage'u. Gość, czyli Michał Robak, człowiek artysta, związany zarówno ze światem filmowym, muzycznym, jak i światem mody. Zapytam o to, jak łączy się takich milion zajawek i nie traci głowy przy tym wszystkim, a może właśnie z drugiej strony warto dla tych zajawek ją stracić. O tym wszystkim z Michałem, który pracował przy takich artystach jak Sobel, Young Iggy, Wajma czy Daria ze Śląska, porozmawiamy za moment.

0: 11 minut po 18.
1: Backstage.
0: A ze mną mój gość dzisiejszego backstage'u, Michał Robak, montażysta, gaffer, operator, asystent scenografa, ale również zajawki muzyczne wszelakie, no bo występujesz też na scenie. Jesteś też stylistą. Cześć, Michał.
2: Cześć, Domka. Witam wszystkich. Bardzo, bardzo mi miło się tutaj znaleźć. Opis, który jest podany, jest instagramowym opisem na kolanie sprzed 2 lat, więc jest taki...
0: No właśnie, no to może zacznijmy od pytania spontanicznego. Jak sam siebie opisujesz, jeżeli wychodzisz gdzieś, nie wiem, na jakieś wydarzenie i ktoś musi się dowiedzieć, wiesz, zadaje pytanie, co robisz na co dzień. Unikasz tego pytania, bo jest za dużo do opowiedzenia?
2: Unikam ze względu, że nie uważam, że musimy się w ogóle określać tak naprawdę. Wydaje mi się, że to, że nie mówię, że robię konkretnie jakieś rzeczy... daje mi pole na to, żebym robił wszystko, a troszeczkę ta moja głowa funkcjonuje w tą stronę, że rzeczywiście wszystko się w niej pojawia i no całkiem...
0: A jak często masz takie sytuacje, w których ktoś właśnie potrzebuje, wiesz, od ciebie takiego opisu, takiego wersu? Czy w ramach tego, że ty po prostu te projekty robisz i łączysz się z ludźmi i to się po prostu dzieje, to rzeczywiście czujesz, że nie musisz się na co dzień określać? Bo jednak ja dosyć często dostaję pytanie, wiesz, jaki jest mój zawód? O,
2: my mamy dość hermetyczne aktualnie grono, które wypełnia nam ten czas po sufit. Więc tak naprawdę z większością ludzi, z którymi pracujemy, no to każdy wie, na co kogo stać.
0: Tak. Kim jest Michał Robak i co może zrobić?
2: Tak, ja raczej ostatnio jak na K-Magach, jak byliśmy z Kinim, ktoś mi zadał pytanie, to powiedziałem, że jak będzie coś po prostu potrzebował, to niech zadzwoni i to zrobimy.
0: Rozumiem.
2: Czyli to w tą stronę.
0: Czyli rozumiem, że chcesz poszerzać też kwestię tego, co możesz zrobić w ramach sztuki szeroko rozumianej.
2: Tak, tak.
0: No dobrze, to Michał, może zacznijmy od samego początku i od takiego etapu dziecięcego bardziej. Czy ty uważasz, że po tobie od dzieciaka było widać, że będziesz łączył tyle tych artystycznych światów? I jakie cechy przejawiałeś jako dzieciak, jak sobie dzisiaj przypomnisz jakieś, wiesz, kilka fotek, albo jakbyś miał zapytać bliskich, to raczej by powiedzieli, nie, no po Michale to od początku, że tam, wiesz, latał z cyfrówką albo, nie wiem, robił swój własny teledysk w wieku 5 lat, czy właśnie w drugą stronę?
2: Zdecydowanie nie, bo tak naprawdę pierwszy komputer to dostałem w liceum, jak już era gier i wszystkiego się wypaliła i moi rodzice stwierdzili, że teraz jestem bezpieczny. No a tak to wydaje mi się, że większość życia myślałem, że będę architektem. Byłem bardzo związany z tymi blokami takimi, z podziałką milimetrową i bardzo, bardzo to lubiłem. Teraz wydaje mi się, że przejawia mi się to w takim perfekcjonizmie, że wszystko musi być co do milimetra.
0: Wyliczone.
2: Wszystko ułożone, ładny kąt, także jest to też myślę, że zmora kreatywna, bo ktoś kiedyś powiedział, że lepsze wydane niż perfekcyjne, no a to jest coś, na co się trzeba naprawdę zebrać, żeby coś już wypuścić dla ogółu, bo wtedy już nie ma pola na to, żeby to poprawić albo wytłumaczyć, to już jest finalny produkt.
0: A pamiętasz moment, w którym jednak odpuściłeś tę zajawkę architektoniczną, bo ja też taką miałam i u mnie to były pierwsze zajęcia w liceum z rysunku, takie przygotowujące do architektury, na których po prostu przez 3 godziny rysowałam kwadraty i okręgi i zrozumiałam, że ja tak nie dam rady generalnie, że to nie jest kompletnie dla mnie.
2: Wiesz co, mi się to jakoś tak symultanicznie przerodziło w jakieś graffiti troszeczkę, no i... Nie wiem, czy jestem w stanie tak określić, kiedy stwierdziłem, że nie będę, bo ten rysunek przechodził mi tak, w inne po prostu działy. Później zacząłem interesować się butami, przez co przeszedłem na modę.

0: zacząłem sobie rysować modowo.
1: Czyli można to troszeczkę porównać do takiego wykresu, że jest tych kilka takich nici zajawek i one po prostu raz wychodzą na górę, a raz chowają się trochę na dół, żeby inne mogły grać pierwsze skrzypce.
0: Tak, zdecydowanie, bo kilka takich zajawek w sobie mam, na które wiem, że teraz nie ma przestrzeni, które kiedyś spróbowałem i wiem, że będę chciał to robić, ale zdecydowanie wymaga to ode mnie po prostu bycia w innym miejscu niż jestem aktualnie.
1: To o te zajawki będę na pewno jeszcze pod koniec naszej rozmowy pytać, a teraz wrócę jeszcze do takiego momentu dorastania. Myślisz, że dorastanie w artystycznej rodzinie, w której ty się wychowywałeś, pomaga czy przeszkadza bardziej w budowaniu takiej własnej osobowości artystycznej?
0: Wydaje mi się, że przeszkadza do momentu, w którym bierzesz pod uwagę zdanie innych i tak jak rodzic jest postacią, którą po prostu trzeba obdarzyć jakimś wiecznym szacunkiem i miłością, to mimo wszystko wszyscy żyjemy w innych czasach, inne rzeczy wykreowały nam się w głowie i no nie możemy patrzeć przez filtr tego, jak patrzy na przykład rodzic, bo jesteśmy po prostu w innym miejscu, prawda?
1: Ale myślisz, że to się nie dzieje mimo wszystko? Mimo tego, że starasz się na jakimś takim etapie nastoletnim bardzo wyrwać spod właśnie takich wpływów?
0: Oczywiście dzieje się i wydaje mi się, że sztuką jest to, żeby jak najszybciej spróbować sobie uświadomić, że tak się rzeczywiście dzieje. I dalej ta świadomość będzie pozostawała, dalej gdzieś tam rzeczy, które się robi, będzie się rodzicom pokazywało z takim delikatnym... No po prostu szaj pokazywanie rodzicom, że zobaczcie, ja tutaj takie rzeczy zrobiłem, no to jest takie nazwisko, a nie kojarzymy. No ale inni ludzie, inne czasy, inne priorytety w ogóle, także...
1: Każdy jest sobą, każdy jest trochę swoim rodzicem, a tak otwierając nowy wątek, o którym porozmawiamy za moment, po zagraniu jednego z utworów, które są dzisiaj z twojej playlisty prywatnej. Pamiętasz swój pierwszy plan zdjęciowy, taki, na którym się pojawiłeś, filmowy? Pierwszy?
0: Tak, i to jest... Nie. Pamiętam pierwszy plan filmowy, na którym pojawiłem się w Warszawie, który spowodował, że w niej tak naprawdę już do niej wróciłem i zostałem do tego czasu.
1: To o tym planie zdjęciowym w takim razie porozmawiamy za momencik, a tymczasem zagramy Broke Phone jako pierwszy utwór wybrany przez Michała Robaka. Słuchacie Backstage'u, słyszymy się za moment.
2: Backdoor Lujo. Life is how the dice roll. Pay my debt tenfold. Stomp your ass out. And some chemicals. Stomp your ass out. Then call

0: be a part of it. Fuck the condolences, it's all about the art of it. Bitch nigga, broke phone. Tryna keep the balance, I'm staying strong. Stop playing with me before I turn you to a song. Stop playing with me before I turn you to a song. Bitch, I'm attractive, handsome ass ugly nigga, attractive. Bitch, I'm attractive, handsome ass ugly nigga, attractive.
1: 21 minut po godzinie 18, a wy cały czas słuchacie backstage'u Dominiki Płonki, ze mną cały czas w studiu Michał Robak. Już ci nie zapowiadam, kto zapamiętał mniej więcej co robisz, to zapamiętał, a tak sam jak mówiłeś, nie lubisz się za bardzo określać, bo z czymkolwiek można do ciebie zadzwonić i to jest chyba fajny opis tego, czym się zajmujesz, szeroko pojętą sztuką i kombinowaniem różnych rzeczy. Wejdziemy teraz trochę w ten świat filmowy, w którym cię jest na pewno zdecydowanie najwięcej. To jak było z tym pierwszym planem filmowym, dla którego zostałeś tutaj, w Warszawie?
2: To był specyficzny dość plan, bo nie był planowany w żaden sposób, przeze mnie przynajmniej, bo robiłem wtedy już teledyski z 2 lata w Kielcach. I przyjechaliśmy do mojego ziomala na urodziny.
1: Ale tamte nie miały planów zdjęciowych. Rozumiem, że to były takie klipy...
2: To były klipy typu... Ej, stary, zrobiłem taką piosenkę, weź nam, zrób tutaj teledysk.
1: Rozumiem, czyli tego nie zaliczamy do planów zdjęciowych po prostu. Nie do takich.
2: Tak, no to były plany na wyjście z kamerą bardziej.
1: Rozumiem,
2: tak.
1: Rozumiem.
2: Ale o godzinie 4 nam mówi, panowie, bo ja rano mam plan do filmu rocznego Warszawskiej Szkoły Filmowej. I że on tam musi po prostu jechać, robić dźwięk. Ja mówię, stary, ja w sumie robię te filmy, może bym sobie pojechał z tobą, zapytaj, czy mogę. Pojechałem tam, no i będąc na planie, po prostu egzystując sobie, jest fajnie, jeszcze nie wiem, z czym to się je. Wybiega kierowniczka produkcji, która wtedy była też pracownikiem Warszawskiej Szkoły Filmowej i mówi, że czy ktoś ogarnia kamery. A ja na pierwszą kamerę miałem Ursa Mini, więc to była już taka bardziej zaawansowana, większa kamera. Z dużym stabilizatorem, to wtedy miałem z Roninem Elkom, więc powiedziałem, że ja. Przez co zostałem na drugi dzień planu jako First AC i dostałem wtedy takie pytanie, że a to może bym chciał rzeczywiście tutaj do Warszawskiej Szkoły Filmowej pójść, na której notabene poznałem cały zespół filmowy Harmider. I do teraz tworzymy filmy, mamy swoją przestrzeń na Chmielnej 10A, też, którą po prostu...
1: Czyli to ciebie poprosili o pójście do szkoły.
2: Nie
1: tak
2: tyle,
1: naprawdę,
2: co poprosili, co dostałem pytanie, co sądzę. I wtedy było jedno miejsce.
1: A sam wcześniej już myślałeś o tym? Czy
2: to był dopiero... rok, w którym nie udało mi się do Łodzi dostać.
1: Okej.
2: Okay. Bo w Łodzi na drugim etapie to był pierwszy raz, jak były zdalne rozmowy, tak mi się wydaje. Więc klasycznie siedziałem w koszuli, marynarce i krótkich spodenkach. I w drugim etapie dostałem pytanie, opisz branżę piekarniczą. Jak wygląda doba, podatki?
1: To ciekawe pytanie, jak na...
2: Wydawało mi się, że dobrze z tego wybrnąłem, aczkolwiek no, nie dostałem się wtedy. No i stwierdziłem, że zobaczymy co czas przyniesie.
1: I
2: ten czas mi tak rzeczywiście zawsze przynosi to, czego chciałem, a już się pogodziłem z tym, że może tego nie ma, prawda?
1: To w takim razie, Michale, co czyni plan filmowy bezproblemowym? Czy takie plany w ogóle istnieją?
2: Ludzkość.
1: Według ciebie?
2: Bycie człowiekiem dla człowieka. Bo to jest branża, z której wydaje mi się dopiero teraz
1: młodzi próbują... Czy to się pokoleniowo właśnie jakoś zmienia?
2: Wydaje mi się, że młodzi próbują sforsować to, że rzeczywiście pracujmy w dobrych, miłych warunkach, według po prostu przepisów i też jakiegoś po prostu... ludzkiego zrozumienia, że nie będziemy robili nadgodzin, no bo nie można
1: musimy
2: tak robić ludziom, prawda?
1: Spać, tak.
2: Więc wydaje mi się, że jednak atmosfera to jest głównie to, to, czego potrzebujemy. Mi jest dane w takiej dobrej atmosferze pracować, ale też pracuję z po prostu genialnymi ludźmi, więc nie mam często do nich ale, prawda?
1: No, rozumiem, że z tego też wynika to granie w kolektywie, czyli dobieranie sobie bardzo często podobnych współpracowników, bo po prostu w takim gronie dobrze się działa. Jesteś też współpomysłodawcą, trochę też dyrektorem kreatywnym.

0: takich projektów jak pełny metraż i krótki metraż. To dla szybkiego opisu to są nagrywki muzyczne nagrane u was właśnie w kolektywie tak. Harmider na Chmielnej. Między innymi występował tam Holak, Daria Zaśląska, Piotr Godoszewski, Dawid Tyszkowski. Wszystko możecie znaleźć w internecie. Gdzie zrodził się pomysł na właśnie coś, co w tym świecie filmowym no, na pewno przyniesie wam portfolio, ale nie jest to praca stricte komercyjna. Jest to mocny pomysł, bo to ten kolektyw filmowy za nim stoi, a niekoniecznie jakiś, wiesz, brand, artysta i tak dalej, i tak dalej. No, w kontekście krótkiego metrażu, no to można powiedzieć, że Piotrek Godoszewski też tak, jakąś tam tak. dużą rolę pełnił.
1: Wpadliśmy tak naprawdę z Piotrkiem na ten pomysł, wydaje mi się, że w bardzo podobnym czasie. I pomysł powstał tak naprawdę spontanicznie, bo mamy oczywiście spotkania jako Harmider, chcemy się rozwijać i każdy opowiadał, co on sobie wyobraża, że zrobi po prostu w tym roku. No ja tak sobie pomyślałem, wszyscy mówią tutaj pełny metraż, tutaj serial, tutaj coś tam. Ja mówię, no a ja taki koncertowy... Coś tutaj nie deska, coś takiego zrobimy, będzie okej. Okay. No i zrobiłem właśnie spotkanie, a propos tego wziąłem osoby, które chciałem, żeby uczestniczyły i mi w tym pomagały. I po tym spotkaniu od razu Kini właśnie do mnie dzwoni i mówi, że jedziemy do Piotrka Odoszewskiego, bo Odosz ma jakiś do nas po prostu biznes.
0: Kini, czyli osoba, która również jest związana z Harmidrem, ale również jest artystą, jest też grany u nas w czwórce
1: jak
0: dosyć często i gęsto.
1: I weszliśmy do Piotrka, siadamy, Piotrek mówi, słuchajcie, mam super pomysł, zrobimy Tiny Deska. Ja mówię, czyli to już nie będzie mój pomysł tak naprawdę w momencie, kiedy
0: no tak, bo pomysłu...
1: ktoś powiedział to pierwszy w tej sytuacji,
0: razy.
1: Kiedy wiemy, że po prostu...
0: I co w takiej sytuacji?
1: Nie wiemy, kto co wymyślił w danym momencie. No i stwierdziliśmy, że to połączymy. Na początku właśnie byłem troszeczkę skonfundowany i nie wiedziałem, co z tym zrobić. Aczkolwiek stwierdziliśmy, że połączymy to, bo z Piotrkiem też się znamy jeszcze z Kielc naszych rodzimych. Także zaangażowaliśmy w to jeszcze Srokę, który realizatorsko to pieczę sprawuje realizatorską.
0: Największy...
1: Dwa dni zrealizowaliśmy cały po prostu album krótkiego metrażu. Później stwierdziliśmy, że możemy też zrobić pełny metraż, który jest formatem stricte 30-minutowym, około skupiającym się na jednym artyście, który zazwyczaj może nawija na instrumentalach, a teraz dajemy mu przestrzeń na pokazanie się z bandem w jakiejś live wersji, bo też myślę, że te wersje live teraz przechodzą renesans przez to, że jednak te niedoskonałości już wybijają muzykę w tą właśnie ludzką stronę, której wydaje mi się, że teraz ludzie potrzebują w każdym aspekcie.
0: Stuprocentowo się z tobą zgadzam. Chciałabym jeszcze dopytać, ale widzę, że czas nam cały czas ucieka i dopytam zaraz jeszcze o wyzwania związane z takim projektem, a zanim to posłuchajcie kolejnego utworu, który dzisiaj Michał dla nas przygotował ze swojej playlisty Go Go Penguin i Umbra teraz w czwórce.

0: Backstage. Za 28 minut godzina 19, a ze mną w studiu cały czas Michał Robak. Rozmawiamy o backstage'u twojego filmowego świata na ten moment, ale jeszcze zdążymy przejść do innego. Na razie zostańmy w filmowym i przy projekcie, o którym mówiliśmy, krótki metraż, taki trochę polski tiny disk, którego bardzo brakowało w pewnym momencie. Dziś czuję, że mamy już kilka takich projekcików, ale cały czas jest ogromny głód. To, na czym skończyłeś, głód tego słuchacza, który chce posłuchać czegoś, co jest może nie idealne, ale jednocześnie jest wypadkową jakiegoś takiego jednego pięknego momentu i współdziałania. To jakie w takim razie jest największe wyzwanie jako osoba sprawująca pieczęć nad takim projektem? Mówimy tutaj o sytuacji, gdzie mamy starą kamienicę z bardzo wysokim sufitem, dużo instrumentów, które grają na żywo, chórki, dwóch wokalistów, w zasadzie rotacje, gdzie w dwa dni nagraliście ilu artystów?
1: Nie wiem.
0: Kilkunastu? Album. No na pewno był to album.
1: Około 12, wydaje mi się.
0: Co jest takim najbardziej stresującym elementem w organizacji i w nagrywaniu takiego projektu?
1: Wydaje mi się, że wbrew pozorom, przy tych wszystkich wypadkowych pokroju przestrzeni, sprzętu, największym wyzwaniem jednak jest ADHD-ostwo i to, że cztery osoby tworzące to są czterema osobami, które tworzą cały czas, non-stop i cały czas gdzieś są indziej myślami, ale może przez to też nam to wyszło tak bez trudu.
0: No właśnie, chciałam powiedzieć, że gdyby nie to, to być może ten temat w ogóle by się nie zasiał w waszych głowach, bo zobaczylibyście tyle jakichś przeszkód,
1: tak, no właśnie trochę nieświadomie my to chyba robimy po prostu. Jest pomysł, a to jak to zrobimy w 3 dni,
0: myśleć. Taka rada dla młodziaków może by z tego wyszła po prostu, żeby się gdzieś dać ponieść na jakieś projekty i po prostu zacząć kombinować. No dobrze, żyjesz nie tylko światem filmu, żyjesz też światem mody. Jak wytłumaczyć tę zajawkę tak... powiedzmy w skrócie, w którym momencie w twoim życiu to się też pojawiło?
1: Pojawiło mi się, wydaje mi się, że w czasach licealnych, kiedy...
0: Czyli te buty, o których wspomniałeś.
1: Tak, kiedy popularnym było po prostu ubieranie się dobrze, a...
0: Ale też skupowanie obuwia, tak?
1: Tak, tak. Ja na pierwszych studiach pamiętam, że dobiłem sprzedając i kupując, nie do końca mówiąc też rodzicom moim 50 par, w których po prostu chodziłem i na pierwsze studia jakimś wielkim ego stwierdziłem, że przez półtora miesiąca będę codziennie w innej parze butów.
0: Wow. Czyli to taka haslerka troszeczkę.
1: Troszeczkę wtedy to była haslerka. I...
0: to się wiązało z jakimiś po prostu też emocjami, adrenaliną, rozumiem, dopaminą związaną z tym skupowaniem. Tak. I to wszystko się przerodziło po prostu w zajawkę bardziej krawiecką, bardziej...
1: Właśnie krawiecka zajawka zaczęła się od tego, że potrzebowałem pojechać na Sylwestra do Marysi, ukochanej.
0: Pozdrawiamy, tak.
1: Tak. I miałem wszystko do fitu. Nie miałem torby.

0: ale na górze był łucznik 734. Mówię, dobra, zrobię to. I zrobiłem torbę, którą jeszcze przez 2 godziny trasy z Kielc do Warszawy szyłem ręcznie, miałem całe poranione palce, bo nie zdążyłem doszyć rączek do niej. No i później zacząłem się bawić w to szycie. Przez 2 lata finalnie prowadziłem markę z takimi best poke torbami, czyli że każda była inna. Wystawiałem się też z tym na targach. Przez co później trafiłem na Międzynarodową Szkołę Kostiumografii i Projektowania Ubioru, na której spędziłem 5 roku. I włącznie z nią, z pandemią skończyła mi się, że tak powiem, zajawka na to. Zacząłem bardziej...
1: To jest ta nitka, która się chowa w tym
0: Tak, bardziej rozumieć siebie, że nie muszę tak się pokazywać i tak dalej. I właśnie w życiu jest tak, że w momentach, w których już się z wszystkim pogodziłeś, nagle się okazuje, że przychodzą do ciebie rzeczy, które zawsze chciałeś. No i właśnie odebrałem kiedyś po prostu telefon, czy nie wspomogę kostiumowo tak naprawdę na Quick Change'u Disney on Ice, show, które było i w Krakowie, i w Warszawie. I po nim odebrałem telefon, myślę, że z 2 miesiące później, że cześć, czy bym przyjechał z maszyną do Krakowa, bo jest taki koncert. I że po prostu, czy nie chciałbym z nimi współpracować. No i rzucili mi artystę, że jest to Tyler the Creator.
1: Jaka była twoja reakcja? Czy to nie powodowało od razu tego, że stwierdziłeś, kurczę, to chyba musi być jakieś powołanie i w takim razie idę 100% w modę?
0: Nie. I wydaje mi się, za każdym razem, kiedy o tym myślę, że takowy telefon dostałem i rzeczywiście tam byłem, później może powiem, że po prostu twarzą w twarz stanąłem z Tylerem i też kiedyś później z Chappell Roan, która w ogóle przez to, że była na początku drogi wtedy jeszcze całej swojej muzycznej, to nie miała żadnych takich granic, barier i była przecudowna, przekochana, cześć, poznaj, tu jest mój przyjaciel, tu jest ktoś tam. Także za każdym razem, kiedy o tym myślę, to mam przeczucie, że może jeszcze to do mnie nie dochodzi. Bardziej w tą stronę, bo jest to nierealne po prostu.
1: Rozumiem, że wydaje ci się, jakby się to troszeczkę jednak śniło.
0: Tak, no teledyski robimy, wiesz, 5., 7. rok i tu się udaje po prostu złapać Mata, PZ, wow. A no ale... tam nie robiem nic w tą stronę.
1: I nagle się okazało,
0: i nagle znajduje się w tym miejscu.
1: Padła Chappell Roan i padł Tyler the Creator. To jeszcze dopytam w kontekście samej zajawki właśnie stylizacyjnej, bo rozumiem, że bardzo często to jest stylizowanie, czy tam wsparcie w tym obszarze grup jakichś osób, bo tutaj przy Chappell Roan na przykład stylizowałeś też, pomagałeś przy stylizacjach bandu.
0: Tak. Tam była taka sytuacja, że musiałem przerobić z poprzedniej trasy koncertowej wszystkie stroje na trasę kolejną. Bodajże jeszcze zagrały właśnie Polskę, Berlin i nie wiem, czy gdzieś nie w Stanach. No ale to było jakby na bazie starych kostiumów, zrobienie kompletnie nowych, wszystkie końcówki rękawów pozmieniane, podoszywane.

0: mówię po polsku, więc kompletnie inaczej muszę myśleć. Wchodzę z maszyną i dostaję zadaniówkę ludzi, którzy mi totalnie ufają, bo na przykład przy Chappell pracowałem z Genesis Web, która na przykład do Abracadabry stylizowała wszystkich tancerzy, który jest...
1: Czyli ikony.
0: Abstrakcyjnym...
1: To ja nie wiem, kto by musiał się odezwać, Michał, żebyś, żeby właśnie, wiesz, ta niteczka poszła w górę,
0: tak,
1: a może właśnie w drugą stronę,
0: co jest ciekawe,
1: się to wyciszyć.
0: Takie osoby nie potrafią szyć. One mi powiedziały, że nie wiedzą, jak to rozwiązać technologicznie i jak to zrobić.
1: Dłoni też pod
0: tak, więc troszeczkę jest to praca czyjąś głową, na pewno też. Ale to już zaraz może swoją.
1: Taką też mam nadzieję. Do rozmowy wrócimy za moment. Tymczasem posłuchajmy Buena Vista Social Club i utwór Chan Chan. Również, a nie, wcześniej, przepraszam, Corrupt Us od Zepa. Później jeszcze zagramy ten numer.
0: Zagra koncert niedługo w Warszawie.
1: No właśnie, to zapraszamy.
0: Zdecydowanie polecam.
1: Wrócimy do rozmowy za moment. Posłuchajcie.

0: Corrupt Us w backstage'u, a z nami w studiu cały czas Michał Robak, artysta o wielu talentach, z którym rozmawiamy o backstage'u, o jego twórczości, o jego działaniu od kuchni. Michał, nie zdążyliśmy i nie zdążymy powiedzieć o wszystkim, co na co dzień robisz. Na pewno też warto zaznaczyć, że wspomagasz live dzisiaj Kiniego, którego też zaraz posłuchamy i występujesz też na scenie w roli jakiej, można powiedzieć, hypemana troszeczkę?
1: Delikatnie, tylko Kini jest osobą, która hypemana nie potrzebuje na tę wenę, tak naprawdę.
0: No właśnie.
1: Mi jest na tej pierwszej trasie z pierwszą płytą dane grać na looperze. Kini gra na MPC-tce, na której po prostu zapętla, z której zapętlamy dźwięki i później aranżujemy to. Także tu jest taka sytuacja zdecydowanie drugoplanowa.
0: A myślałeś kiedyś o, albo przepraszam, jeżeli taki projekt kiedyś powstał i po prostu nie, gdzieś go zakopałeś i ciężko było znaleźć go na mediach społecznościowych, o swoim solowym stricte projekcie, takim wiesz, podpisanym muzycznym twoim imieniem i nazwiskiem, tak?
1: Może kiedyś, wydaje mi się, że dlatego uciekłem w film, ze względu na rodzinę z muzyki poważnej i dlatego, że tego medium nie byli w stanie ocenić i dlatego może od tej muzyki odszedłem. Ale ciągnie muzyka człowieka.
0: Ciągnie bardzo. I jest chyba taka najbardziej, mi się przynajmniej wydaje, że ona jest taką formułą, dzięki której możemy się najbardziej uzewnętrznić i siebie wyrazić mimo wszystko. Bo przynajmniej

0: jest taką szybką dopaminą wśród treści.
1: Wśród różnych treści, to prawda. Czyli możemy zakończyć naszą rozmowę tym, że to jest ta nitka, którą masz nadzieję, że być może wyjdzie na powierzchnię w jakiejś najbliższej przyszłości?
0: Akurat nitką, która wyjdzie na powierzchnię, to mam nadzieję, że w całej Europie perfumy moje będą. Także to jest najszybsza nitka, ale to za...
1: Kolejna w takim razie. No to ja ci na sam koniec, Michał, życzę przede wszystkim tego, żebyś jeszcze wpadał do nas do czwórki z różnymi innymi pomysłami, być może z twoim solowym muzycznym projektem w ramach jakiejś innej audycji, a jak nie, to żebyś po prostu się spełniał. Jakaś jedna rada dla młodziaków na sam koniec, którzy tworzą i cię słuchają, obserwują. No, u mnie na mediach społecznościowych było kilka osób bardzo podekscytowanych twoją obecnością dzisiaj w studiu.
0: Wydaje mi się, że nie myślcie w myśleniu, że można coś wymyślić, ale nie można za dużo o tym myśleć, bo trzeba jednak zadaniowo do wszystkiego podchodzić w pewien sposób. Mówię to przynajmniej z perspektywy mojej, gdzie rzeczywiście może niezdiagnozowane, ale jakieś takie ADHD-stwo istnieje. Także dbajcie o hyperfokus.
1: Michał Robak był moim gościem w backstage'u. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Mam nadzieję, że pierwsze, ale nie ostatnie, a na sam koniec zagramy jeszcze Kini i Trawa w backstage'u.
0: Dzięki.

0: tego co mam. Nigdy nie robiłem.
1: Nigdy nie robiłem tego co mam. Nigdy nie robiłem tego co mam. Nigdy nie robiłem tego co mam. Nigdy nie robiłem. Nigdy nie robiłem tego co mam. Nigdy nie robiłem tego co mam. Nowi na finish. Czwórka.

0: Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
2: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
3: Justyna Dźwig-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor

0: 19. Pogoda. W środę wystąpi duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi przelotnymi opadami deszczu na północy i w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na północy do 14 na południu Polski.
1: Autopromocja. Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami, historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia, koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00, w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl. Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
2: Po reklamie.
0: Słuchasz Czwórki.

0: 6 minut po 19.
1: Backstage Dominiki Płonki.
0: Czas na drugą godzinę backstage'u. Tutaj jeszcze widmo, tak można powiedzieć, pozostałości po naszym gościu z pierwszej godziny. Utwór Chan Chan, Buena Vista Social Club. Jak tu nie zagrać takiego utworu? Tym bardziej, że wydaje mi się, że jakoś dobrze wkleja się w dzisiejszą pogodową aurę. Nie wiem, czy jesteście fanami, tudzież fankami właśnie takiej pogody. Ja mam wrażenie, że po tych ostatnich suchych, bardzo słonecznych i intensywnych pogodowo dniach, po przepięknej, słonecznej majówce z wielką ulgą obserwuję dzisiejsze opady deszczu i rzeczywiście ten deszcz jeszcze przez kilka dni będzie się utrzymywał. Chód też jak najbardziej wskazany, aczkolwiek jeżeli chodzi o brzmienie drugiej godziny backstage'u, to chłodno na pewno nie będzie. Będziemy grali no właśnie tak letnio już, słonecznie, festiwalowo. Mam dla was trochę nowości, trochę takich muzycznych przypominajek, trochę właśnie takiego brzmienia, które rozgrzeje w takie chłodniejsze wiosenne dni. A zaczynamy od premiery, od mojej ulubionej artystki obecnie, czyli od Zary Larsson, która nie poprzestaje na podstawowej wersji albumu Midnight Sun, którym po 10 latach udowadnia, że nie jest już w swojej tak zwanej flop erze, czyli że potrafi robić hity, że potrafi nie tylko robić hity, których słucha się w radiu i później się zapomina, tylko potrafi tworzyć całe albumy, w których opowiada jakąś opowieść i dzieli się swoimi przeżyciami ze słuchaczami. Sama Zara Larsson mówiła, że potrzebowała dojrzeć, potrzebowała tych 10 lat od momentu, kiedy jako nastolatka wystąpiła w talent show, żeby zdecydować się, żeby zrozumieć samą siebie, żeby postawić na swoje brzmienie. I tak też jest w albumie Midnight Sun Girls Trip, czyli w takiej poszerzonej deluxe wersji tej płyty. Zara Larsson zaprosiła tam same dziewczyny na fity. Bardzo mi się ta formuła podoba. Usłyszymy tam między innymi Shakirę, Pink Panthers, Tyle, Malibu i wiele, wiele innych. Na sam początek zagramy dwa remake'i, bo album jest stworzony w taki sposób, że Zara Larsson przekazywała utwory artystom i oni nie dość, że dogrywali właśnie swoją zwrotkę, czy jakąś część wokalną utworu, to jeszcze mieszali trochę w produkcji. Tak też było właśnie między innymi z Pink Panthers. Zagramy najpierw nową wersję utworu Midnight Sun właśnie z Wiki.

To była Zara Larsson oraz Tyla w utworze Hard and Sexy z albumu Deluxe od Zary Larsson, który już od kilku dobrych dni lata w sieci, albumu Midnight Sun Girls Trip, na który artystka zaprosiła inne dziewczyny. Warto dodać, że ta podstawowa wersja albumu jest tylko i wyłącznie z Zarą Larsson na wokalu, więc tutaj naprawdę dużo, dużo więcej się dzieje, zarówno produkcyjnie, jak i właśnie jeżeli chodzi o śpiew. Na zegarze 16 minut po godzinie 19, a ja przygotowałam dla Was jeszcze dwa utwory z tego właśnie albumu. Zary Larsson, Nigdy Dosyć. A to wszystko dlatego, że są utwory, które zostały znacznie zmienione i to jest też bardzo ciekawe. Magazyn The Fader ogłosił, a przynajmniej wydał taką opinię, że to utwory, które znacznie skręcają z takiego głównego popowego gatunku Zary, zrobiły największe wrażenie na tym albumie Deluxe i jest to między innymi utwór Saturn's Return, na którym dograła się i też produkcyjnie podziałała Malibu oraz Helena Gao. To też fajnie, bo Helena jest artystką, która dopiero zaczyna i nie ma jakichś dużych zasięgów, ale dostała właśnie taką szansę od Zary, żeby przerobić, żeby oddać drugie życie, powiedzmy, utworowi Saturn's Return. I to on został wskazany przez magazyn The Fader jako ten najlepszy, bo właśnie skręca w taką trochę bardziej ambientowo-syntową stronę. Potem jeszcze Euro Summer, utwór, który Zara stwierdziła, że będzie współtworzyć tym razem z Shakirą. Shakira natomiast była dopiero drugim wyborem na tym utworze. Wcześniej myśleliśmy, że dostaniemy ten track z królową Europopu, czyli z Iną, którą możecie znać z takich utworów z wczesnych lat 2000, takich letnich hitów. No tutaj niestety chyba coś nie zagrało, jeżeli chodzi o tę współpracę i Zara Larsson stwierdziła, że jednak na utworze Euro Summer dogra się Shakira. Jak im wyszedł ten numer, to możecie zadecydować, wydać swoją opinię samodzielnie, bo zagramy właśnie najpierw Saturn's Return od Zary Larsson, gdzie dołożyła się Malibu i Helena Gao, a później Euro Summer, Zara oraz Shakira. Posłuchajcie.

0: Backstage Dominiki Płonki.
1: Spora dawka popu od Zary Larsson za nami, na zegarze 26 minut po godzinie 19. No, gramy dzisiaj trochę właśnie, żeby rozwiać czy rozchmurzyć siebie, ale też to, co dzieje się dziś pogodowo praktycznie w całej Polsce. Z drugiej strony teraz muzycznie bardzo skręcimy klimatycznie, więc być może te chmury z powrotem się pojawią, ale to są chmury, które są czasami w muzyce potrzebne, tak samo jak i w życiu. Następną wokalistką, którą dla was mam, jest Ayla, czyli moim zdaniem jedna z najciekawszych postaci muzycznych obecnie na tym undergroundowym, rosnącym podwórku, ale nie tylko. Według mnie nie ma drugiej takiej polskiej artystki, która budzi tyle emocji, co Ayla. Ma zaledwie 19 lat. Wszystko, co robi, jest naprawdę świetnie dopracowane. Jest zarówno wokalistką, jak i producentką. Związana wcześniej z kolektywem Ćpaj Style, rozpoczyna swoją solową karierę. Już od jakiegoś czasu, tak naprawdę rok temu gościliśmy ją w Poranku Czwórki z Ala EP, Ala 17 EP, i tę rozmowę z Aylą możecie znaleźć na Czwórka Online. Dzisiaj Ayla odlicza do swojego debiutanckiego albumu. Na razie nie znamy szczegółów, ale ten taki element tajemnicy jest u Ayli w projekcie raczej rzeczą stałą. Dlatego tym bardziej cieszy nas kolejny singiel, który nie tak dawno otrzymaliśmy. Baby Wagon, który otrzymał również bardzo kolorowy i ciekawy klip od Igora Leśniewskiego, a Igora Ignacego, nagrany w Krakowie, skąd pochodzi Ayla, i to też bardzo mocno w tej wizualnej części swojej twórczości podkreśla. Na pewno drzemie w tych wszystkich utworach od artystki kobieca, drapieżna energia. Jeżeli chodzi o gatunek, to powiedziałabym, że jest to gdzieś na skraju soulu, jazzu i trip-hopu. Posłuchajcie, najpierw zagramy ostatni singiel, który zapowiada album, debiutancki album Ayli, na który wszyscy bardzo czekamy, Baby Wagon, a później jeszcze jej współpraca z Rosalii i utwór Pod Twoją Obroną. Posłuchaj.

Ayla Rosalie i utwór Pod Twoją Obroną. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, kogo jeszcze w roli featuringu dodatkowej osoby będzie miała Ayla na swoim albumie. Być może na Rosalie poprzestanie. Na poprzedniej epce zaproszona była m.in. Kaha Scholes, Zdechły Osa czy Alik właśnie, czyli jedna część składu Ćpaj Style. Na równie ciekawe fity czekamy, jeżeli chodzi o debiutancki album Ayli. Wiemy, że to w tym roku i być może jesień, także trzymamy za to bardzo mocno kciuki. Zostajemy na polskiej scenie muzycznej w backstage'u. Na zegarze za 25 minut godzina 20. Przed nami kolejna nowość, tym razem ze świata elektroniki. I jest to najnowszy DJ Bleak, czyli producent, którego imienia i nazwiska tak naprawdę nie znamy i kryje się pod przebraniem czy pod postacią truskawki. Gra zawsze w masce i tak naprawdę nie wiemy, kim jest, czy jest kobietą, jak się nazywa. A DJ Bleak chce nam swoim najnowszym projektem o tytule LAN powiedzieć, że ten projekt jest wypadkową większej sieci ludzi, która współtworzy świat truskawkowy, świat DJ-a Bleaka. LAN właśnie niekoniecznie jako taka łączność tylko i wyłącznie internetowa, ale właśnie też połączenia te międzyludzkie. No chociażby dlatego, że przy ostatnim wydaniu DJ-a Bleaka z zeszłego tygodnia, czyli przy singlu Voyager, współpracował DJ Bleak z Iced Bobo Olafem, który stworzył do tego przepiękny klip. Możecie sobie oczywiście sprawdzić. Ja tymczasem zagram wam. Właśnie z powrotem te chmury odganiamy. Voyager, a później jeszcze utwór 1500 z poprzedniego, sprzed dwóch tak naprawdę projektów DJ-a Bleaka, czyli sprzed jego z jego debiutanckiego projektu Topia. DJ Bleak teraz na antenie czwórki.

Taneczny DJ Bliki, utwór 1500 w backstage'u. Tylko kwadrans dzieli nas od godziny 20. DJ Blik jeszcze zagra w dzisiejszej audycji, bo stwierdziłam, że ten jego pierwszy projekt Topia rzeczywiście ma trochę takich dźwięków, które mogą was jeszcze przytrzymać, czy to w trasie, czy to przy wieczornym gotowaniu, cokolwiek dzisiaj robicie. Ja się z wami bardzo powolutku będę żegnać. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Zostańcie jednak z nami, bo już po godzinie 20 numer raz na fali, a tam na pewno porządna dawka polskiego hip-hopu i opowieści numera, z którym nie tak dawno mieliśmy okazję współprowadzić audycję Cypher. Na nią też bardzo serdecznie wam zapraszam. Ona w każdy piątek od godziny 20 do godziny 22. Tam prowadzące się nieco zmieniają. A co jutro? Jutro w poranku wyjątkowo w roli prowadzącego nie ja, a Bartek Czarkowski. My słyszymy się w poranku we czwartek. A jutro gościem Bartka Czarkowskiego będzie Igor Fleischer z ostatnimi ogłoszeniami Carbon Festiwalu, który już 19 i 20 czerwca w Zabrzu. Czas ucieka. Sprawdzajcie wejściówki. W ramach festiwalu zagrają m.in. Skalpel, Folkness, Salisi, DJ Storm, wielu, wielu ciekawych artystów, DJ-ów, producentów właśnie w Zabrzu już 19 i 20 czerwca. Ja się z wami żegnam, zostawiam was jeszcze z brzmieniami DJ-a Blika. Trzymajcie się bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Dobrego i spokojnego wieczoru z lekkimi chmurami, ale może nie tymi burzowymi. Trzymajcie się, cześć.

0: Rádio i podcast. Autopromocja.
1: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
2: Julia, ale to ty dzwonisz.
1: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
2: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
3: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
2: No i jak wrażenia?
1: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
4: Marta Zinkiewicz,
2: Julia Święch
4: i Alicja Michalska.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
0: Po reklamie. Czwórka. Polska.

0: Zbliża się godzina 20.
1: Pogoda.
0: No dzisiaj chłodno i deszczowo. Teraz już tego deszczu nie ma, nawet słońce się pojawiło gdzieś przez te chmury. No i ten wieczór jest taki w miarę pogodny, no ale niestety ten deszcz powróci jeszcze pod koniec tego tygodnia. Jak na razie temperatura to 12 stopni, ciśnienie to 1003 hektopaskale, no i obecnie szybko rośnie.
1: Autopromocja.
2: Kto wymyśla rozwiązania, które

0: zmieniają świat.
1: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
0: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
1: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
2: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
1: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
0: i Bartek Czarkowski.
1: U nas spotkasz jutro, już dziś.
3: Autopromocja. Reklama.
4: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.

0: Numer raz.
1: Numer raz.
0: Na fali w czwórce.
2: 4 minuty po godzinie 20. Dzień dobry, hej, siemano, yo, serwus, szufla, strzałka, no i piękny wieczór, ponieważ no, siedzę tutaj za mikrofonem w czwórce, więc wieczór nie może być przynajmniej dla mnie.

Nie inny niż piękny, a mam nadzieję, że dla was również, a tym bardziej, że dzisiaj dużo nowości i sporo nowości z takim herbem lat 90., co akurat mi pasuje. No i zaczęliśmy od takiej nowości, ponieważ AZ wypuścił nowy album Do or Die Part 3, no i oczywiście propsuje, bo jest to album, który myślę, że gdybyś nie ukazał, nic by się nie stało, ale ukazał się i też może nie to, że się nic nie stało, bo się stało. I ja zachodzę w głowę czasami, czy AZ ma jakiś szablon do robienia swoich kawałków, bo tak naprawdę, nie ujmując w żadnym wypadku tutaj, ani nie krytykując, te jego numery są od pierwszej płyty, od pierwszych płyt są praktycznie takie same. Nie wiem, wyjątkowa umiejętność dobierania bitów, które przypominają jego stare numery. Nawet tu tutaj na tej płycie, i ten kawałek pojawi się za chwilę, jest kawałek Gimme the World z gościnnym udziałem J.D. Kissa. I tutaj również jest mocne nawiązanie do utworu AZ chyba z pierwszej płyty, z Do or Die 1. Nie wiem, czy to nie był kawałek z Nasem. Chyba tak. Bardzo fajny beat, w ogóle świetny numer. No i tutaj J.D. Kiss postanowił skoverować ten refren z tamtego utworu. No i tak też nazywa się ten kawałek, który za chwilę się pojawi. AZ, który pierwszą swoją płytę wypuścił w... Jeszcze sobie tutaj tylko zerknę, kto tu na produkcji. O, i Backwild jest, i Static Selecta, i Large Professor nawet jest. Właśnie w kawałku Gimme the World, który za chwilę usłyszymy. Fajnie, ale muszę go tutaj obczaić. Kiedy ten nasz kochany AZ zaczął rapować i kiedy wyszła pierwsza płyta, bo to się sprzęgało z Nasem i płytą Illmatic. Rok później po Illmaticu Do or Die Part 1, potem Pieces of a Man 98, Nine Lives, Asiatic, Avol, czy też AWOL i The Format. I tak naprawdę patrzę na tytuły tych albumów i każdą z tych płyt znam. Po prostu może nie od deski do deski, bo jednak jakimś super fanem AZ nie byłem, ale te wszystkie albumy są mi dosyć dobrze znane. No Do or Die znam na pamięć, bo to była taka płyta, która właśnie wtedy na fali Nasa te nowojorskie brzmienia queensowe bardzo mocno się wyróżniały na tle tych innych wschodnich ekip. No i tutaj AZ faktycznie ten głos, te bity, to flow, wszystko gdzieś tam się zgadzało i pewnie nie zgadzało się aż tak dobrze jak u Nasa, bo jednak AZ no nie jest taką gwiazdą jak Nas, ale również myślę, że ten tort, z tego tortu głównego coś tam sobie skubie, no przede wszystkim dlatego, że jest tyle lat na rynku i cały czas robi to, co robił. Jeszcze album wspólny razem z Nasem i z Foxy Brown i jeszcze z Cormegą, The Firm, The Album, 97 rok. Więc AZ był, jest i mam nadzieję, że jeszcze przez długi czas z nami będzie. Gimme the World, a potem będzie Surprise z gościnnym udziałem Nasa, ponieważ to jest też gość, który pojawił się na tym albumie i patrzę sobie jeszcze, kto u tego Nasa beat robił. Surprise, surprise, surprise. No i teraz nagle tego nie widzę. No dobrze, o, widzę, dobrze. Mike and Keys. Nie znam tego duetu, ale pewnie to jacyś nowi, fajni producenci. Dobrze, sprawdźcie dwa razy AZ, czyli trzeci raz Gimme the World, a potem Surprise. Word up, hey, a nigga always got the nerve to ask for something. I told him, let's reverse the situation this time and do it like this, you know?

AZ i Nas we wspólnym kolejnym utworze, no bo panowie tych kawałków trochę zrobili i myślę, że każdy na swój sposób jest bardzo charakterystyczny w tym bardzo podobnym klimacie, bo jednak no ich wspólne numery mają taki wspólny mianownik zawsze. No pewnie tym mianownikiem są oni przede wszystkim, ale myślę, że bity też są dobierane w jakiś taki bardzo charakterystyczny sposób, żeby pasowało zarówno do AZ i do NASA, a pomijając fakt,

że mają panowie trochę podobne wokale, bo obydwaj mają taką chrypkę, więc nie wiem, czy można ich pomylić. Myślę, że jeżeli chodzi o flow, to na pewno nie. No a jeżeli chodzi o głos, to może gdzieś tam, o, jak romantycznie się zrobiło, Patrycja przygasiła światełko, od razu się inaczej zrobiło, dziękuję bardzo. Dba o mnie Patrycja, oj dba, żeby oczy mi się nie przemęczyły, bo to światło czasami tak mocno bije, no ale że jest 20:15, no to może być troszeczkę jaśniej, bo na dworze już powoli zaczyna robić się ciemno i to jest niesamowite, że właśnie tak jeszcze późno, a na dworze jeszcze jakieś tam, no delikatne, delikatna jasność jest. Już za chwilę AJ McQueen, to taki gostek, taki raper, wokalista, o którym tak naprawdę powiem wam uczciwie, za dużo nie wiem, ale dowiem się, bo jest to interesujące. Jest to w ogóle osobowość internetowa, jak się okazuje, więc pewnie jakąś ma taką przeszłość influencerską, a może, nie wiem, pokazywał jakieś fajne rzeczy, przyrodę, przygody, podróże. W każdym razie można posłuchać również tego, jak śpiewa. Może właśnie teraz coś mówię dziwnego i wy na przykład, co ten numer? Przecież to AJ McQueen, syn McQueena, znanego tego McQueena. Nie, chyba nie. Myślę, że tutaj na pewno różniliby się jako syn i jako ojciec, ale wszystko jest możliwe. Może wnuk na przykład, albo prawnuk. Oj, widzę kombinatorka światełki, to są efekty. Dobrze, jak będę tak zniżał głos, to gaś delikatnie, żeby była większa tajemnica. I AJ McQueen zrobił kawałek, uwaga, z Akimem. O, pięknie, światło zjechało, mój głos delikatnie zjechał. Mam nadzieję, że trochę przenieśliście się tak jakby trochę do słuchowiska, chociaż myślę, że słuchowisko robisz to też jest, no, niezła przygoda, no i też jakiś wysiłek aktorski, bo jednak zagrać coś głosem, nie mogą zagrać personalnie osobą, swoim mieniem, no to trzeba się postarać troszeczkę. AJ McQueen, Akim Ali, Devastate of Mind, Night is Fine, tak nazywa się ten numer, natomiast potem w ogóle będzie ciekawa rzecz i to jest evenement, moi drodzy, to jest evenement, tak, te światło właśnie, dobrze, jeszcze szybciej powinno jak stroboskop, chociaż nie będzie to kawałek techno, ale będzie to utwór po niemiecku. To moim zdaniem, jak ktoś słucha moich audycji, niejednokrotnie podkreślałem, jak bardzo nie przepadam za niemieckim rapem, ale czasami robię oczywiście wyjątki, no i tutaj ten wyjątek zrobiłem. Afrob, moi drodzy, i Feris, dwóch oldschoolowych raperów z Niemiec. Afroba lubiłem bardziej, Ferisa może nie do końca, ale Afroba bardzo lubiłem, no i panowie we wspólnym kawałku Enfal für Zwell. Tak jest napisane, bez przeklinania tutaj, bez żadnych, a może cwaj? O, cwaj pewnie, dobrze, bo tutaj L z imi się zlało i taki błędzik jakiś się wkradł. Tak, Afro Feris, i tak nie wiem, co to znaczy, Enfalt für zwei. Tak, i to jest wspólny kawałek tych dwóch dżentelmenów. Oni również są już w podeszłym wieku, w takim jak ja, może ciutkę starsi, nie wiem, a sprawdzę, ile oni tam lat mają. No i panowie znowu połączyli siły, żeby nagrać wspólny numer i tu ten język niemiecki aż tak bardzo mi nie przeszkadza. Now what do you want? I'd like to have a sweet woman in my kitchen and corner like you. But right now I think I'll have something hot and greasy. That'll be the specialty of the house. Now, you just lay back.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Pijam.

0: numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
1: Afrop i Feris, czyli dwóch niemieckich raperów, którzy nagrali, bardzo uważam, fajny kawałek w porządku. No w moim wieku chłopina. A mówię o Afrobie oczywiście, ale jego urodzenie jest, miejsce urodzenia jest dosyć ciekawe, bo urodził się w Wenecji, moi drodzy, we Włoszech. Ale to jest przekłamanie jakieś, bo tutaj jest napisane, że urodził się w 79. Hola, hola! A tutaj, że niby 77. No i teraz co tu zrobić? Dlaczego są inne informacje? Czy Afrop jest aż tak... Nie no, jest napisane 79, czyli małolacik, mogę powiedzieć, śmiało małolacik. Jednak 2 lata młodszy. Synem moim by nie mógł być raczej, ale no, młodszym kolegą z przedszkola na przykład to już mógłby być śmiało. Dobrze, my mamy 27 po godzinie 20. Zapatrzyłem się na te wszystkie tutaj tytuły po niemiecku i jakoś tak mi dziwnie zeszło. Na ulicy akurat. No, ale oprócz tego, że gramy świetną muzykę, również rozdajemy bardzo fajne rzeczy. No i jeżeli byście chcieli pojechać, moi drodzy, na festiwal, który odbędzie się w czerwcu, a dokładnie 5 czerwca, czy ten festiwal trwa trochę w takim przedziale czasowym chyba od 3. No dobrze, nie będę mówił daty, bo dokładnie nie wiem, ale w każdym razie to jest festiwal opolski, więc tam te sceny są dzielone na przeróżnych artystów i na tych doświadczonych i na tych zasłużonych, ale i na tych młodych, którzy dopiero zaczynają swoją karierę. No Opole no gdzieś tam wypromowało niejednego artystę polskiego, który później no gdzieś tam święcił triumfy. Dodatkowo jeszcze dzisiaj jest Eurowizja chyba, tak mi się wydaje, że dzisiaj śpiewa ta nasza zdolna, utalentowana rodaczka, więc jestem ciekawy. No, ale jakbyście chcieli, to dzwońcie 226452100 226452100. Mamy dla was wejściówki na koncert w Opolu. Dużo ciekawych osób, no przede wszystkim ze świata hip-hopowego, z czego ja się niezmiernie cieszę, no więc ja również się tam pojawię i zagram dla was specjalnie jeden utwór, nie będę na razie zdradzał, ale również będziecie mieli okazję mnie tam zobaczyć, więc cieszę się bardzo. 226452100, dzwońcie, wejściówki na festiwal do Opola. Pamiętajcie, że to nie jest taki zwykły koncert, tam się siedzi, jest amfiteatr, naprawdę jest bardzo przyjemna akustyka i naprawdę słychać bardzo dużo rzeczy, więc warto się wybrać chociaż raz w życiu na takie wydarzenie. A my przechodzimy dalej Eldo się pojawi, ponieważ jeszcze muszę to dodać, jutro zamiast Leszka będę miał zaszczyt poprowadzić wieczorną audycję Miejski Folklor, więc jest mi niezmiernie miło, że słyszymy się dzisiaj i będziemy słyszeć się również jutro w zastępstwie, co prawda, ale postaram się sprostać audycjom Leszka i mam nadzieję, że zrobię lepszą albo chociaż taką, tak dobrą, jak robi to Eldo. Także Eldo przed wami, no a potem jeszcze coś do... A Moleste. No i bardzo dobrze. I 2 razy polska muzyka i polski rap to zacnie.
2: Wiesz, co jest naj...

0: powołania.
1: Powołania.
0: Powołania.
1: Powołania.
0: Powołania.
2: Molesta, jak to zawsze robi DJ Eprom. Molesta, Evenement, moi drodzy, a wcześniej oczywiście Eldoka i no, polski rap. No i ten polski rap będziemy mogli również usłyszeć w Opolu, w naszym pięknym polskim Opolu. I chyba to jest najfajniejsza z tego wszystkiego, co hip-hop osiągnął. Chociaż z jednej strony ktoś może powiedzieć, że jest to jakiś tam swego rodzaju cringe, jak można zagrać w ogóle na takim wydarzeniu jak Opole. Powiem wam, że kiedyś totalnie nie mieściło się to w głowie nikomu, pomimo tego, że oczywiście na samym początku Hirek Wrona, który no, pierwsze Opole, takie hip-hopowe Opole między innymi współtworzył, to powiem wam, że to też było niesamowite, ale wtedy byliśmy nie byliśmy w amfiteatrze, to było gdzieś w rynku chyba opolskim, tak mi się wydaje. No i to też było bardzo, bardzo ciekawe przeżycie i wydarzenie, tym bardziej, że ludzi to tam było, może ludzi, naprawdę wtedy ten rap też tak się dopiero, no może nie budził, ale już był tak dobrze zakorzeniony, że ludzie naprawdę chcieli słuchać tego, co się dzieje na polskiej scenie hip-hopowej. I no gdzieś to wszystko wyglądało fajnie, ale okazało się, że no kulisy już tego nie są takie, jakie powinny być i po wielu, wielu latach znowu Opole, znowu hip-hop wrócił do Opola, tym razem na szczęście odpowiada za ten cały artystyczny wybór, jeżeli chodzi o hip-hopowe rzeczy, nasz Wienio z zespołu Mystic Molesta, więc on dobiera też artystów, którzy chcą tam wystąpić i których on chce, żeby wystąpili. No i myślę, że to jest bardzo dobre połączenie, że wreszcie mamy swojego człowieka na swoim miejscu i osobę, która odpowiada właśnie za takie rzeczy. Wystąpią między innymi właśnie Wienio z Kosim, Don Guralesco, Zalia, Fukaj, Łona, numer raz, czyli o ja nawet tutaj wystąpię, chociaż mówiłem, przecież wiadomo, że skromny nie jestem, Ryfari, Eldo, Gramatik, OG Kamka, Molesta, Evenement i Sarius, a całość poprowadzi CNE, również nasz kolega z branży w sumie i takiej, no nie do końca radiowej, ale medialnej, ale i kolega ze sceny. No więc reżyserem koncertu ma być Miłosz Bidziński, a kierownikiem artystycznym oczywiście Wienio, tak jak już mówiłem, a za oprawę muzyczną odpowiadają DJ Eprom i Torres Brothers. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Opole. Więcej po prostu musicie się wybrać i posłuchać na żywo. Oczywiście bilety już w dzisiejszej audycji zostały rozdane, ale będziemy jeszcze dla was te bilety rozdawać w ciągu innych audycji, w ciągu dnia, więc musicie być czujni, słuchać, no i po prostu sprawdzać, czy jakichś biletów nie ma. Exhibit Be Real, Demrick, Scoop, Devile, bardzo fajny kawałek, dobry beat przede wszystkim, polecam, a potem będzie utwór, coś w tytuł, to jest Coconut Water i Tram chyba się nazywa ta pani, też daleko, strasznie małe te literki, okulary trzeba sobie takie, albo o, lupę taką muszę zeskołować.

będę sobie przybliżał, to będzie bardzo, bardzo dobre. Więc Coconut Water, no można powiedzieć śmiało, że reklama wody kokosowej.

No i miał być groove i był groove. Takie groove naprawdę lubię, delikatnie, z takim opóźnieniem. No zupełnie inaczej się słucha takich bitów, właśnie jak ten przed chwilą. No a wcześniej It's All Right, czyli Jay-Z z gościnnym udziałem Memphis Bleeka. Kawałek ten wyprodukował i teraz będę patrzył, kto wyprodukował kawałek. Uwaga, bo jest tutaj parę wersji, ale no i tutaj nie widzę, kto jest producentem. Damon Dash i ma, no tak, ale to jest taki bardziej producent wykonawczy, natomiast kto tu zrobił ten beat, nigdzie nie jest napisane. No nie wiem, DJ Clue możliwe, albo Damon Dash, albo Karim Biggs Burka na przykład. Też tak mogło być. Dobrze, my powoli zbliżamy się do końca audycji. Numer Raz na Fali zostało 13 minut, no prawie trochę ponad 12 minut, więc ja wam dziękuję z całego serduszka za dzisiaj. Słyszymy się jutro, przypominam, w audycji Miejski Folklor, gdzie będę prowadził w zastępstwie za mojego redakcyjnego i rapowego kolegę Leszka, zwanego również Eldo, bądź też Eldoka, od Leszek Kazimierczak, żebyście wiedzieli jakby co, od czego to jest skrót. Więc myślę, że większość raperów właśnie, którzy mają takie ksywki, to tak jest. Ale akurat Eldo był jednym z pierwszych, tak samo PZ chyba, ale no faktycznie tutaj te literki pasują perfekcyjnie. Na koniec, moi drodzy, Hit Boy National TV, polecam obejrzeć klip. Dzieje się tyle, że ciężko oderwać wzrok. Oczywiście trochę żartuję, bo na tym teledysku nie dzieje się totalnie nic. Hit Boy siedzi na swoim ogromnym jeepie. Nie, siedzi w ogromnym jeepie, w takim ojejku, jak Hiluxy są samochody, pick-upy. O, w takim pick-upie na tej pace siedzi lew chyba, czy tygrys, już nie pamiętam. No i patrzy, jak Hit Boy robi bity na swojej MPC-ce i rapuje, no bo niby ten kawałek taki zrobiony, że właściwie to nie wiem, ale pewnie nie. Natomiast bit jest moim zdaniem straszny, w sensie jest taki po prostu jakby był niedorobiony, ale możliwe, że za pierwszym odsłuchem tak mi się wydawało, teraz powiem, że jest super. No i ogólnie ten kawałek taki spoko, ale też niczego nie urywa. Natomiast po Hit Boyu będzie French Montana, Max B, Rick Ross, Smoking Part 2. To kawałek, o którym już wspominałem a propos Ricka Rossa, więc wszystko się zgadza i wszystko się tutaj pięknie zamyka nam w taką dobrą klamrę. No i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień też zamkniecie dobrą klamrą, taką klamrą pozytywów i że dzisiaj coś fajnego wam się udało zrobić, albo że jutro macie jakieś fajne plany. Ja mam jutro dosyć stresujący dzień, ale nie będę o tym mówił, ale jutro no mam pewne wydarzenie, które mnie troszkę stresuje, ale oczywiście już o godzinie 20 będę totalnie wyluzowany, żeby usłyszeć się z wami w audycji Miejski Folklor. Także dziękuję wam za dzisiaj bardzo serdecznie. Trzymajcie się, życzę dobrej nocki, no i zostańcie z czwórką oczywiście. It's the man himself. Hit Boy. Tony Fontaine.

0: Autopromocja. Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
1: Julia, ale to ty dzwonisz.
0: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
1: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
2: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
1: No i jak wrażenia?
0: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie. Marta Zienkiewicz,
1: Julia Święch
3: i Alicja Michalska.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
4: Had to fuck with this.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: 10 stopni Celsjusza, jakość powietrza dzisiaj jest naprawdę zadowalająca, bardzo dobra, wiatr wieje troszeczkę, 14 km na godzinę, ale nie powinien sprawiać nam specjalnych problemów. Również mogą wystąpić opady deszczu jutro w przeciągu dnia, no i w przeciągu paru dni może troszeczkę popadać, ale powinno być w miarę ciepło, bo dzisiaj będzie chłodno i ta temperatura dzisiaj faktycznie może spaść dosyć nisko, no ale lato już za pasem.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przygotowaliśmy dla Was dźwiękowe perełki. To najlepsze rozmowy, których mogliście

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
0: Nie uwierzycie, kto był dziś gościem Bartka Czarkowskiego. Do tej rozmowy wracamy w audycji Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
3: Marta Zienkiewicz w studio, to oznacza tylko jedno. Zaczynamy reporterską część Poranka w Czwórce, czyli tę środkową godzinę. I dzisiaj o nowym trendzie, który wydaje się być powrotem do lat 70., 80., 90., bo myślę, że wtedy sąsiedzi dla naszych rodziców na przykład byli kimś bardzo ważnym. No, to jest przykład z mojej rodziny, że sąsiadka moich rodziców stała się matką chrzestną mojej siostry.
4: No widzisz, takie relacje chyba były dosyć częste. Cześć, tak poza
3: cześć,
4: tym.
3: Cześć, dzień dobry, tak.
4: Wiesz co, ja też mam takie wspomnienie, bo oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiać o tym trendzie, zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Jest to z jednej strony powrót, ale z drugiej dodanie jakiejś takiej nowej warstwy przystającej do współczesnych czasów. Chodzi oczywiście o relacje sąsiedzkie, ale kiedy wspomniałeś o tym, że sąsiadka twoich rodziców została chrzestną twojej siostry.
3: Tak,
4: prawda?
3: Jest.
4: Dobrze to zapamiętałam.
3: Tak, dobrze.
4: To ja też mam takie wspomnienie, że w momencie, kiedy byłam mała, mieszkaliśmy z moimi rodzicami i bratem w bloku i oczywiście mnóstwo sąsiadów dookoła i to też było zupełnie czymś normalnym i powszechnym, że ja zostawałam u takich starszych sióstr, bliźniaczek, one były naszymi sąsiadkami i czasami to było spędzenie u nich całego popołudnia, czasami wieczoru, też tylko na tej zasadzie, że były to sąsiadki, więc moja mama z nimi zrobiła jakąś relację, która pozwalała na to, że mogliśmy tam z bratem spędzać czas. No i właśnie tymi wspomnieniami myślę, że możemy rozpocząć rozmowę o takim zjawisku, trochę nawiązującym do tych relacji sąsiedzkich. Już tłumaczę, o co chodzi. W ostatnim czasie trafiłam kilkukrotnie na różnego rodzaju posty w mediach społecznościowych, na artykuły w mediach zagranicznych, twierdzących, że zjawisko, które zostało nazwane neighborism, i trochę trudno jest to przetłumaczyć, bo jest to wymyślone słowo, więc myślę, że moglibyśmy to przetłumaczyć jako sąsiedzizm, wymyślając jakiś taki polski odpowiednik. No i wszyscy piszą o tym, że to jest ten największy trend 2026 roku. Nie żadne technologie, nie inne rzeczy, tylko właśnie ten taki sąsiedzizm, sąsiedztwo. No i od razu postanowiłam sprawdzić ten temat, o co z tym chodzi. No bo faktycznie te relacje z sąsiadami to nam w ostatnich dekadach, mam wrażenie, osłabły diametralnie. No i dużo osób na to zwracało uwagę, a w końcu chyba wreszcie do tego trochę się przyzwyczailiśmy. Już nikogo nie dziwi to, że nie wiemy, jak się nazywa nasza sąsiadka z naprzeciwka czy piętra wyżej. Teraz te relacje sąsiedzkie trochę wracają, ale w nieco innej formie. Nie jest to taka nostalgiczna wersja, tak jak zostawianie nas, dzieci u sąsiadek. Nie jest to kwestia pożyczania cukru, tylko jest to praktyczna strategia przetrwania. Jest to wymienianie się informacjami, różnego rodzaju dobrami, usługami. Mnóstwo dzisiaj powstaje różnego rodzaju grupek sąsiedzkich. Czy to w mediach społecznościowych,
3: tak?
4: Czy to na różnego rodzaju komunikatorach. I tam można informować się o przeróżnych rzeczach. Od tego bardzo często zaczynają się później właśnie te głębsze relacje. Ale na początku jest to coś takiego bardzo ogólnego. Kiedyś na pewno też były takie odpowiedniki, ale chyba tylko polegające na tym, że kogoś tam spotkamy, wymienimy jakąś informację, a tu już mamy taką całkiem zorganizowaną relację sąsiedzką. No i tak jak wspomniałam, zaczęły mi się pojawiać różnego rodzaju artykuły, różnego rodzaju posty. Pierwszy na ten temat pojawił się w magazynie The Atlantic i to właśnie tam to słowo zostało wymyślone. Poprzez ten artykuł możemy rozumieć sąsiedztwo jako takie traktowanie bliskości

0: płci jako zasobu. Dlaczego to się zaczęło? No cóż, zdaliśmy sobie sprawę, jak to w tym roku czy w roku poprzednim bywa, że relacje cyfrowe, te, które miały nam dawać bliskość, które powstają poprzez Facebooka czy inne media społecznościowe, po prostu nie działają, jednak może fajnie się rozejrzeć dookoła i zobaczyć, kogo codziennie mijamy. I też powstaje mnóstwo badań mówiących o tym, że tak samo jak te bliskie relacje rodzinne, przyjacielskie czy romantyczne, tak naprawdę do takiego pełnego szczęścia społecznego, potrzebujemy też tych niewielkich. Jeszcze wracając do takiego trochę tłumaczenia, czym jest ten neighborism, to sąsiedztwo, sąsiedzizm, to w zasadzie nie chodzi tu tylko, tak jak wspomniałam wcześniej, o te relacje takie typowo przyjacielskie, tylko w zasadzie ten termin ukuto na podstawie tego, jak my zachowujemy się właśnie z tym swoim najbliższym otoczeniem w sytuacjach kryzysowych. Czyli przypomnijmy sobie, jak to wyglądało podczas pandemii. Wtedy mam wrażenie, że te relacje sąsiedzkie weszły na zupełnie inny poziom i pamiętam takie akcje, że na przykład niektórzy, to chyba gdzieś wydarzyło się w Warszawie, ja tego nie widziałam, gdzieś mi to jakiś czas temu mignęło w internecie. Niektórzy zostawiali na przykład na parterze, na klatce schodowej zakwas do pieczenia chleba z informacją, że to jest dla sąsiadów. Ja wiem, że nikt z was nie może wyjść w tym momencie do piekarni. Chleb dobrze jest mieć. Proszę bardzo, to jest dla was.
1: Tak było.
2: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: A w Poranku Czwórki i muzyka, i treści ważne, a skoro treści ważne, to wiadomo, że Marta Zienkiewicz. Skupmy się na sąsiedztwie i na tym, co się dzieje w 2026 roku w tym trendzie sąsiedzkim.
0: Tak, chcemy sobie pomagać, chcemy wymieniać się informacjami, robimy takie grupy dotyczące zarządzania ryzykiem osiedlowym, tym, które występuje w bloku, na naszej ulicy. Chcemy być na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o bycie poinformowanym, bycie wyposażonym i się tym chcemy wymieniać. To jest nowa definicja takiego sąsiedztwa w 2026 roku, który ma być trendem. Chcemy się w takie grupy zbierać i jednoczyć. Pandemia z jednej strony, z drugiej katastrofy klimatyczne i odczuwane przez nią skutki, czyli powodzie, czyli ekstremalne zjawiska pogodowe w różnych częściach świata, to wtedy właśnie z tymi sąsiadami, już nawet nie tymi drzwi w drzwi, ale tymi na jednym osiedlu, w jednej dzielnicy, małej miejscowości, wtedy najszybciej i najlepiej można wymieniać się nie tylko informacjami, ale tym, co jest nam w tym momencie najbardziej potrzebne. No i oczywiście różnego rodzaju kryzysy mieszkaniowe, ekonomiczne, to też jest powód, dla którego chcemy tworzyć te takie najmniejsze grupy społeczne. Mówi się też w kontekście tego nowego sąsiedztwa jako takie osiedlowe sharing economy, czyli właśnie wymienianie się różnymi rzeczami, ale bez aplikacji, mikrospołeczności, a w ramach nich czy to są narzędzia, czy to są właśnie usługi, te popilnowania dzieci, chociaż na chwilę, tak jak rozmawialiśmy o tym na samym początku, ale też jedzenie, czyli słuchajcie, wyjeżdżam na weekend, tutaj zostało mi to i tamto, proszę bardzo, pożyczam wam, może następnym razem wypożyczycie mi,
1: kiedy... Oddaję chyba wam, nie?
0: No tak, no w tej sytuacji oddaję, ale jednak mamy tą relację po to, żeby właśnie trochę z tego korzystać. Raz możemy oddać, a raz czasami może coś dostaniemy akurat, kiedy nam się nie będzie chciało gotować i ktoś zapuka do naszych drzwi i da nam gotowy obiad. Jest to również transport, są to ubrania dziecięce, też w tym momencie jest to wymieniane jako jedna z tych rzeczy, którymi chętnie się zamieniamy, albo właśnie oddajemy, albo i przyjmujemy. Tego rodzaju oddolne zachowania zaczęły być formalizowane poprzez na przykład pojawiające się coraz częściej lodówki sąsiedzkie, czyli takie miejsca, gdzie możemy już właśnie to jedzenie zostawić jadłodzielnie, gdzie po prostu ktoś wyjeżdża i właśnie zostawia tam sobie paczkę z jedzeniem, a inna osoba akurat przychodząc myśli, że o, mogę to tym razem zabrać. Innym jest zostawianie na przykład książek i z takim czymś już się spotkałam kilka dobrych lat temu, jak jeszcze mieszkałam w innym miejscu, to faktycznie pewnego dnia na skrzynkach na listy pojawiło się kilka stosików książek i wzięłam sobie chyba jedną czy dwie z nich. Akurat zainteresowały mnie te tytuły, ale też wydaje mi się, że to być bardzo fajnym rozwiązanie w momencie, kiedy albo się przeprowadzamy, albo robimy po prostu jakieś porządki i dochodzimy do wniosku, że no z jakiegoś powodu tych książek już nie chcemy, no to zamiast je wyrzucać, sprzedawać, zastanawiać się, czy zdążymy wysłać paczkę, z jakiego miasta ktoś to kupi, nie zawsze nam jest po drodze, no to po prostu zostawiamy w widocznym miejscu.

0: miejsce na klatce schodowej. No i później, idąc za tym tropem, tworzą się różnego rodzaju takie osiedlowe grupki, chociażby w mediach społecznościowych, o czym mówiłam też wcześniej. Również na zasadzie oddam, wymienię, potrzebuję, czy ktoś ma, coś mi się stało z rowerem, czy ktoś ma pompkę.
1: Ja te rzeczy, o których ty mówiłaś, to robię. Zostawiałem na przykład płyty CD na parapecie, kiedy wiedziałem, że mam kilka podwójnych egzemplarzy, już wiesz, brakowało mi miejsca. Nie, tak, szybko schodziły, tak.
0: Myślę sobie jeszcze o takiej sytuacji, która może sprowokować to, że nawiążemy relacje z sąsiadami. Jest to moment, kiedy wiemy, że szykuje się u nas impreza. I już od wielu lat wydaje mi się, że panuje taki zwyczaj i ja to obserwuję wśród swoich znajomych i sama też to robiłam, że no wiesz, że będziesz miał te urodziny i będzie trochę więcej osób i może będzie trochę głośniej i po prostu zamiast któregoś dnia po prostu robić tą imprezę, no to te dwa dni wcześniej albo dzień wcześniej albo i tego samego dnia. Dużo osób wpada na ten pomysł, żeby przejść jednak po sąsiadach i powiedzieć, że no będzie taka sytuacja, może być trochę głośniej i zawsze jak się tam jakąś czekoladą przykupi, to mam wrażenie, że później te reakcje są nieco łagodniejsze. I to jest na pewno też ten moment, kiedy zawsze sobie można te dwa zdania wymienić i zawsze kogoś poznać.
1: Życzę wam takiej sąsiadki jak Marta Zinkiewicz, a sobie takiej współprowadzącej i na szczęście to się już spełnia co tydzień we wtorki między godziną 8 a 9 w reporterskiej części poranka. Czwórki. Bardzo ci dziękuję, Marta.
0: Dziękuję bardzo.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online. Powiedz.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych. Sprawdzamy, co działo się w świecie 4.0. Posłuchajcie sami.
0: Na audycję Świat 4.0 zaprasza Weronika Puszkar.
3: W sobotę Peter Modziar oficjalnie stanął na czele rządu węgierskiego. Dzisiaj z nami jest Ilona Gizińska z Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspertka do spraw Węgier i też półwęgierka. Cześć.
4: Cześć.
3: Ilona, to na początek chciałam cię zapytać właśnie o te relacje z tego, co się działo podczas tego zaprzysiężenia, bo czytałam, że mnóstwo osób nawet wtedy płakało.
4: Tak, to był w ogóle dzień, który zapisze się w historii Węgier na długo i tak naprawdę musimy sobie zdawać sprawę, że jest to moment, kiedy na Węgrzech zmienia się władza po 16 latach. Czyli niektórzy młodzi ludzie, którzy szli nawet po raz pierwszy do urn, nie pamiętali, żeby zwyciężył ktokolwiek inny jak Viktor Orban i jego partia Fidesz. Z tego względu to tak naprawdę w warunkach węgierskich miało wymiar takiej trochę transformacji ustrojowej, jak u nas 89. Pojawia się wiele porównań do atmosfery z tamtych lat. I tak naprawdę Peter Madziar też obiecał Węgrom nie tylko taką standardową zmianę rządu, do jakiej przywykliśmy, ale tak naprawdę chodzi o zupełną zmianę ustroju, o pewną rewolucję. Z tego względu zadbano też o naprawdę bardzo taką spektakularną oprawę tego wydarzenia. Trwało ono cały dzień praktycznie. Oczywiście mieliśmy to formalne, inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu, wybranie również Petera Madziara premierem oficjalnie, różne przemówienia z tej okazji, ale również wiele rzeczy działo się dookoła samego parlamentu. Na placu Kossutha zebrało się mnóstwo ludzi, którzy oglądali wydarzenie na telebimach. Było również dużo ciekawych akcentów muzycznych,

0: chociażby. Między innymi artystka Iboja Olach, pochodzenia romskiego, która wykonała utwór Magyar Ország, czyli Węgry. Jest to utwór taki bardzo patriotyczny, wzruszający, natomiast kiedy wykonywała go wcześniej na różnych uroczystościach, spotykały ją różne rasistowskie uwagi z tego względu, że jest po prostu niegodna tego repertuaru ze względu na swoje pochodzenie i wtedy powiedziała, że nigdy więcej go nie wykona. Mhm. I fakt, że podjęła się właśnie tego występu podczas takiego wydarzenia jest bardzo wymowny. To znaczy, że Węgry się zmieniły.
1: Te najnowsze informacje, które płyną do nas z Węgier, dotyczą też tego, że Péter Magyar chce zmienić prezydenta. To znaczy, on tak zaapelował na swoim Facebooku o to, żeby tego prezydenta zmienić, że to jest marionetka Viktora Orbana i że właściwie wiele osób, które działało wokół niego, to właśnie też są tymi marionetkami. Ten wpis stał się szalenie popularny, bo zdobył już po kilku godzinach ponad 190 tysięcy polubień, tysiące komentarzy. W sumie to też jest ciekawe, że my dzisiaj tak zwracamy uwagę na to, z jakimi reakcjami w sieci spotkał się jakiś wpis. Ale jestem ciekawa, czy te słowa mają rzeczywiście, ten wpis, jakieś znaczenie, bo kadencja obecnego prezydenta powinna potrwać jeszcze przez kilka lat, do 2029 roku.
0: Tak, tu chodzi w zasadzie nie tylko o wpis w mediach społecznościowych, chociaż oczywiście Péter Magyar jest bardzo sprawny, jeśli chodzi o posługiwanie się tymi mediami, to też jest jeden z tajników jego sukcesu. Natomiast on nawet posunął się do tego, że w trakcie swojego przemówienia, tego exposé pierwszego, zwrócił się wprost do obecnego tam prezydenta i wezwał go do tego, żeby zrezygnował z urzędu, twierdząc, że jest niegodny tej funkcji, ze względu na to, że reprezentuje poprzedni system. Był prezydentem z mianowania Fideszu, ponieważ na Węgrzech nie mamy bezpośrednich wyborów prezydenckich, tylko to parlament wybiera prezydenta.
1: Ja nawet słyszałam taki komentarz, że zasugerował, żeby nie robił sobie prezydent zdjęć z nowymi ministrami, żeby później nie musieli retuszować tych zdjęć.
0: Tak, to były bardzo takie konfrontacyjne, ostre słowa i tak naprawdę można powiedzieć, że trochę skompromitował tego prezydenta, który swoją drogą jest postacią taką na Węgrzech, no bez większej roli, chociaż też akurat w przypadku tego konkretnego prezydenta, on też jest stosunkowo od niedawna i rzeczywiście nie jest postacią szczególnie charyzmatyczną, nie jest jakoś bardzo rozpoznawalny na Węgrzech i to, co szczególnie mu zarzuca Péter Magyar, to, że w żaden sposób nie zareagował na wszystkie posunięcia poprzednich władz, był bardzo bierny i nie kwestionował różnych kontrowersyjnych decyzji. No i tak naprawdę ten prezydent sam w sobie jako urząd jest bardzo problematyczny dla Tisy i najlepiej byłoby, gdyby po prostu on rzeczywiście sam zrezygnował, chociaż oczywiście przy takiej przewadze, jaką ma Tisa, istnieją pewne polityczne możliwości, żeby prezydenta po prostu odsunąć od władzy. Wymagałoby to przede wszystkim zmiany konstytucji, ale jest to możliwe, mając 2/3 miejsce w parlamencie, więc tak naprawdę Tisa ma tutaj bardzo komfortową sytuację, chociaż oczywiście najlepiej byłoby tak najbardziej, że tak powiem, elegancko, gdyby ten prezydent sam z siebie zrezygnował.
1: Ilono, niektórzy twierdzą, i tak najczęściej te komentarze jeszcze się pojawiały w czasie kampanii wyborczej na Węgrzech, że Péter Magyar to właściwie taki Orban sprzed 20 lat, no bo przecież Orban też miał ideały, był takim człowiekiem z ludu i tak dzisiaj mówi, wiele osób mówi, że on się po prostu bardzo zmienił przez te lata.
0: Tak, były takie właśnie zarzuty, określenia, że Péter Magyar to jest taki Orban Light, Orban 2.0, odświeżona jego edycja, bo tak naprawdę no jest między nimi dużo zbieżności. Zasadniczo Péter Magyar też wywodzi się z partii Fidesz. To nie jest człowiek znikąd, to nie jest człowiek jakiś świeży czy bez przeszłości politycznej.
1: Z partii Orbana.
0: Z partii Orbana, tak. On nie był co prawda takim pierwszoplanowym politykiem, on bardziej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, był dyplomatą unijnym, również zasiadał w ostatnich latach w zarządach spółek związanych z władzami, ale miał też taką bardzo najważniejszą chyba rolę związaną z tą partią i zupełnie nieformalną, czyli był wieloletnim mężem minister sprawiedliwości w rządzie Fideszu, Judith Vargi. Także no, związki z Fideszem były duże i tak naprawdę mam wrażenie, że on był w stanie te zarzuty, że właśnie on jest takim nowym Orbanem i nie zaproponuje nic lepszego, zwłaszcza po pewnym czasie, kiedy już dojdzie do władzy, to one się trochę zdezaktualizowały, bo wyszło na to, że Magyar jest tak blisko Fideszu, jest tak naprawdę

0: okazało się na jego korzyść, bo jest osobą, która zna funkcjonowanie tej partii najlepiej, zna jakieś różne kulisowe manewry i po prostu wie najlepiej, jak odsunąć Viktora Orbana od władzy. Mhm. I ta jego skuteczność też była pewnie powodem, dla którego wiele osób na niego głosowało, ponieważ postrzegano w nim takiego godnego rywala. Osobę też bardzo charyzmatyczną. On ma taką osobowość, że rzeczywiście jest w stanie pociągać te tłumy. Viktor Orban, młody zwłaszcza, też taki był, też pociągał tłumy, też miał różne przemówienia, na których ludzie po prostu czuli dużo emocji, więc z tego względu można powiedzieć, że to jest taki godny rywal, być może godny następca.
1: A co rzeczywiście może się zmienić, bo też poza tymi podobieństwami związanymi z tym, że to jest nowa krew, że on pochodzi też z partii Fidesz, dochodzą takie argumenty, że to jest nadal prawa strona i że w wielu kwestiach te poglądy są podobne do poglądów Orbana.
0: Partia TISA jest rzeczywiście partią centrowo-prawicową, o ile Fidesz jest bardziej, jednak bardziej w prawo, tak? Nie powiem, że skrajnie, no ale jednak bardziej w tym spektrum, to tutaj mamy centroprawicę. Natomiast jest szereg kwestii, gdzie występuje zbieżność, może nie ideologiczna, bo TISA co do zasady nie jest jakąś mocno ideologiczną partią, ale są różne tematy, w których na pewno TISA nie odbiega za bardzo od Fideszu. Tutaj mamy przede wszystkim kwestie związane z polityką zagraniczną.
1: Paktem migracyjnym.
0: Pakt migracyjny, tak. Peter Madziar bardzo, bardzo mocno opowiada się przeciwko polityce migracyjnej Unii Europejskiej i twardo twierdzi, że do tego paktu Węgry nie przystąpią i nie będą udzielały azylu uchodźcom, tak jak oczekuje tego Unia Europejska. Zresztą Węgry nie robiły tego też do tej pory.
1: No właśnie, to jeszcze było za rządów Orbana, tak?
0: Tak. Płacą duże kary, zresztą dzienne, za to, że nie zastosowały się do tych wymogów. Mają też duży mur na granicy z Serbią, więc rzeczywiście tutaj jest to jeden z tematów, gdzie mamy jeden do jeden kontynuację.
1: I drugi, bo jeszcze chciałam zapytać o te relacje z Rosją, z Ukrainą, bo to też jest coś, co wzbudza jakieś tam kontrowersje, że niektórzy twierdzą, że nadal te relacje z Putinem będą utrzymywane, ale może nie będzie to taka ostentacyjna relacja.
0: Tak, na pewno osoby, które oczekiwały jakiegoś takiego bardzo twardego odcięcia się od Rosji i takiego radykalnego zbliżenia z Ukrainą, no to tutaj są zawiedzione, bo jednak mamy dużą ostrożność.
1: To znaczy on chyba też to mówił już w kampanii, prawda? Że etapie, nie ukrywał tego.
0: Tak, na etapie kampanii w ogóle te tematy były trochę przemilczane, ale w sumie nie ma się co dziwić, bo jednak Madziar funkcjonował w takiej kampanii bardzo mocno antyukraińskiej i rząd też poprzedni próbował go wmanewrować w taką narrację, że on jest po prostu marionetką Brukseli, że finansuje go Kijów, że po wygranej będzie też chciał po prostu ten Kijów wspierać, że Węgry przez to zostaną wciągnięte do wojny, że pieniądze podatników trafią też na wsparcie dla Ukrainy. Więc w sumie nie ma się co dziwić, że funkcjonując w takiej komunikacji, on był bardzo powściągliwy.
1: Ilona Gizińska ze Ośrodka Studiów Wschodnich dzisiaj była razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
0: Dzięki serdeczne.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Kamil Jasiński i jego gość. Ci to potrafią zaskoczyć.
3: Popołudniowa w czwórce.
4: W studiu czwórki jest już Emil Kulka, autor profilu Robal Cities. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć, hej.
4: Emil, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia. Na samym początku, no, korci mnie pytanie o tego Robala. O co chodzi z tym Robalem?
5: A Robal, to jak startał, zakładałem konto na Steamie. To było, no, małe i moją pierwszą grą były Wormsy, stąd Robal. I potem tworzyłem asety do Cities Skylines i już poszedł Robal Cities.
4: Emil, ty zajmujesz się architekturą, ale jesteś dosyć młodym człowiekiem.

Mam takie wrażenie, że jednak to zainteresowanie architekturą przychodzi z czasem. Na samym początku, jak się jest nastolatkiem, no to człowiek trochę innymi rzeczami się zajmuje, albo na inne rzeczy zwraca uwagę, a nie do końca na otaczające go budynki. Jak ty się w to wkręciłeś? Dlaczego akurat cię tak architektura zainteresowała? Czy ty jesteś z tym związany też zawodowo, czy to tylko twoje

0: robiłem asety do City Skylines. Potem musiałem coś tam dla twórców City Skylines nagrać, bo wzięli mnie do takiej paczki. No i tak się to rozwinęło, że teraz nagrywam o architekturze.
1: To które jest twoje ulubione miasto w Polsce?
0: Ulubione miasto? No bo moje rodzinne, Łomża, to pierwsze miejsce w sercu, ale architektonicznie na pewno Gdynia. I teraz myślę, że Warszawa, bo naprawdę jest tu masa takich smaczków nieopowiedzianych, które czekają na to, żeby ktoś się pokazał.
1: To co jest takiego interesującego w Łomży, jeśli chodzi o architekturę? Co tam można znaleźć? Czy można coś ciekawego odkryć w Łomży?
0: W Łomży myślę, że przede wszystkim hotel Polonez, który jest perłą północnego Mazowsza, jeśli chodzi o modernizm. Bardzo niedoceniony budynek. Też znajdziecie go w mojej paczce do City Skylines. Miałem przyjemność go tworzyć. No i są takie ukryte perły, które będę badał, bo nigdzie nie są opisane, więc muszę udać się gdzieś do archiwów i będę to odkrywał.
1: Widzę, Emil, u ciebie na profilu jest całkiem sporo budynków ze wczesnych lat 2000. I mam wrażenie, że o ile już się trochę oswoiliśmy z wielką płytą i z tym, co powstawało przed 89 rokiem i teraz na przykład zaczynamy to doceniać, mówię o tym w kontekście na przykład budownictwa mieszkalnego, bo tam i był plac, i była jakaś przestrzeń, a teraz jak deweloper stawia blok, no to właściwie widzimy, co się dzieje na balkonie u sąsiada. To między innymi z tego powodu to doceniamy. Ale jeśli chodzi o te wczesne lata 2000, no to chyba nie jesteśmy jeszcze gotowi. To jest za wcześnie, żeby mówić o tym, że to jest ładny budynek. Raczej tego się brzydzimy albo wstydzimy. Jak ty to znajdujesz?
0: No ja uważam, że nie każdy budynek musi być ładny. To przede wszystkim. Budynki mogą być ciekawe. Mogą być w nich ciekawe rozwiązania, które wynikają z ciekawych historii i ciekawych kontekstów. Więc kiedyś mieliśmy modę na coś, nie znaczy, że to jest brzydkie do skreślenia, bo to zawsze coś sobie ma.
1: Ale myślisz, że te budynki z wczesnych lat 2000...
0: Coś sobie mają na pewno.
1: Ja wiem, że coś w sobie mają, że są takie dziwaczne, są trochę takie, jakby one zapisują ten moment, jak wtedy taka nowoczesność albo jakiś taki dobrobyt był widziany. Tak. Natomiast zastanawiam się, jak one się zestarzeją, bo już bardzo często one tak starzeją się średnio, tak średnio bym powiedział.
0: Myślę, że są przykłady, że jak się o nie zadba, to jest okej. Przykładem są na przykład kabaty w Warszawie. Są tam osiedla z lat 2000, które naprawdę świeżo teraz wyglądają.
1: Masz swój ulubiony okres architektoniczny albo ulubiony styl. Co cię najbardziej interesuje?
0: No pewnie, przede wszystkim to jest modernizm, a najbardziej ten międzywojenny, z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To jak wtedy ścierały się dwa kierunki, czyli historycyzm i modernizm, właśnie to nowe myślenie, no to mnie mega interesuje i ciągle w to idę.
1: A zastanawiam się z takiej dzisiejszej perspektywy takich tych nowoczesnych wszystkich budynków, to one bardzo często są w taki sposób rewitalizowane, że nawet pewnych rzeczy można nie zauważyć. Jednak ten komunizm też zrobił swoje. Jak ty poszukujesz tych wszystkich budynków, albo jak znajdujesz inspiracje o tym, o czym opowiadać u siebie na profilu?
0: Część budynków, tak jak mówisz, takie przerobione gdzieś tam za PRL-u na to, że już nie widać, czym one były, no to po małych detalach. Gdzieś tam widzę, że jest fajna balustrada, gdzieś widzę, że jest trochę ciekawego gzymsu i szukam, jak on mógł wyglądać kiedyś. Tak to się zwykle zaczyna. Czasem coś mi wpadnie w oko i po prostu zaczynam robić research w internecie czysto. Odkryłem ostatnio na przykład przeglądanie sobie Kuriera Warszawskiego albo starych artykułów właśnie z międzylecia wojennego, no to jest giga ciekawe.
1: No a jeśli chodzi o miasto stołeczne, teraz mieszkasz w Warszawie, to jakie części miasta najbardziej lubisz? Albo czy tutaj masz swoje jakieś ulubione budynki? Domyślam się, no coraz cieplej się robi, więc całkiem sporo spacerujesz, chyba w poszukiwaniu jakichś perełek.
0: Tak, ja staram się ogólnie nie chodzić w te najbardziej oczywiste miejsca, no bo chcę pokazać właśnie ukryte perły, ale mimo tego i tak właśnie uwielbiam Żoliborz czy Saską Kępę architektonicznie, jest tam mega dużo ciekawych rzeczy, ale lubię też szukać modernizmu gdzieś na Pradze i takich właśnie ukrytych smaczków.
1: To masz jakieś takie swoje ulubione realizacje, o których można właśnie powiedzieć jawnie, że one są brzydkie.
0: No to myślę, że najbardziej kontrastowym będzie biurowiec Central w Łodzi. Taki po prostu szary betoniak i ogólnie wszystko, co brutalistyczne i blokowe. No ja zauważam w tym piękno, co ludzie mówią, że jest niezwykle brzydkie.
1: Okej, okay, a wychowywałaś się w bloku czy w domu?
0: W bloku.
2: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Emil Kuka jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o pięknych polskich miastach, ale nie wszystkie są aż tak piękne, chociaż coś zawsze można w każdym budynku dostrzec. Temat budzący całkiem sporo emocji to są bloki z wielkiej płyty. Jeżeli ktoś nie mieszkał w bloku z wielkiej płyty, to na pewno ma kogoś z rodziny, kto w takim mieszkał, więc każdy na pewno był, każdy ma jakieś wspomnienia, relacje.

0: trochę tak jak z maluchami albo dużymi Fiatami w naszym kraju. A czy ty lubisz bloki z wielkiej płyty? Jaki ty masz do tego stosunek? Bo domyślałem się, tak obstawiam, że już po 89 chyba się urodziłeś, co?
1: Tak, nawet po 2000. A podejście mam takie, że nostalgicznie bardzo lubię i urbanistycznie też bardzo lubię, chociaż ma wiadomo to swoje wady, ale naprawdę udało się zbudować kawał mieszkań w Polsce tą technologią i jest to coś, co trzeba docenić, że nam się udało. I trzeba czerpać z tego jak najwięcej i na pewno nie mówić, że to są jakieś blokowiska skreślone, bo dobrze nam służą i będą służyć jeszcze przez lata.
0: Ale są te też odnawiane, cały czas ta rewitalizacja trwa, która prowadzi do pastelozy. I jak ty znajdujesz te kolorki? Podobają ci się czy nie?
1: No właśnie, to jest temat dość złożony. U mnie na Instagramie wywołał sporą dyskusję. Ja mam podejście takie, że najważniejsze są proporcje. Kolory na boku to jest kwestia trochę gustu, trochę do pogadania i na co ja zwracam uwagę, to rytmiczny podział elewacji zaznaczony właśnie na ścianach. No bo te bloki były budowane z klocków, więc dobrze, żeby te klocki były widoczne. Oryginalnie były widoczne i wyglądało to fajnie.
0: Czyli mówisz o tych łączeniach, tak, że powinny być widoczne, tak? A tak, one bardzo często są teraz już przykryte
1: tak,
0: elewacją.
1: Są przykryte.
0: A czy ty, Emil, widzisz jakiś sposób, co można byłoby z tymi blokami zrobić, żeby one były ładne?
1: U mnie na Instagramie jest jeden przykład, fajny, kilka przykładów. W Łomży osiedle na Księcia Janusza to są właśnie bloki z geometrycznymi liniami, z elementami kolorów, no bo nie może coś być całkiem szaro. Jest na przykład ulica Rycerska, tam jest namalowany jakiś geometryczny rycerz, są to fajne rozwiązania. W Warszawie, metro Trocka, jest fajny blok z rytmicznym podziałem elewacji. Bardzo trafione rozwiązanie, bo po prostu patrzy się na to od razu przyjemniej.
0: A czy spotkałeś się z czymś takim, jest taka teoria, że obecnie jest coraz mniej kolorów, że odchodzi się od takich pstrokatych, nawet nie mówię tylko o zabudowie, nie mówię tylko o architekturze, ale to jest ogólny trend, który można zauważyć w wielu dziedzinach życia. I wystrój wnętrz, i to, jakie kolory mają samochody, i wnętrza restauracji, i tak dalej, że tych kolorów jest coraz mniej, coraz więcej szarości, białego, czarnego, więc pewnie może tak pstrokate, pastelowe elewacje też zostaną w jakimś czasie zamienione.
1: No, widać, że w takim kierunku to idzie. Taki zanik kolorów no w ogóle mi się nie podoba. Chociaż akurat bloki no, w bieli dobrze wyglądają. Mhm.
0: Emil, jeszcze zastanawiam się nad twoją relacją z Gdynią, bo jak mówisz, że lubisz modernizm, no to chyba Gdynia bardzo ważnym elementem na mapie naszego kraju jest dla ciebie, prawda?
1: Tak, tak.
0: Co najbardziej lubisz w Gdyni? Masz jakieś swoje ulubione budynki?
1: Konkretny budynek to może Poczta Główna, którą też znajdziecie w mojej paczce do City Skylines, ale w Gdyni najciekawsza jest historia, że jest to całkowicie nowe miasto założone w okresie międzywojennym po to, aby sprostać tamtejszym wyzwaniom.
0: A czy twoi rówieśnicy, tak jak opowiadasz o swojej pasji, to ich to w ogóle interesuje, czy właśnie tak średnio?
1: Sama pasja ich może nie interesuje, ale jak ja im coś opowiem, to czasem czymś zainteresuje. Tak.
0: A jak ci się budynek Polskiego Radia podoba?
1: No, podoba mi się, ma ciekawą historię. Wnętrza mnie zaskoczyły, naprawdę jest tu elegancko. Z zewnątrz jest trochę przytłaczający, bo to taki typowy socrealizm. Oryginalnie miał stać na placu Unii Lubelskiej i naprawdę ma ciekawą historię i opowiem o nim na moim profilu.
0: A widziałeś ten drugi budynek nowy, dobudówkę?
1: Widziałem, tak.
0: Tak, to tam też jest bardzo ciekawe. No dobrze, Emil, to ja cię nie zatrzymuję, idź nagrywać rolkę. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Robal Cities, Emil Kulka był razem z nami. Wszystkiego
1: dziękuję
0: dobrego, wielkie
1: bardzo.
0: Dzięki. Na razie.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Kolejne wydanie najlepszych z najlepszych już jutro o godzinie 22. Kuba Jamrozek, dobranoc.
1: Najlepsze z najlepszych.

ojciec, przestrzegał mnie zawsze. Czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na l***a,

0: Maru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to trzy szlugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

Will I ever be loved? Is love real?

0: Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Moja siostra złamała nogę i chociaż chciałbym, nie pomogę i za żadne skarby. Ostatnio czuję

ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że ten tu zabrzmi

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień się musi

Come on, let's do it for the sunshine. Yeah.

Čtvorka, rádio i podcast.

furka. Furka. Rap, gra. Rap, gra. Rap, gra. Rap, gra.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Psychika tu rozbita, jak szkło leży i wdycha, jak zglo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma, oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Dobrzy ludzie 4-7.

Yo, check, check, ISOK, MLK, yo. Nie Martin Luther King,